0: 8 do winy.
1: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
0: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
2: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
3: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
2: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
3: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
2: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
4: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
2: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
2: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
5: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
6: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
7: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plebanie.
2: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
8: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
2: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
9: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
10: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
11: Rząd polski poszedł po bandzie.
12: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
13: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
12: Czego by pani oczekiwała?
13: No, żebyśmy przetrwali.
12: Jest górnik z Bełchatowa.
14: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
2: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi publikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
15: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
2: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
16: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
17: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
16: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
2: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
18: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
19: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
18: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
20: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
18: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
2: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
21: Coś pan potrzebuje od nas?
22: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
23: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
22: Jakiejś odzież,
23: koca.
24: Jakie się zajął?
23: Gdzie mieszkacie teraz?
24: W komórkach.
22: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
23: Nie lepiej iść do schroniska?
22: Mam zamiar.
25: Po prostu nie, to jest umieralnia.
23: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
26: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
27: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
28: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
23: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
28: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
2: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
29: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
2: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
30: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
2: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony zbieramy, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
0: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
2: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Sławomir Mrożek, Tango. Na koncie Mrożka jest wiele dzieł, ale to tango okrzyknięto jego najsłynniejszym utworem. Dramat przetłumaczono na ponad 20 języków i wystawiono na deskach zagranicznych teatrów, choć Mrożek poruszał w nim realia życia polskiego. Sam pisarz nie od razu stał się rozchwytywanym artystą. Zadebiutował dopiero w wieku 47 lat i to jako rysownik. Jednak nie przeszkodziło mu to w realizowaniu pasji pisania. Stał się przykładem dla młodych, ponieważ zaczął tworzyć późno, ale dość szybko osiągnął sukces. Zresztą nie on jeden. Michał Anioł wyrzeźbił Pietę, gdy miał 78 lat, a Leonardo da Vinci miał ponad 60, gdy malował Mona Lizę. Można? Oczywiście, że można. Jednak bez podstawowej wiedzy o literaturze ani rusz. Aby błysnąć przed nauczycielami,

głównym bohaterem tanga, ale o tym później. W mieszkaniu są też inni bohaterowie. Między innymi Ala, kuzynka Artura oraz tajemniczy pan Edek, który jest stałym bywalcem domu i jak się okazuje również kochankiem Eleonory. O tak, jeśli chodzi o relacje miłosne, to tango aż kipi od zawiłości w kontaktach międzyludzkich. Biedny Artur dowiaduje się o wszystkim ostatni. I choć chciałby naprawić świat, to jak grochem o ścianę. Sprośna rodzinka jest oporna na wszelkie zmiany. Przypomnij sobie jeszcze raz bohaterów. Eugenię, Eugeniusza, Eleonorę, Stomila, Artura, Ale i Edka. To jedyne osoby w tangu, dlatego dobrze je zapamiętaj. Przejdźmy teraz do właściwego streszczenia. Dowiesz się, o co tak naprawdę chodzi w tym dramacie. Właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Akcja rozgrywa się w mieszkaniu, a konkretnie w dużym pokoju. Rozwój wydarzeń poprzedzają barwne opisy. Wygląd lokalu przypomina bardziej starą graciarnię niż przytulne wnętrze domu. Walające się sprzęty to nie jedyna ozdoba. Sercem pokoju jest stół, przy którym bohaterowie Eugenia, Eugeniusz i Edek rozgrywają partyjkę w karty. Panujący w domu chaos nie jest dla nich niczym szczególnym, ale za to bardzo przeszkadza wnukowi Arturowi, który słynie z zamiłowania do porządku. Gdy niepostrzeżenie wchodzi do pokoju, oburza się zachowaniem domowników i postanawia wymierzyć im karę. Eleonora, która pojawia się znienacka, daje Arturowi do zrozumienia, że bardzo dobrze zna Edka, a granie w karty to przecież fajna rozrywka. O gościu przybyłym do domu wypowiada się w samych superlatywach, uświadamiając mu, że jej relacje z Edkiem są bardziej zażyłe niż do tej pory myślał. W pokoju pojawia się także ojciec. Poruszony awanturą próbuje rozmawiać z synem o tradycjach i o obowiązujących konwenansach, ale oporu Artura do nowoczesności nie sposób przełamać. Oliwy do ognia dolewa wujek Gienek, który przyznaje, że żywi niechęć do Edka. Czarę goryczy przelewa fakt, że wnuk wcale nie planuje kariery artystycznej. Zamierza studiować medycynę, ponieważ daje ona zawód na poziomie. W pokoju zjawia się też Ala, kuzynka Artura, ale nie ma okazji wziąć udziału w dyskusji, ponieważ tata Artura wpada na pomysł, by pokazać domownikom swój nowy spektakl teatralny. Chce, jak to nazywa, wstrząsnąć publicznością i można powiedzieć, że nawet mu się to udaje. Gdy porusza pacynkami stworzonymi na podobieństwo Adama i Ewy, ciszę przerywa huk, po którym gaśnie światło. Rozdrażniony Artur wygania wszystkich z pokoju, zostając sam na sam z Alą. Wychodząc, wujek Eugeniusz oferuje mu wsparcie i pomoc w powrocie do dawnych zasad. Akt drugi. Trwa noc. Wujek Gienek przychodzi do Artura, żeby zdać mu relację z rozkładu zajęć wszystkich domowników. Po jego wyjściu Artur spotyka się z Alą. Proponuje dziewczynie małżeństwo, ponieważ uważa, że to zmusi jego rodzinę do powrotu do tradycji. W jego mniemaniu wiąże się z tym wiele korzyści dla dziewczyny, ale powinna być ona zdecydowana i pewna wyboru. Próbuje ją też pocałować, co bardziej przypomina brutalny i nieprzemyślany atak, za co chłopak przeprasza. Robi to pod wpływem lekkiego nacisku, bo obydwoje zostają przyłapani przez snującego się po mieszkaniu Edka. I mimo, że Ala dalej prowokuje Artura, ten nie daje się namówić na nocne igraszki. Twierdzi, że jego zachowanie było jedynie lekcją, która miała pokazać, że kobiet nie wolno traktować wyłącznie jako obiektów seksualnych. Wygania ją z pokoju, aby przemyślała propozycję za mąż pójścia. Po spotkaniu z Alą Artur idzie do ojca i informuje go o romansie matki z Edkiem. Choć Stomil nie wierzy w jego opowieści, to podbuntowany przez syna próbuje przyłapać Eleonorę na zdradzie. Wcześniej syn nazywa go rogaczem i pantoflarzem.

Ojciec bierze rewolwer, aby zabić nieproszonego gościa i dość długo wyczekuje pod drzwiami na nadarzającą się ku temu okazję. Próba zdemaskowania żony kończy się fiaskiem i zamiast wymierzyć sprawiedliwość, siada do gry w karty. Zdenerwowany rozwojem wydarzeń Artur wyciąga broń z kieszeni ojca i próbuje steroryzować rodzinę. Nakazuje im przejście do salonu, a na strażnika wyznacza wujka. Eugeniusz zgadza się, ponieważ mimo obecnej w mieszkaniu nowoczesności jest wierny starej epoce. W salonie pojawia się także Alicja, która pod wpływem nacisków godzi się wyjść za Artura. Błogosławieństwa ma udzielić im babcia Eugenia. Choć nie chce tego robić, zmuszona przez wnuka zgadza się na nietypowy ślub. Akt trzeci. Przygotowania do ślubu. Odświętnie ubrana rodzina pozuje do zdjęć, które mają być pamiątką ślubną dla Artura i Ali. Nawet mieszkanie wygląda inaczej. Panuje w nim ład i porządek. Ubrana w suknię panna młoda czeka na swojego wybranka. Nie wie, że Artur ma inne plany. Jest pewna, że załatwia formalności na mieście. Tymczasem pan młody zjawia się pijany i przeprasza zebranych za swoje pomyłki. Uznał, że świat można zmienić jedynie przy pomocy idei, a nie formy. Wylewne przeprosiny bohatera zostają przerwane przez tragedię. Babcia Eugenia oświadcza nagle, że zaraz umrze. Wywołuje to poruszenie wśród wszystkich domowników, lecz nie u Artura. Pijany uznaje, że jest to doskonała okazja do zmiany otaczającego go świata. Swoją tezą oburza najbliższych, ale nie przejmuje się nimi nawet wtedy, gdy babcia faktycznie umiera. Cała ta sytuacja sprawia, że poszczególni członkowie rodziny zaczynają się źle czuć. Stomil, ojciec Artura, wyznaje żonie, że wie o jej romansie. Artur chce, żeby Edek zabił Eugeniusza. Uważa, że sam jest ponad wszystkimi i teraz to on będzie sprawował władzę nad rodziną. Nie spodziewa się, że Edek uwiódł Ale i ci dwoje romansowali tego właśnie ranka. Dowiedziawszy się o tym, Artur wpada w złość. Chcąc zabić Edka, sam staje się jego ofiarą. Tuż przed śmiercią wyznaje Alicji miłość, ale jest już za późno na jakiekolwiek działania. Edek, widząc, że to on ma szansę sprawować teraz rządy, nie daje się wygonić z mieszkania. Uważa, że jest najsilniejszy i może panować nad wszystkimi, co też czyni. Zakłada marynarkę zmarłego Artura i nakazuje włączyć przyniesiony przed chwilą magnetofon. Wspólnie z Eugeniuszem tańczy tytułowe tango. To już koniec streszczenia, ale nieistotnych dla ciebie informacji. Podsumujmy je, żebyś wiedział, na czym możesz się oprzeć, gdy nauczyciel będzie zadawał pytania związane z tym utworem. Czas na podsumowanie. Jak już zdążyłeś się zapewne zorientować, tango Mrożka to dramat. Rodzaj literacki, którego akcja ma bardzo dynamiczny przebieg. W dramacie nie ma narratora. Pełno w nim za to dialogów, monologów i didaskaliów. Te ostatnie to wskazówki ze strony pisarza, z których można dowiedzieć się wszystkiego o głównych bohaterach. W tangu znajdziesz też elementy groteski, ponieważ realia tam przedstawione są pokazane w prześmiewczy i przeczący zdrowemu rozsądkowi sposób. W utworze przeważa paradoks w połączeniu z mieszaniną stylów, na przykład nawiązaniem do Biblii i potocznymi rozmowami. Możesz zatem powiedzieć, że tango to dramat groteskowy. Składa się z trzech aktów, a jego akcja rozgrywa się w latach 60. w ciągu zaledwie 24 godzin w mieszkaniu należącym do wielopokoleniowej rodziny. Wróćmy jeszcze do głównych postaci i podsumujmy ich znaczenie w tym utworze. Artur to młody buntownik szukający własnej drogi życia. Brzmi znajomo, prawda? Kto z nas się nie buntuje przeciwko stawianym przez rodziców warunkom,
Artur jest zły i niezadowolony z otaczającej go wolności. Chce jasnych i klarownych zasad, ponieważ męczy go chaos i bałagan we własnym domu. Osamotniony i bardzo wrażliwy, jest typowym bohaterem romantycznym, który niczym Konrad z mickiewiczowskich dziadów chciałby zmienić świat. Niestety podjęte przez niego działania zaowocowały klęską i skończyły się śmiercią. Alicja to 18-letnia kuzynka rodziny Stomila. Niezdecydowana i egoistyczna, zdradziła Artura przed ślubem, co spowodowało jego załamanie i popchnęło do próby zabicia Edka. Jak już wiesz, próby nieudanej. Eugenia, nowoczesna babcia. Ubrana w kwiecistą suknię, trampki, na głowie ma dżokejkę. Kocha hazard. O babci genii możesz powiedzieć, że była panią, która nie akceptowała upływu czasu i ignorowała wszelkie konwenanse. Eugeniusz. Nazywano go wujciem, bo był uległy i bezpretensjonalny. Choć sprzeciwiał się panującym w domu zasadom, nie umiał wyrazić swojego zdania. Bardzo szybko poddał się władzy Edka, co świadczy o jego nieudolności. Stomil. Artysta, który czuł się niespełniony. Tata Artura. Za czasów młodości buntował się przeciwko jakimkolwiek zasadom. Chciał pozostać nowoczesny. Mrożek nie napisał, co się potem z nim stało. Eleonora, matka Artura i żona Stomila. Kochanka, prostaka i chama Edka, który okazał się żądny władzy. W dramacie Mrożka była postacią poboczną. Mrożek nie byłby sobą, gdyby w tym dramacie nie poruszył wielu wątków naraz. Jakie wątki są w tangu? Wsłuchaj się uważnie, żeby niczego nie pominąć. Wątek społeczno-obyczajowy. Dotyczy wolności, która odzyskana jest jedną z przyczyn nieszczęścia społeczeństwa. Mrożek opisuje ją w dość nietypowy sposób. Według niego świat stanął na głowie, a rezygnacja z ustanowionych wcześniej zakazów doprowadziła do zniewolenia. Wątek pokoleniowy. Konflikt pokoleń to jeden z głównych tematów tego dramatu. Ukazuje życie rodziny, która zbuntowała się przeciwko wszelkim zasadom i tradycjom, co dla niektórych młodych okazuje się nie do zniesienia. Ważną rolę odgrywa sama rodzina, ponieważ relacje domowników są, krótko mówiąc, słabe. Wątek polityczny. Jest zauważalny w osobie Artura, który chciałby przywrócić dawny ład i porządek poprzez przymus, ale dość szybko zostaje obalony przez chamskiego Edka. Podporządkowanie się prostakowi jest symbolem posłuszeństwa, które było modne w systemie totalitarnym. Wątek moralny. Utwór stanowi swego rodzaju przestrogę przed działaniami, które doprowadzają do upadku tradycji i norm moralnych. W tangu Mrożka pojawia się też motyw sztuki, która wydaje się niezrozumiana i traktowana przez ludzi jako rzecz niepotrzebna. Poza tym są tam również motywy zdrady, tańca, buntu, śmierci i prostaka. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jeśli chcesz się wyróżnić w szkole, powinieneś zapamiętać jeszcze kilka faktów. Tango powstało w 1964 roku i było pierwszym utworem Mrożka napisanym po jego wyjeździe z kraju. Opublikowano je w miesięczniku Dialog, a rok później wystawiono na deskach teatrów w trzech różnych miastach – Warszawie, Bydgoszczy i Belgradzie. Sukces osiągnęło jeszcze wielokrotnie, co uczyniło z Mrożka niezwykle popularnego pisarza. Jego twórczość porównywano do prac Witkacego, które miały taki sam prześmiewczy charakter. Mrożek nazwał utwór tangiem wcale nie przypadkiem. Na nazwę tańca autor zdecydował się, ponieważ był to jeden z elementów rozrywki należący do zakazanych. Figury w tangu uważano za zbyt wulgarne, dlatego nie wolno było wykonywać ich na europejskich salonach. Słowo miało wydźwięk symboliczny i odzwierciedlać zwycięstwo większości społeczeństwa nad osobami, które chciały powrotu do dawnych tradycji. Co ciekawe, w tangu widać podobieństwo do Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
Wspólnym wątkiem jest motyw ślubu, który w Weselu stanowi jeden z głównych elementów konstrukcji całego dzieła. W tangu zaś ślub jest motywem decydującym o wymowie utworu. Dla Wyspiańskiego ślub i tytułowe wesele są pretekstem do porównania zachowań wśród chłopów i inteligencji żyjących na przełomie XX wieku. U Mrożka ma nieco inne, bardziej wymowne znaczenie. Polski rysownik potraktował ślub jako pewnego rodzaju przełom, który daje możliwość powrotu do dawnych tradycji i wyższych wartości. Nie bez znaczenia jest też motyw tańca, który pojawia się w obu dziełach. Zarówno w jednym, jak i drugim utworze ma on znaczenie symboliczne. U Wyspiańskiego chocholi taniec świadczy o bezsilności narodu polskiego, z kolei u Mrożka jest wyrazem zwycięstwa chaosu nad porządkiem. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. Tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
2: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, oglądaj, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie.
6: Latać za miłością, nie za pieniędzmi. Więcej odwagi.
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
8: Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
8: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję. Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły i trzeba by było zresetować.
9: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No, to jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym, iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
2: Ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
2: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, jak... tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
2: A to jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek. Nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią, piękny, a biedny.
2: Ale no, też warto. Też warto.
3: Warto. Na pewno można i tak. Warto jak być bogatym, a nieszczęśliwym. O.
1: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały. Ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna, patrzył na to wszystko i delektował się napojem, delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
2: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
2: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu, jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Mhm. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. O. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. Mm-hmm. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko... Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. Aha. Dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Mm-hmm. Bez sensu.
2: Co, to nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to. Nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Mm-hmm. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
2: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mm-hmm. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. No musisz, dobra. Jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będzie zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
2: Można, nie, i co, i oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę.
4: Tak.
2: Na...
4: I po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
1: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna. No, z pokaźnych rozmiarów wąsem podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo on chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto? Wie pan?
8: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8:00, pół do 9:00, to bym powiedział tak, nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
8: No właśnie, ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, mm-hmm. No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. A oni nie myślą, oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają prosto, perspektywę. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? Nie? No, nie wiem.
2: Czyli jak co, oni dzieci będą... są też ważne w życiu?
8: No pewnie.
2: Warto mieć dzieci?
8: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały stary kawaler i mu tłumaczę, mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
2: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka raczej, albo w ogóle.
8: Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
1: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania, uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo, jak żyć, za czym gonić, a co odpuścić, no bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
2: Co warto w życiu robić, jak warto żyć, a czego nie warto?
7: Wie pan co, ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. sam nie wiem jak żyć.
2: Młodym ludziom, co by pan powiedział, wie pan, jak warto żyć, żeby dobrze przeżyć życie?
9: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie.
2: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
10: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udźwigli ze sobą, nie?
2: Czyli?
10: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
2: Myśli pan?
10: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i... Potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie mam powiem, co zacząć. uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa. Nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
2: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
10: Niech będzie ogrodnikiem. Dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
2: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
11: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
2: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
11: Ja karate trenuję.
2: O! I co? I to pana...
11: 42 lata.
2: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
11: No i dalej trenuję.
2: O!
11: Pasja. Można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
2: Ale lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pan, przy tych znaczkach.
11: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, piłkę pograć.
2: O, tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
11: Tak, z naturą.
2: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
12: A wie pan co, ja bym doradził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek i będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Wiesz, ale ja nigdy smutku nie wiem sobie, bo trzeba wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
2: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
13: Przede wszystkim dobra, żeby była.
2: To mała Marysia.
13: Uczciwa, tak. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim, no, ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może. No.
2: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
13: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę. Czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
1: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu. Wracamy jeszcze na stary rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
14: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem, zapraszam do mnie.
2: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, oglądaj, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
2: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
5: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
2: O.
6: Tak to jest.
2: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
6: Bo serce tak mówi. Z rozumem i sercem. Umieć do tego podejść rozsądnie, rodzina najważniejsza.
2: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
6: więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
2: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
2: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
7: Do wszystkich.
2: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
7: No tak.
2: I co to daje człowiekowi?
7: Wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
2: Mhm, tylko ta miłość.
7: Miłość, no tak.
2: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
7: No oczywiście.
2: Jest pan ciągle?
7: Nie.
2: Mhm. No dobrze, czyli co?
7: No pasaran.
1: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Federer.

0: Paweł Dąsbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz mieli. Mieliśmy czterech który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył, wkończył kościół, wyremontował plebanię.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
2: Jakieś ocież, koca.
4: Jakieś jedzenie. Gdzie mieszkacie teraz? W komórkach.
2: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
4: Nie lepiej iść do stoiska?
2: Mam tam.
23: Po prostu nie, to jest umieralnia.
4: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
24: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
25: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
26: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
27: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
26: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
28: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
29: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
30: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: wchłaniając muzykę całym sercem, nagle fizycznie coś w sobie poruszasz, a jednocześnie tak samo poruszasz coś w słuchaczu. Czyli tworzy się taki wspólny stan. Chyba o to właśnie chodzi. Pisał tak Haruki Murakami w swojej powieści Po zmierzchu. I z tej edycji Polski na ucho dowiecie się, że legendarny japoński pisarz był bardzo bliski prawdy. Michał Poklękowski, witam Was. Nikt w Polsce ich nigdy nie policzył, nikt nie wie, ilu ich tak naprawdę jest. Nawet Główny Urząd Statystyczny nie ma żadnych danych w sprawie tej konkretnej grupy zawodowej. Policzenie tych ludzi jest niezwykle trudne, bo ich praca na ulicy ma charakter sezonowy i często nieformalny. Uliczni grajkowie, muzycy z ulicy, o nich mowa. To zajęcie dla wrażliwych twardzieli, wymagające i często niewdzięczne. Jednak ma też swoje plusy i to całkiem niemało.
1: Paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie.
0: Artystyczny występ w warunkach ulicy to kalejdoskop zdarzeń, miłych i niemiłych. Chamskie zaczepki ze strony niektórych przechodniów, głupie teksty rzucane czasem w ich stronę. Jak artyści sami mówią, nie odbiorą im godności, bo zarabiają uczciwie i nikogo nie zmuszają do przekazywania im pieniędzy za swoje popisy.
2: Mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
0: Pewnie jesteście ciekawi, ile tacy artyści są w stanie zarobić na ulicy. To zależy. Zarobki są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, pory roku oraz oczywiście talentu. W popularnych miejscach, takich jak starówki czy promenady, w sezonie letnim uliczny artysta może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych dziennie. To jednak nie reguła.
3: W ciągu godziny zarobię całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Słyszałem, że najlepsi i najbardziej znani i też uznani grajkowie uliczni w dużych miastach potrafią osiągnąć zarobki przekraczające przeciętne wynagrodzenie w kraju. Wielu muzyków gra na ulicy nie tylko dla pieniędzy, żeby się utrzymać, ale także w ramach na przykład szlifowania talentu, promocji własnej twórczości, a nawet przełamywania tremy.
1: No ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał.
0: Najważniejsze dla ulicznych muzyków jest, by ktoś chciał ich po prostu posłuchać, no i czasem sypnął groszem, jeśli uliczna nuta wpadnie mu w ucho. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek, która swoją drogą sama spróbowała występu.

na rynku muzycznym jest bardzo ograniczona przestrzeń dla muzyków. Jest miejsce tylko dla najlepszych albo dla muzyków weselnych, a ja nie jestem ani najlepszy, ani weselny, także ratuję się tak jak mogę, tak? Czasami mi się udaje zagrać w jakimś miejscu w klubie, ale głównie gram w mecz w jakichś takich miejscach. Teraz zamierzam grać na Krecie, bo wjeżdżam na Kretę i myślę sobie, że spróbuję zobaczyć, jak tam brzmi ten mój flet. Mam wielkie pragnienie, żeby zagrać. Tam niedaleko nas będzie amfiteatr z czasów rzymskich, gdzie jest podobno świetna akustyka i chciałbym zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak dobra akustyka.

0: Mam na imię Mariusz.
1: Od jak dawno pan gra na ulicy?
0: Długo, długo, długo. Znaczy w ogóle na ulicy? Około 20 lat, może trochę dłużej.
1: To można traktować jako zawód, czy raczej dodatkowe zajęcie?
0: Zawód, rozrywka, przyjemność, jakiś tam pewnie dochód też, tak. Wszystko naraz i sposób na życie również. Również. Duża ilość wolności. W wyborze tego właśnie, co się robi, kiedy się robi. Aczkolwiek ja już za dużo wolności nie mam, dlatego że na swoim etapie, mając rodzinę, już jednak muszę przestrzegać pewnych schematów. Reguł może bardziej. Lata do tyłu mogłem sobie pozwolić zdecydowanie na dużo większą taką swobodę. Teraz to troszeczkę się odbywa inaczej. Zaczęło się to pod koniec lat 90. jeszcze. Usłyszałem chłopaka na ulicy, który grał coś chyba Roberta Gawlińskiego z Wilków i to było jeszcze pod wieczór i bardzo mi się spodobał klimat w ogóle tego co on robił. I pomyślałem sobie, ja też bym tak chciał. Widziałem tą swobodę w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu tych swoich emocji i to mi się bardzo spodobało, więc pomyślałem sobie, że za jakiś czas na pewno mnie się też tak uda.
2: W ciągu dnia pracuję w firmie technologicznej i wspieram zespół sprzedażowy, a po pracy no właśnie staram się wychodzić, więc jest to takie hobby, ale to hobby trzyma się ze mną od urodzenia, to znaczy odkąd pamiętam śpiewam. Nazywam się Janek Pelczar, wziąłem się stąd, to znaczy urodziłem się w Warszawie i mieszkam tutaj całe życie. Czy często to robię? Ostatnio coraz częściej. W zeszłym sezonie powiedzmy, gdy tylko wyszło słońce, wychodziło, było wystarczająco ciepło, to zacząłem wychodzić kilka razy w tygodniu. W tym roku planuję tak samo. W ostatnim czasie to jest moje trzecie wyjście i planuję częściej.
1: Ale dzisiaj nie jest za ciepło.
2: Jest tak, jest trochę zimno. Muszę co jakiś czas ogrzewać ręce, ale lubię to robić.
1: A głos nie cierpi, jak jest taka temperatura?
2: Trochę. No nie wiem, może słychać, że już mam lekką chrypkę. No cierpi trochę, ale na tyle, że nie jest to wykluczające z dalszego grania i śpiewania.
1: Z zawodu jest pan muzykiem, czy zupełnie?
0: Z zawodu jestem technikiem mechanikiem. Od ruch paskowaniem. Tokarki, frezarki, szlifierki, tego typu urządzenia, które dzisiaj wracają do łask, aczkolwiek była taka przerwa, dlatego że przemysł u nas w kraju gdzieś tam został, w związku ze zmianą ustroju pewnie częściowo został wyprzedawany, przynajmniej fabryki, huty zostawały wyprzedawane, więc pewnie to troszeczkę było w takiej fazie obumierania jakby. Jak kończyłem technikum na początku lat 90., więc to jeszcze fajnie się w miarę kręciło, aczkolwiek już zapowiadało zmiany.
1: Jak to się skończyło, to zaczęło się granie?
0: Nie, dlatego że ja równolegle pracowałem przez szereg lat i sobie też grałem, dlatego że pracowałem na zmiany w systemie czterobrygadowym, więc nocki, popołudniówki, ranki, więc mogłem sobie, że z tego bakcyla nie mogłem się wyleczyć, więc czasami poświęcałem swoje spanie kosztem grania.
1: Okay. Ale teraz jest tylko granie?
0: Aktualnie w zasadzie tylko granie. Mam nadzieję, że będzie się tak udawało, aczkolwiek jeżeli chodzi o zwrot finansowy, różnie to bywa, więc żeby to się kalkulowało czysto ekonomicznie, to jednak trzeba to poświęcić trochę godzin. To nie wystarczy 2-3 godziny dziennie. U mnie to jest około 7-8 godzin dziennie.
1: I czyli wtedy się da, tak?
0: Teoretycznie tak.

0: to zależy też od potrzeb indywidualnych, bo ja nie mam nałogów, więc nie mam jakichś takich terminalnych wydatków alkoholowych, czy tych tytoniowych, czy innych, czy hazardowych, więc z tym nie mam problemu, więc...
1: Ale utrzymuje pan rodzinę, zrozumiałam, tak? Czy...
0: Staram się tak, staram się, coś tam jeszcze swego czasu próbowałem graficznie, strony internetowe, ale to bardziej tak od strony hobbystycznej. Później weszło to AI i to wszystko rozsypało, wysypało te wszystkie karty na stole i powiedziałem, nie, to już w tej chwili się z algorytmem wygra, więc odpuściłem sobie po prostu.
2: Tu teraz jesteśmy przy Pałacu Kultury pod Złotymi Tarasami, ale zdarza mi się grać bliżej patelni, grałem też nad Wisłą na bulwarach przy tej nowej wkładce, więc poznałem parę ciekawych osób.
1: Innych grajków też? Czy?
2: Też. Chociaż jakoś nie wiem, jak to pociągnąć dalej tą myśl, ale tak, nawet może nie tyle, żebyśmy się jakoś zaprzyjaźnili, ale rozpoznaję też te same osoby, jak w ogóle w ostatnich latach, to zauważyłem, że znacznie więcej takich osób jest w Warszawie. Kiedyś, jeszcze jak po tym liceum, po tym konkursie, o którym wspomniałem, jak próbowałem wychodzić grać, to było łatwiej znaleźć miejsce, aż tak powiem.
1: No właśnie, wy walczycie trochę o miejsce, co?
2: Trochę tak. No, kiedy byłem ostatnio? Dzisiaj mamy wtorek, w niedzielę, albo w sobotę byłem, nie pamiętam. Nie, w niedzielę byłem i godzinę szukałem miejsca. Najpierw pojechałem na Stare Miasto, to znaczy Krakowskie Przedmieście i tam w stronę Krakowskie Przedmieście, w stronę Starego Miasta i przeszedłem tą trasę tam i z powrotem, aż w końcu przyszedłem pod Pałac Kultury, to jest od strony Placu Defilad.
3: Wie pani, najprzyjemniejsze momenty to zdarzają się wtedy, kiedy dzieci tańczą. I ja czuję, że po prostu serce mi mało z głowy nie wyskoczy, bo to są wspaniałe rzeczy. I to, kiedy ludzie bardzo miło reagują, to też jest naprawdę fajne, nie? I mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
1: Wziąłem sobie nawet stojak na nuty, ale nie wiem, czy się przyda.
4: Pełna profeska.
1: No, nuty, tekst. Tam i tu przysadziłam, bo czegoś zbieramy. Ja nie mam.
0: Ktoś podszedł do mnie, człowiek około 30-35 lat, to było też 10 lat temu, podszedł do mnie, że tak powiem, kolokwialnie nabuzowany pod tytułem dawaj zegarek. I pomyślałem sobie, nie no, w tym czasie, w tych latach, tak zegarek, to pomyślałem sobie 20 lat wcześniej, to może to miało jakąś większą wartość, a teraz, no i tak po prostu zachowałem taki stoicki spokój, popatrzyłem na człowieka i w pewnym momencie widziałem, że chyba para z niego zeszła i później odpowiedział, żartuję, a ja pamiętam jeszcze powiedziałem, a widzisz, że kamera na ciebie patrzy z góry? Także miałem bardzo pozytywne takie zdarzenia, które aż dodają energii tym, co się robi, że to jest taki mentalny jakby energetyk, dlatego, że człowiek jest w właściwym miejscu i robi coś właściwego, coś fajnego dla ludzi, nie tylko dla siebie.
1: Raz. O, no, może za głośno. Zobaczmy.
2: Na pewnym etapie swojego życia uczyłem się grać na skrzypcach. Prawie 2 lata, podejrzewam. No i w liceum wziąłem udział w takim konkursie piosenki angielskiej, gdzie jeszcze nie grałem wtedy na gitarze, kolega mnie komponował, Tomka pozdrawiam. Zaśpiewałem Baby One More Time na tym szkolnym festiwalu i od tamtej pory jakoś to się mnie trzymam mniej lub bardziej. Zacząłem nagrywać tam na YouTube'a, wrzuciłem parę nagrań.
1: No ale YouTube to jednak jest ta bariera ekranowa, a tutaj wychodzisz, jesteś twarzą w twarz z przechodniami. Czy to nie było jakieś trudne na początku, żeby się tak oswoić z zupełnie inną publicznością niż ta jednak w internecie?
2: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że ja bardzo krytycznie podchodziłem na początku. Jeśli zrobię nawet minimalny błąd, to już czułem, że mnie to zdyskwalifikuje. A z czasem mam też takie podejście, że jednak każdy ma swoje plany ktoś może się gdzieś śpieszyć i nie daje tyle wagi moim błędom, bo ktoś może w ogóle ich nie, po pierwsze nie zauważyć, nie usłyszeć, w ogóle kogoś może to nie interesować, więc bardziej paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie, i jakoś go wyrwie z tej rutyny codziennej i też mi powie miłe słowa, to jednak też potwierdza, że jakby to, co robię, ma sens, dlatego staram się częściej wychodzić i grać.
1: A przypominasz sobie właśnie jakieś takie momenty, że ktoś do ciebie podszedł, coś ci powiedział, coś ci utkwiło w pamięci?
2: Miałem taką sytuację rok temu, że poprosił mnie pan, który był na wózku. Opowiadał, że brał udział w jakiejś wojnie, nie przypominam sobie dokładnie teraz w jakiej, ale jakby poprosił mnie, żebym zagrał jakąś polską piosenkę. Tak dość improwizacyjnie zagrałem wtedy Zegarmistrza Purpurowego. Nawet nie pamiętam, czy on mi powiedział coś, ale jakby ta jego reakcja i ten moment, który słuchał szczerze i był uśmiechnięty, jakoś tak został mi w pamięci, bo jednak różne rzeczy się zdarzają. Czasem ktoś pijany przyjdzie, przeszkodzi, powie jakieś głupoty, to takie rzeczy nie zostają na dłużej, a tam wtedy to było takie, no zostało to w głowie.
1: No, wracasz do tego.
2: Tak. Yeah.

0: Nie jest to moje główne źródło zarobku, ale wiadomo, jak wszystkie ceny idą w górę, obecna sytuacja też na świecie jest dość niepewna, więc jednak pozwala to trochę, w cudzysłowie, dorobić, ale to jest bardzo niestałe, w sensie to nie mam pewności, czy jak wyjdę tak jak dzisiaj, czy na pewno coś zarobię, no bo to nie ode mnie zależy, ale to nie jest pierwsza rzecz, dla której jakby najważniejsze jest to, żeby jednak sprawdzić siebie też, zapisać się może na jakichś stronach historii, chociaż to może trochę wygórowane wyobrażenie, ale jednak no, te momenty, gdzie ludzie zatrzymują się i widzę, że są autentycznie zadowoleni, no to mnie to też napawa szczęściem po prostu.
1: No dobra, ogólna obserwacja, ludzie wrzucają jak znają numer. Nieważne, czy jest ładne, czy nieładne. Ważne, że znają i wtedy wrzucają.
2: Zawsze z samego rana budzę się pełen energii. Z tą energią w moim wieku bywa różnie. Dobry.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. W moim wieku gdzieś tak w okolicach 12-1 godziny widać, że ta energia troszeczkę jest zniżkowa. To z wiekiem odczuwam coraz bardziej, czyli kiedyś tej energii było pod korek. A teraz trzeba dobrze tą energią dysponować, żeby jej starczyło, bo jakby nie było to, co robię, to też jest pewna forma takiej kreacji fizycznej, więc zdarza się, że przychodzę do domu, nie jestem w stanie nawet ręki podnieść.
1: No, też siedzi pan na małym krzesełku, sama pozycja przez kilka godzin jest dosyć mocno obciążająca,
2: więc
1: jakieś przerwy po prostu, tak?
2: Czasami wymuszone przerwy, inaczej, fizjologia wymusza przerwy i cieszę się, że właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że mogę sobie tą przerwę zrobić, a celowo czasami wywołuję sobie przerwę pod tytułem, że z jakąś miłą, sympatyczną, starszą panią rozmawiam, zamieniam kilka słów i mogę sobie na chwilę odpocząć od muzyki. Ręce odpoczywają, ja mogę sobie kilka słów wymienić, spostrzeżeń jakichś. I taka praca na powietrzu też pozwala mieć kontakt z ludźmi, prawda? Nie jest to typowa praca w zamknięciu, bez dostępu do ludzi z zewnątrz. To mnie to całkiem odpowiada, bo to daje taką równowagę, taki konstans. Że...

0: publika może zweryfikować, no. To nie ma co się oszukiwać, tak? Ale... no ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak, jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał. No ale z czasem to już wychodzi w praniu, no. W sensie nikt mi krzywdy nie zrobił na razie, mam nadzieję, że nie zrobi.
1: Ale ktoś krytycznie podszedł i jakoś cię skrytykował kiedyś, kiedykolwiek, czy raczej?
0: Coś tam, ale te takie osoby krytyczne właśnie przyjdą, powiedzą, co myślą i pójdą. I okay. To później może być 10 razy innych 10 razy więcej innych osób, którym to zrobiło dzień bardziej pozytywnym, także...
1: No ty na pewno zrobiłeś mi bardzo pozytywny dzień, a raczej wieczór. Znasz Fix You?
0: Fix You, Coldplay?
1: No. Jest.
0: Znaczy, że mogę spróbować. Nie grałem tego, nie przećwiczyłem, ale mogę zaimprowizować.
1: A, okej, to znajdziesz tutaj.
0: Ja mam taką gawkę.

0: Jesteśmy przy rondzie Wiatraczna, no tutaj dosyć hałaśliwie i z każdej strony nas objeżdżają samochody, ale podejrzewam, że to nie jedyne miejsce, gdzie można pana spotkać.
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie, ja mam tych miejsc więcej. Tutaj mam bardziej takie ulubione, ale więcej jest takich miejsc, bo...
0: A dlaczego to jest ulubione? Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe. Może raczej dlatego, ludzie źle kojarzą te miejsca.
1: Ale może dlatego, że Grochów ma taką swoją specyfikę. Na przykład tak samo jak z tego czasu grałem na Pradze Północ, przy przejściu, przy bazarze Różyckiego. Tam była bardzo, bardzo fajna akustyka na dole, więc ja tam kiedyś bardzo lubiłem grać, dopóki nie zmieniła się specyfika na górze. Że ludzie zaczęli przychodzić górą, a...
0: A nie dołem,
1: tak. Wszystkiego dobrego.
2: Zabijańca z serem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I kiedyś tam grałem, bo tam miałem właśnie super akustykę związaną z tymi ścianami, które są na dole. Mogę się bardziej skoncentrować na jakości tego, co robię, a nie na głośności. Tutaj znowu ta specyfika miejscowa wymusza jednak maksimum głośności, żeby dotrzeć do ludzi, ale na tym też właśnie cierpi jakość.
0: Często pan spotyka tutaj Mariusza?
2: Jeżeli przyjeżdżam tu po książki takie stare, przechodzone na Pragę, no to tu się gadamy sobie, rozmawiamy, nieraz gra, ale fajny człowiek.
0: Czyli lubi pan się tutaj zatrzymać, posłuchać i porozmawiać?
2: Czasami mu 2 złote położy, 5 złotych, czasami złotówkę, czasami grosz.
0: A czasami coś?
2: A jemu potrzebne są pieniądze, bo ma dzieciaka też, nie? Ile ty masz dzieci?
3: Dwójkę
2: ma, no. Mhm. No musi zarabiać, no. Ponieważ ja jestem pianistą, muzykiem na emerytowanym, no to pokrewieństwo muzyczne. Muzyczne pokrewieństwo, tak.
0: Ile dziennie można zarobić, grając, śpiewając na ulicy?
1: Powiem tak, najmniej zarobiłem w ciągu godziny zarobiłem całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Ale taka dniówka, powiedzmy, średnia?
1: Średnia dniówka? Przy 8 godzinach? No myślę, że do 100 można dociągnąć. Do 100.

0: ja jestem muzykiem w ogóle z kształcenia i z zawodu. Były takie okresy, że w ogóle nie grałem, także nie, ja nie jestem muzykiem, który idzie na próbę, po czym idzie na obiadek w Teatrze Wielkim, a wieczorem ma spektakl albo nie ma. Jakby zawsze trzymałem się z daleka od takich sytuacji. Myślę, że takie uzależnienie muzyków od sponsora państwowego czy prywatnego, to powoduje opinię, że muzycy to są sprzedajne osoby. Bo tak naprawdę jest, ponieważ sami się ładują w sytuacje, kiedy muszą się uśmiechać, kiedy trzeba, a milczeć, kiedy trzeba. Ja wiem, jak jest w orkiestrach symfonicznych, bo grałem kilka razy w orkiestrze symfonicznej. Grałem w różnego rodzaju zespołach i im większy zespół, tym większa presja i tym większa anonimowość i tym większa służalczość tak naprawdę w stosunku do instytucji, która płaci.
1: Bardziej staram się maksymalnie czerpać przyjemność z tego, co robię, ale jednocześnie jak najbardziej to profesjonalizować. Czyli traktować to w miarę poważnie. Bo inaczej, jeżeli człowiek nie będzie traktował poważnie, to w tym pośpiechu, w tym życiu, przy tych rosnących cenach, rosnących zobowiązaniach, to ciężko się utrzymać po prostu na powierzchni. Ja bardzo często miałem ochotę, że tak powiem, zawiesić gitarę na hak i znaleźć sobie coś, co będzie dawało bardziej stabilny dochód i przewidywalny. Bo jeżeli człowiek jest sam, szczególnie facet, no to jeden dzień jest lepszy, drugi jest gorszy i w zasadzie nie ma się co przejmować. Jeżeli traktujemy to w miarę poważnie, to jak mamy lepszy dzień, to sobie odkładamy na gorszy dzień, prawda? I zostawiamy sobie tą pulę, bo dzisiaj może być lepszy, a jutro będzie totalnie dramatyczny i w tym momencie mamy z poprzedniego dnia odłożone, prawda? Ale jeżeli się ma rodzinę, no to już trzeba to wszystko jakoś tak inaczej kalkulować, żeby nie utonąć.
2: Ale to był taki moment, że już ta gitara została odwieszona?
1: Kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie. Tylko, że cały czas walczę o to, żeby mimo wszystko jak najdłużej robić to, co lubię, bo jakby nie było, lubię to, co robię.
2: I jakie były to zajęcia, te które zastępowały gitarę?
1: Zajęcia? Raz miałem powrót do zawodu, bo ja swego czasu pracowałem w hutnictwie kilkanaście lat. Jakiś czas temu też miałem powrót do hutnictwa, tylko tutaj, na kilka miesięcy raptem, ale że ja jestem taki trochę niesforny. Jeszcze mi to trochę zostało, więc nie przedłużono mi umowy. Być może dlatego, że byłem troszeczkę odszczekany.
2: Okay.
1: No, może gdzieś podświadomie nie chciałem kontynuować tej pracy, bo dla mnie to troszeczkę było jakby więzienie. Przy tym, co lubię, a przy tym, co muszę. Więc może podświadomie ja to sabotowałem to miejsce, w którym byłem i może nawet podświadomie się później cieszyłem, że tak się stało, jak się stało. Więc bo ja pomyślałem sobie, że ja mam i tak alternatywę i nie muszę, za przeproszeniem, nie będę mówił brzydkich słów, w każdym razie nie muszę kłaniać się tam, gdzie nie muszę i przed kim nie muszę, żeby mówić to, co dla kogoś będzie zadowalające, a dla mnie nie będzie zgodne z moim wnętrzem.
2: Jak jest dziecko, się patrzyło, jak grasz.
3: Fajne momenty.
4: Zdarzało, miałem chyba jedną taką sytuację, że jakby przyszła do mnie policja i powiedzieć, że właśnie, że zostałem zgłoszony. To bardziej musi wyjść z inicjatywy kogoś, komu to będzie przeszkadzać.
2: A czyli ktoś ciebie zgłosił, a oni do ciebie podeszli dlatego, tak?
4: Tak, że zostałem jakby zgłoszony na policję, mimo tego, że to wprawdzie dziwne, bo to było przy Wiśle, dosłownie. Tam jeszcze jest cały park. No, być może ten dźwięk się tak niósł, że w blokach, bo tam są dalej za Centrum Nauki Kopernik, tam jest taki park, jeszcze jest ulica i dopiero są bloki. Widocznie komuś to musiało bardzo przeszkadzać, no ale została mi zwrócona uwaga i dokończyłem tam, nie wiem, piosenkę jedną czy dwie.
2: Czyli mandatu nie było?
4: Nie. Ja też staram się nie robić problemów, tak? Jak ktoś mi zwróci uwagę, że przeszkadzam, no to co najwyżej pójdę sobie gdzieś indziej, no bo albo po prostu już pójdę do domu.
1: A propos właśnie ludzi, którzy są uprawnieni do wydawania mandatów, to wśród nich zdarzali się ludzie i ludzie. Zdarzył mi się na przykład człowiek mundurowy, który przeszedł i powiedział do mnie na przykład takie słowo: proszę, tylko proszę mi śpiewać głośniej, bo będzie upomnienie. I to było dla mnie bardzo przyjemne i bardzo sympatyczne. A zdarzyło mi się też lata do tyłu, że dwóch policjantów chciało mi wlepić mandat 500 zł. I to za żebranie. Powiedziałem, mówię, na czym polega to moje żebranie? Jeżeli bym żebrał, to położyłbym sobie czapkę czy kubek i nie robiłbym nic. Nie robiłbym kompletnie nic, czekałbym, aż mi narzucali pieniądze ludzie pieniędzy. A jeżeli coś robię, to wydaje mi się, że jakąś ludziom wartość od siebie daję. Więc a poza tym nie łapię ludzi, nie zasłaniam się dziećmi czy jakimiś innymi pupilami, które sobie stawiam obok siebie czy sadzam. No po prostu ja staram się być jak najbardziej przeźroczysty i jak najbardziej rzeczywisty w tym, co robię. Jeżeli mam jakiś zwrot od ludzi, to żeby to że ja staram się być maksymalnie uczciwy, ale jeżeli ludzie tą uczciwość zauważą we mnie autentyczność, to w jakiś tam sposób to docenią, a jeżeli nie, to mają do tego prawo, prawda? Jeden czuje taką potrzebę, drugi nie. Jednemu się to podoba, drugiemu nie.
3: To nie jest grajek, tylko pracownik zarabia.
2: No tak, oczywiście.
3: Na grajku może pani mówić tych disco polo.
2: Okej. To może muzyk. Tak?
3: Byłem w zarządzie głównym w Warszawie muzyków 5 lat. Wie pan, ja byłem znanym pianistą w Warszawie i gdzie indziej.
5: Cześć, jestem Roman. Gram na gitarze dla ludzi.
2: A jak się w ogóle czujesz po takim graniu ulicznym?
5: Nawet fajnie. Takie obycie trochę z widownią. Trochę też poczucie, że się umie grać. Jednak tak jak grałem, wydawało mi się, że dobrze to było zagrane. Więc nawet pozytywny odbiór ludzi, tak jak przychodzili, to uśmiechali się, więc to było też fajne, że można dać pozytywne wibracje odbiorcom, także in plus. Aha.

0: to jestem ciekawa. W takim razie, czy jak ja mówię graje kuliczny, to to czuć jakąś obrazę, bo ja nieświadomie, znaczy, tak? Bo tak...
1: Ja przyzwyczaiłem się do bardzo różnych określeń i generalnie mnie to mocno nie dotyka, dlatego że określeń jest bardzo, bardzo dużo i tych bardziej celnych i mniej celnych, a ja jakby to powiedzieć, mniej się koncentruję na tym, jak mnie ludzie nazywają, bardziej koncentruję się na przyjemności, którą czerpię z tego, co robię i co staram się dawać ludziom od siebie. I to jest najważniejsze.
2: I właśnie za takie podejście muzycy z ulicy mają moją ogromną sympatię i szacunek. Może po wysłuchaniu tej edycji Polski na Ucho i reportażu Oliwii spojrzycie na takich artystów przychylnym okiem, jeśli wcześniej byli wam raczej obojętni? Uliczni grajkowie, jak słyszeliście, to zarówno profesjonalni muzycy, studenci akademii muzycznych oraz amatorzy. Ich praca na ulicy także podlega pewnym regulacjom. W niektórych miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Kraków, granie na ulicy, szczególnie w centrum, wymaga zgody lokalnego zarządu dróg i zieleni albo urzędu miasta. Władze, uważam, że słusznie, narzucają pewne obostrzenia. Zakazują na przykład używania wzmacniaczy dźwięku, występów w nocy i też oświcie oraz wymóg przemieszczania się. Artyści uliczni nie mogą też tarasować chodników. W Gdańsku zazwyczaj wydawane są 2-3 pozwolenia na występy na jedną ulicę. W Krakowie ze względu na bardzo dużą liczbę chętnych artystów wprowadza się ograniczenia dotyczące ich obecności na rynku głównym. Nierzadko dochodzi do konfliktów ze strażą miejską lub policją, jeśli występy są zbyt głośne, a artyści zbyt natarczywi. W tym środowisku są wysokiej klasy muzycy, ale są też i tacy, którzy z ulicznymi występami nie powinni mieć nic wspólnego. To na szczęście zdecydowanie mniejszość, a ulica zwykle szybko weryfikuje, kto ma talent muzyczny, a kto powinien pomyśleć o zdecydowanie innym zajęciu. Ta edycja podcastu to był nasz ukłon w stronę ciężko i uczciwie pracujących artystów, których czasem mijamy na ulicy. To była Polska na Ucho. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji kolejnej historii, którą wam opowiemy.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Mateusza. Cześć Mateo.
2: Cześć.
1: Ile ty masz lat, bo brzmisz jak mało lat?
2: 27.
1: Proszę, gratuluję młodego głosu. W jakim wieku jest twoja żona Martyna?
2: 27.
1: Poznali się na studiach, w szkole?
2: W szkole jeszcze, w gimnazjum.
1: Tak myślałem. Co zwróciło twoją uwagę na Martynę, że się sobie wyczesał z reszty kobiet?
2: Tak naprawdę to ona na mnie zwróciła uwagę. Pierwsza klasa, gimnazjum.
1: Czyli to ona ciebie poderwała. Jak to wyglądało? Przychodziła, zaczepiała, kanapki ci dawała?
2: Ja twierdzę, że to było w sklepie na dziale. Spotkaliśmy się, ja ją wtedy pierwszy raz zobaczyłem, a ona twierdzi, że u szkolnej pielęgniarki.
1: Co dalej?
2: To tam mieszkaliśmy razem. Jak skończyliśmy 18 lat, wyprowadziliśmy się. Po paru latach, po 3-4 latach, mieliśmy ślub.
1: Dzieci są?
2: Dwójka chłopaków, 2 i 5. Alan i Kacper.
1: To teraz przejdźmy do sytuacji, która spowodowała, że dziewczyna od 1,5 miesiąca nie chce cię przytulać, być dla ciebie miła, kochana i nie spełnia obowiązków małżeńskich.
2: Generalnie jest tak. 1,5 miesiąca temu zupełnym przypadkiem spotkałem koleżankę. Nie rozmawiałem 10 lat, nie utrzymywałem żadnych kontaktów. Zupełny przypadek. 5 minut porozmawialiśmy, gadka szmatka. Mówię, dobra, to uciekam. I rzuciła, to spotkamy, nie, musimy się spotkać któregoś dnia na kawie. Okej. Temat się rozszedł. 2-3 dni później wracałem od rodziców. Ja wiem, że niedaleko pracowała. Przypomniałem sobie o tym, zajechałem do sklepu, kupiłem kawę, porozmawialiśmy 5 minut, później chwilę popisaliśmy, dosłownie było tego 2-3 rozmowy o głupotach. Ja wyskoczyłem z tekstem żartobliwie, że muszę się z nią któregoś dnia umówić na randkę. Coś takiego napisałem, już nie pamiętam w tej chwili. I od tamtej pory jest jedna wielka awantura o to wszystko. Było wyrzucanie z domu, były non stop kłótnie są o to, o cokolwiek nie powiem, chociażby nawet wczoraj. Głupia rzecz. Rozmawialiśmy o jakiejś piżamie. Ja powiedziałem, że piżama jest dorosłe. Ona to zauważyła, że ta dziewczyna 3 dni temu zupełnym przypadkiem chodziła w piżamie w jednorożce.
1: I kolejny, aha, zbieg niefortunnych okoliczności, że ci przerwę. Mateusz, powiedz mi, czy to była ta dziewczyna, która również kręciła się przy tobie w gimnazjum?
2: Jak my mieliśmy tam szturki po 14-15 lat, to ja z nią nawet chodziłem przez tydzień czasu.
1: Aha, czyli jest taka nostalgia, taki romantyzm wspomnieniowy, bym powiedział.
2: To samo twierdzi moja żona. Mówię, ja nie zrobiłem nic totalnie złego, co mogłem sobie zarzucić, że tak jak ona twierdzi i zmawiam cały czas, że to jest zdrada, że ja już ją zdradziłem i robię to mosto. Masakra.
1: Zdradziłeś ją, spotykając się z nią na kawie? Do czegoś doszło? Szczerze.
2: Nigdy. Na własne dzieciaki mogę przysiąc.
1: Okej, czyli flirtowałeś, czy napisałeś jej, że ją kochasz? Poszedł taki SMS,
2: nie,
1: bądź jakaś...
2: Nie, rzeczy. Ona twierdzi, że już ją zdradziłem, wystarczy, że ja tam pojechałem.
1: Ej, Mateusz, a może by zdradzić?
2: Nie, nie ma takiej opcji.
1: Oj, dziewczyny, dziewczyny. Znam temat, dodasz coś poza anteną, czas się wyczerpał. Nie kumam, nie rozumiem. Martyno, kochaj, nie wygłupiaj się, dorastaj szybciutko. Jeśli on mówi prawdę, głupio wyglądasz. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Ojej, czy ja rozmawiam z Martyną, bo głosik taki jakby dziecko odebrało.
1: Tak. Słucham.
2: A to przepraszam, Martyno, Paweł z Radio Vox FM z tej strony, masz głos 16, no może 15-latki, więc pomyślałem sobie...
1: Nie.
2: Pierwsze koty za płoty, mam nadzieję, że kojarzysz Pawelca.
1: Tak, dokładnie.
2: Po 18 roku życia, ty niedowiarku, zamieszkaliście ze sobą z miłości, przypomnę. Gimnazjum, pierwsza klasa, nie on ciebie, a ty jego sobie poderwałaś. Tak cię kręcił. Tak go trzymałaś, że macie dwóch synów. Piękna różnica wieku, 2 i 5.
1: Dokładnie.
2: Chodziliście ze sobą 11 lat. Zamieszkaliście szybko, bo cię nigdy nie zdradził. Teraz będzie ten moment, w którym twoim zdaniem on popełnił faux pas. Moim zdaniem to ty popełniasz, Martyna, i zaraz ci to wyjaśnię. Wpadli na siebie zupełnie przypadkiem ci, którzy byli parą przez tydzień, kiedy jeszcze ciebie nie było w gimnazjum, ale ona nie była w jego typie, więc szybciutko ją zostawił. Spotkali się jako dorośli ludzie, a ona zaproponowała, żeby wypić kawę. Pewnie ci o tym nie powiedział, znając twój stosunek do takich sytuacji. Nie chciał puku krzyku. I nagle, nie wiadomo dlaczego, wkładasz mu rzeczy, okradając swój związek małżeński, takie rzeczy, których w ogóle nikt nie zrobił. Że to jest początek końca, że to jest dowód na to, że on jest zdrajcą, że wszyscy faceci tacy są... Ty nie zauważasz, Martyna, że masz wyjątkowego zawodnika? Faceci...
1: No pierwszy raz się stała taka sytuacja, więc to dla mnie też jest zupełna nowość.
2: Ale ty uważasz, że to jest
1: znaczy,
2: coś nie...
1: To taka zdrada życielesna, ale to jest według mnie taka, no już naruszenie po prostu takiej, taka zdrada, no nie cielesna, tak? Ale już no wypisywanie takich różnych rzeczy, no też jest to przykre.
2: Ojejku, ale faceci flirtują i bardzo dobrze, że tak, a nie, że się spotykają
1: tak,
2: na lewo i na
1: ja
2: prawo.
1: Ale coś takiego, to było zupełnie dużo gorzej.
2: On cierpi, że jest rozliczany za coś, czego nie zrobił. Namawiałem go, żeby cię zdradził. No, żeby się zgadzało, żeby wyszło na to, że masz rację, że o prawdzie mówimy, tak? Bo na razie to broni jakiegoś kłamstwa, zupełnie niepotrzebnego. Widzę, co się dzieje. Ty tracisz wiarę w to, że mówisz, że on cię okrada z poczucia bezpieczeństwa. To nieprawda. Ty się okradasz? Proszę, zdejmij mu trochę tego z głowy.
1: No i po prostu ten problem, że tak jakby w każdym słowie, w każdym zdaniu, w każdym zachowaniu doszukuje się takich, może nie to, że na siłę, ale po prostu mam już takie, nie wiem, twoje domysły. To jest po prostu, wydaje mi się, takie najbardziej uciążliwe w tym wszystkim.
2: Dokładnie.
1: Ale
2: ty...
1: ja nie prowokuję nikogo i ja się nie proszę o to, żeby...
2: On też nie prowokuje. To ona spotkała
1: nie,
2: jego...
1: Nie, sam się prosił o to, że wypisywał.
2: Ale on ją zaprosił na tą kawę?
1: Ale pojechał. On...
2: Boże, kochany. Beznadziejny przypadek. Uważam, że w złym tonie było niepowiedzenie tobie tego. Bo ja bym powiedział, jadę do niej do pracy, kupię kawę, żeby nie było tak, że to wygląda jak randka. Nigdzie się nie spotkali, to nie była kawa w kawiarni nawet, nie wiesz o tym. No, a potem ona coś do niego napisała, on do niej. No niech mają. Z tego się nie strzela, ani ognia z tego nie będzie. Dzieci też. Błagam cię na kolanach, żebyście się przestali już kłócić i zostawili to. Ja ci zadam pytanie, czy ty kochasz Mateusza, czy go rzucasz? W sensie, bo chcesz...
1: Nie, no pewnie, że go kocham.
3: Jestem?
1: No weź.
3: Dobrze wiesz, tłumaczyłem ci to setki razy. Szybciej by mi wszystko pousychało, odpadało i nie wiem co najgorszego, jeżeli miałbym cokolwiek zrobić. To co zrobiłem, czyli odpisywałem, było największym błędem, doskonale o tym wiesz, że cię kocham, ciebie, chłopaków i dobrze wiesz, że nic bym nigdy nie zrobił i nie chciałbym tego utracić. I chociażby się waliło, paliło, będę starał się, żebyś zapomniała o tej całej sytuacji, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale postaram się, żebyś nie musiała nigdy więcej czegoś
2: przeżywać.
1: Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie wiem,
2: niech żyje miłość! Już od kilku dni nie mogę sobie krzyknąć tego w programie Kochaj albo rzucaj. Trzymajcie się, pa!
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy, do widzenia.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Groźny pożar w szpitalu w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 pacjentów. Polacy nie dali rady Bośni i Hercegowinie. Piłkarska kadra przegrała mecz na wyjeździe. Zbiorniki opróżnione, można więc tam zajrzeć. Podziemna katedra w Łodzi już otwarta. Posłuchajcie.
1: Jest wtorek, 6 dzień października, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek poważny pożar w Krakowie. Ogień wybuchł w sali chorych szpitala Rydygiera. Na 10 piętrze ewakuowano 38 pacjentów. 10 osób podtruło się dymem. To pacjenci i personel placówki. Wszyscy trafili na oddział ratunkowy. Pożar został opanowany po pierwszej w nocy. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84. minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Pierwsze pół godziny meczu stało pod znakiem agresywnej gry Bośniaków. Dopiero pod koniec pierwszej połowy biało-czerwoni zamknęli rywali w ich polu karnym, co powinno zakończyć się bramką dla Polaków, ale piłkę po uderzeniu Szymańskiego Bośniacy wybili z linii bramkowej. Druga połowa rozpoczęła się od gola dla Bośni. Sędzia jednak od zdał spalonego. W 78 minucie również offside uratował nas przed rzutem karnym dla rywali. Nic nie uratowało jednak Polaków kilka minut później, kiedy Bednarek faulował jednego z Bośniaków w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Naszym zawodnikom nie udało się już wyrównać. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą bronili się jedynie przed spadkiem do dywizji C.
0: W równolegle rozgrywanym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Druga Bośnia i Hercegowina traci do nich 2 punkty, a Polacy już 6. Ostatnie 2 spotkania w tej edycji Ligi Narodów z Rumunią i Szwecją nasza kadra rozegra w listopadzie. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
3: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czego, natomiast złożył wyjaśnienia, których opisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
0: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczenia kraju połączone z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia. Teraz ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
4: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
5: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
4: Przypomina Aneta Wlazłow z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
0: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat do 300 zł. Na koniec jeszcze Łódź i otwarta podziemna katedra to zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został obróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
6: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz. W środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: A te światła przeciwmgłowe mogą się dzisiaj przydać w wielu miejscach w kraju, bo zwłaszcza na południu te mgły mogą się pojawiać. Radom, Kielce, Zamość, Kraków, Lublin, Rzeszów, Katowice. Tutaj ostrzeżenia przed mgłami od IMGW.
8: A mówimy oczywiście o poranku, kiedy to w najchłodniejszym miejscu dzisiaj 5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia dużo cieplej, 20 stopni. No i na północy Polski, na Pomorzu może się pojawić deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
10: Mamy wtorek, to 6 dzień października, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
11: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w lecznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
12: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
11: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
10: Gorzowianie zapłacą więcej za mieszkania komunalne, wszystko przez rosnące ceny w branży budowlanej. Od lutego czynsze idą w górę o 17%. Oznacza to, że opłata za mieszkanie 50-metrowe wzrośnie miesięcznie o ponad 100 zł. Wzrosty cen za materiały budowlane sprawił, że w ciągu ostatnich 2 lat koszty utrzymania budynków komunalnych wzrosły o 37%, tłumaczy Paweł Nowacki, dyrektor ZGM-u.
13: Przekazaliśmy informację, że od 1 lutego wejdą nowe stawki czynszu. Nie ukrywam, że ta regulacja jest koniecznością. W ostatnim czasie warunki gospodarcze na tyle się zmieniły, że musimy podejść odpowiedzialnie do funkcjonowania naszego zakładu i prowadzonej działalności. Tylko i wyłącznie na przestrzeni ostatnich 2 lat koszty utrzymania zasobów wzrosły nam ponad 30%. Natomiast jeżeli chodzi o regulację stawki czynszu, przyjęliśmy poziom 17%. To zaznaczy, że to nie jest poziom najwyższy, z którego mogliśmy skorzystać, czyli 3% wartości odtworzeniowej wskaźnika odtworzenia budynków. Przyjęliśmy ten wskaźnik na niższym poziomie, natomiast tak jak wspomniałem, ta regulacja była nieunikniona.
14: No, ale do 17% to jednak całkiem spora podwyżka.
13: Tak, ale tak jak wspomniałem, że koszty utrzymania w ostatnich 2 latach wzrosły ponad 36%. Nie mamy wpływu na to, jakie są koszty materiałów budowlanych, sanitarnych. Nie mamy wpływu na koszty pracy. Nie mamy wpływu na to, w jakiej wysokości będą wykonywane świadczenia na rzecz naszego zasobu. Przypomnę, że my nie dysponujemy swoimi pracownikami fizycznymi, a wszystkie prace, które są związane z obsługą tych naszych budynków, one są zlecane podmiotom zewnętrznym. A więc to wszystko niestety ma wpływ też na to, że tak jak wspomniałem, nieunikniona była ta regulacja, która wejdzie w przyszłym roku.
14: Ilu osób to będzie dotyczyło? Ile jest mieszkańców?
13: W naszych zasobach to jest około ponad 5 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieszkańcach lokali komunalnych, natomiast oczywiście my jeszcze administrujemy wspólnotami mieszkaniowymi, natomiast te regulacje nie obejmują właścicieli. Tutaj mówimy o zupełnie innej strukturze wnoszenia opłat. Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to o wysokości tych opłat decydują poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, a więc właściciele.
10: Dodajmy, że podwyżki dotkną ponad 5 tysięcy gorzowian.
11: Jeden etap zakończony, czas na drugi, dłuższy. Buduje się dalszy ciąg obwodnicy północnej Gorzowa. Kierowcy od środowego popołudnia śmigają nową trasą przez Rondo Barlineckie do Ronda Przybielskiego. Teraz wykonawca zajmie się odcinkiem od Ronda Szumana przy Myśliborskiej do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielkiego i Owocowej. Prace także w rejonie cmentarza od strony Chwalęcic, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
15: Planowane w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
11: Powstanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zatoki autobusowe, chodniki i ścieżka rowerowa, a także dwa wiadukty drogowe. Potem przebudowa ulicy Mironickiej i częściowo Dobrej i powstaną nowe odcinki tzw. obwodnicy wschodniej i zachodniej. Prace powinny zakończyć się w czerwcu 2028 roku. Koszt inwestycji to 240 milionów złotych.
10: Przeniesione przystanki na ulicy Piłsudskiego, utrudnienia także dla pasażerów MZK. Trwa remont ulicy. Jeden pas ruchu jest zajęty przez drogowców. Inaczej funkcjonuje także komunikacja miejska.
16: W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicę Piłsudskiego.
10: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta. Przypomnijmy, remont ma się zakończyć w listopadzie. Koszt to prawie 5 milionów złotych. Ulica Wawrzyniaka na Zawarciu zamknięta. Trzeba korzystać z objazdów ulicą Fabryczną, Kolejową i Przemysłową. Prace prowadziło tam PWiK, a teraz trzeba naprawić rozkopaną drogę. Utrudnienia mogą potrwać do piątku.
17: Studenci powinni o tym pamiętać. Warto sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego. Przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczy to osób, które pracowały w wakacje na umowę o pracę. Mówi Anna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ-u.
18: Jeżeli taką pracę w trakcie wakacji osoba podejmowała, a wcześniej była zgłoszona do ubezpieczenia przez rodziców, należy po zakończeniu tej pracy ponownie dokonać tego zgłoszenia.
17: Studenci, którzy o tym zapomnieli, mogą napotkać się na kłopoty w przychodni. Jak je rozwiązać?
18: Pamiętajmy, że nawet w tej sytuacji możemy wypełnić u lekarza stosowne oświadczenie, które pozwoli nam skorzystać w dniu zgłoszenia ze świadczeń medycznych.
17: Studentów do ubezpieczenia zdrowotnego mogą ponownie zgłosić rodzice, pracodawca lub uczelnia.
10: Sztuczna inteligencja w biznesie. Rozpoczął się Business Week 2026 w Gorzowie. Przez 5 dni lokalni przedsiębiorcy uczestniczyć będą w spotkaniach z ekspertami, którzy będą mówić o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.
19: Przygotowaliśmy ten program w odpowiedzi na potrzeby ze strony przedsiębiorców o procesach rekrutacyjnych i procesach zarządzania pracownikami. Będziemy rozmawiać o marketingu. Tematy na pewno będą mocno zdominowane przez sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o tym, jak ją zaprzęgnąć do bieżącej działalności, ale także i o ryzykach, jakie wiążą się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W kolejnych dniach będziemy rozmawiać także o sprawach równie istotnych, jak podatki, o podatkach, które niewątpliwie są skomplikowane i dynamicznie się zmieniają. Jak wykorzystać ulgi podatkowe, jak prawidłowo się rozliczać, o tym będziemy rozmawiać w środę. W kolejnym dniu, w czwartek, będziemy rozmawiać o sprawach światowych, o tym, jak dynamicznie zmieniający się świat wpływa na to, jak dzisiaj funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce, jak dzisiaj minimalizować ryzyko inwestycyjne i prawidłowo prognozować trendy rynkowe. W ostatnim dniu, 9 października, w piątek, zapraszamy z kolei przedsiębiorców na dzień związany z funduszami europejskimi. Będziemy rozmawiać o tym, jakie fundusze są dzisiaj wciąż dostępne dla przedsiębiorców, zarówno w postaci bezzwrotnych dotacji, jak i instrumentów zwrotnych. O tym, jak pozyskać środki na bieżące inwestycje, a także o tym, jak pozyskać środki choćby na bardziej ambitne działania, jak prace badawczo-rozwojowe. Także niewątpliwie jest to tydzień, w którym biznes się będzie integrował i bardzo wzmacniał merytorycznie.
10: Mówiła Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. A w kolejnych dniach będzie można porozmawiać o marketingu, podatkach, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy o funduszach europejskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 250 przedsiębiorców. Business Week organizowany jest po raz drugi. Więcej szczegółów na stronach internetowych wydarzenia.
17: Bohater uhonorowany przez Gorzowską Radę Miasta, 20-letni Gorzowianin bez wahania wszedł do Warty, żeby ratować dziewczynę, która wskoczyła do rzeki. Jak mówi dziś, postąpiłby tak samo. Jakub Olczyk z rąk prezydenta Gorzowa i przewodniczącego Rady Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za swoją postawę.
20: Nie spodziewałem się w ogóle nawet, że to trafi do mediów, że zyska taki rozgłos i że będę na przykład tutaj na całej Radzie, tak, gdzie są najważniejsze osoby w mieście. I no, jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony ogólnie tą całą sytuacją.
17: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 15 września około godziny 23 na bulwarze w Gorzowie. Jakub zauważył, jak kobieta wskakuje do rzeki, zadzwonił na numer alarmowy 112, żeby zawiadomić służby i sam ruszył jej z pomocą.
9: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
21: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
22: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
21: Przejdźmy do schodów donikąd, bo jest zapowiedziana ta inwestycja między innymi na Facebooku miasta. 25 milionów koszty, dofinansowanie póki co 11, niecałe 12 milionów. Miało być 20 z tego, co
2: pamiętam. Tak, miało być 20. Pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli zostaną skierowane. I jestem przekonany, że pan marszałek trzyma słowa i będziemy mogli rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
21: Bo rozumiem, dokumentacja, wszystko jest
2: tak,
21: gotowe?
2: Tak, wszystko jest gotowe. Jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
21: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak wpłynęło?
2: Tak.
21: I rozumiem, wkład miasta?
2: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast no, liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
21: A jakieś były przypominajki w ostatnim czasie?
2: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas deklaracje są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
21: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
2: tak,
21: to?
2: Tak, znaczy przetarg to będzie przetarg w koncepcji zaprojektuj i wbuduj. No, mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
21: Gorzów okazuje się jest najszybciej wylodniającym się miastem wojewódzkim. Takie są dane za 2024 rok. Gorzów stracił w jednym roku ponad 1130 mieszkańców, co dało 0,99% utraty. To jest najwyższy wynik procentowy, no bo Łódź na przykład straciła ponad 5800, no ale jest zdecydowanie większym miastem, więc ten procent jest niższy.
2: No właśnie.
21: Co z tym zrobić, panie prezydencie, żeby Gorzów się tak szybko nie kurczył?
2: Znaczy, to są trendy generalnie ogólnoświatowe. To trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
21: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
2: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzania się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić i po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne. Nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede
21: dobrze,
2: wszystkim...
21: Dobrze, czyli co, nie ma się czym martwić?
2: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodu. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Korea Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla pieska niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy do

0: Traci tylko, że trzy razy mniej niż Gorzów, trzy razy wolniej. Natomiast miasta, które zdobywają mieszkańców, to jest Kraków, Gdańsk, Warszawa i Rzeszów, no, który powiedzmy, że jest jeszcze w miarę, można porównać do Gorzowa, no bo tych trzech pozostałych nie. No i pytanie, czy widzi pan szansę na to, żeby Gorzów mógł dołączyć do tej grupy?
1: Na pewno cały czas robimy wszystko, żeby ta tendencja była odwrotna. Natomiast jeszcze raz powiem, po pierwsze, z takimi miastami jak Warszawa, Kraków absolutnie nie mam szansy konkurować, dlatego że tam jest, Warszawa jest tak naprawdę pijawką, bo większość światowych firm, korporacji, które nawet mają działalności swoje produkcyjne czy operacyjne w terenie, choćby, nie wiem, w Gorzowie, to te duże firmy mają swoją centralę w Warszawie. Tam też płacą podatek, tam też płacą CIT, w związku z tym te dochody nie wpływają, więc my nie mamy takich możliwości, jak ma Warszawa czy Kraków. Ale walczymy swoimi atutami i dzisiaj szczególnie zresztą w TVP Gorzów jest taka audycja, w której pani redaktor rozmawia z ludźmi, którzy do Gorzowa przyjechali w ostatnim czasie i którzy mówią o jego atutach, bo my na co dzień, nie wyjeżdżając, nie doceniamy tego, w jakim mieście żyjemy, i myślę, że to jest nasze główne zadanie, żeby pokazać atuty życia w mieście, bo tak naprawdę wszystkie codzienne potrzeby można w Gorzowie doskonale załatwić, a na koncert Stinga no trzeba będzie pewnie pojechać do Berlina czy do Warszawy.
0: No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co z bludniającym się Gorzowem. Sprawy związane może nie bezpośrednio z magistratem, bo to chodzi o jednostki podległe. GRH, ta hala, która spłonęła, trzeba będzie ją wyburzyć, i co potem? Odbudowanie, czy po prostu zostaje wolny plac?
1: No, na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania i tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że GRH straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też podszedł potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z powrotem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej, okay. Jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren, i to jest najważniejsze zadanie na teraz.
0: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
1: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal, i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
0: Nie pojawił się też chętny na byłą siedzibę MCK-u.
1: Tak, tak. No właśnie, bo tutaj radni skandowali, że to za niska cena. Jak się okazuje, jednak za wysoka, dlatego że budynek jest budynkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, w związku z tym wymaga określonych zabiegów konserwatorskich. No i trudno jest dzisiaj znaleźć klienta na to, ale będziemy jeszcze ogłaszać kolejny przetarg. Mam nadzieję, że szerzej też tą informację poniesiemy i uda się znaleźć. Byli zainteresowani, rozmawiali, oglądali, ale jeszcze nikt się nie zdecydował. Myślę, że trzeba się do tego lepiej przygotować i zachęcić jeszcze bardziej.
0: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Вокс.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź.

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
3: Śmiertelny wypadek na ulicy Zgierskiej w Łodzi. 64-letnia kobieta zginęła na przejściu dla pieszych, potrącona przez samochód prowadzony przez strażaka będącego na służbie.
4: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
3: Mówił Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii, którzy są podejrzani o napad na jubilera w Oslo. Byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Mężczyźni uciekli z Norwegii. Promem 31 i 37-latek wpadli w Gdyni. Policja zabezpieczyła skradziony towar, w tym blisko 50 złotych łańcuszków, ale też gotówki. Alert RCB omyłkowo skierowany do innego województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców Lubuskiego zamiast Lubelskiego. Przepraszamy wszystkich odbiorców za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować, napisało RCB. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
2: Dzień dobry.
7: Cześć, 28 do 7.

0: No za każdym razem, jak słyszę tę piosenkę, czuję się jak jakiś dyrygent. Czuję się jak Piotr Rubik i czekam tylko, że zaczniecie klaskać. No właśnie, no
1: proszę,
0: dziękuję bardzo.
1: Proszę,
0: no.
1: Ja zupełnie inne mam wrażenia. Ja wtedy się szykuję na wojnę, plecak pakuję.
0: To Alan Walker, Ava Max i Fade w Vox FM w rytmie hitu. To tyle z dobrych informacji, z tych gorszych to...
1: Już było dobrze! A co?
2: To jak co? Toż sam przyszedłeś z tą informacją dzisiaj do studia.
1: Patałachy.
0: Paweł, no co tak nieładnie, no.
2: Paweł, w piątek po meczu z Rumunią, ty po prostu, ja widziałam te światełka nadziei w twoich oczach, że to już będzie pięknie, że ta reprezentacja się odrodziła. No, a okazało się, że nie.
1: A to jest straszne, bo tak, cała Polska wie, że oni muszą wygrać, żeby coś się działo fajnego dla nas, a oni nie.
0: No ale jak nie wiedzieli, no, 13 strzałów mówiłeś, że oddali. No, tak. No to...
1: Kilka bardzo celnych, nawet fajnych bram, ale nikomu tam nie udało się.
2: Ale to nie znaczy, że nasza reprezentacja jest coś z nią nie tak.
0: Tak, to nie jest wina, że mają betoniarka w obronie.
2: Bośnia i Hercegowina, oni po prostu mają świetnego bramkarza. No nie do pokonania, minister obrony narodowej.
1: Mamy pięknych piłkarzy, tak naprawdę świetnie grających, tylko bez Lewandowskiego to tam nie ma komu strzelać w światło bramki.
2: Czyli to dlatego przegraliśmy.
1: Nie wykorzystali tylu okazji, o to chodzi.
0: A nie wykorzystali sytuacje się pszczoły.
1: O, dwukrotnie.
0: Ja bardziej z tym dźwiękiem...
3: Już było dobrze!
0: To się chciałem odnieść do młodzieżówki.
1: A tam też.
2: No, a co, też?
1: Przegrali z Włochami.
0: Przegrała z Włochami 6-2.
1: Strasznie, nie?
2: Ale ja wiem dlaczego, bo oni nie chcieli się wychylać.
0: Ale
2: to
0: chłopaki,
2: pracy.
0: Chłopaki miały 9 zwycięstw na 10 meczów i nie awansowali. I teraz są szanse na baraże.
1: A to co, oni teraz odpadają? Po jednym przegranym?
0: 27 punktów na 30 zdobyli.
1: Czy to jest sprawiedliwe?
0: No właśnie.
2: Nie jest.
0: Nie jest.
1: A ktoś, kto przegrał, idzie dalej?
2: A, człowiek się tylko zdenerwował o poranku.
1: W ogóle nic nie mów, wychodzę ze studia.
0: 20 minut do 7.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi! Ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Rura może pęknąć.
4: Może.
3: Uważajcie.
2: W sprawie rury dzisiaj będziemy
4: z wami. Więc może się la, ale to nie chodzi o lanie wody.
2: Andrzej,
4: no chodzi jednak.
2: Andrzej zgłosił Kamilę, chciałbym ją wkręcić, że kontaktuje się z nią hydraulik, że będzie rano w celu sprawdzenia drożności.
3: Zawsze chciałem zostać hydraulikiem.
4: Ale
2: tak?
4: Tak wskoczyć do takiego domu z dekoldem.
3: Bo zawsze chciałem zawodowo łapać za kolanka.
4: Dzwonimy. Mnie to kręcą te dekoldy.
3: Halo?
5: Halo, chyba jakaś pomyłka, nie wiem, kto do mnie dzwoni o tej porze.
3: Dzień dobry, Wiktor Wróbel, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Ja do pani Kamili się dodzwoniłem, prawda?
5: Tak.
3: Pani Kamilo, ja dzwonię, bo dostaliśmy sygnał, że może być awaria hydrauliczna u państwa. Może pani sprawdzić, ma pani wodę?
5: Tak, jest woda.
3: A może pani teraz jeszcze sprawdzić, bo dostaliśmy po prostu sygnał, że zawady tam, że mogła jakaś rura pęknąć i ciśnienie może być słabe.
5: To już sprawdzam.
3: Jasne.
5: Ja jeszcze przed chwilą był sobie głośny, co jest normalnie woda.
3: Aha.
5: Nie, jest woda.
3: A może pani słuchawkę wziąć tak bliżej tej wody, ja posłucham, czy jest ciśnienie dobre?
5: Znaczy u mnie obecnie w domu jest problem z ciśnieniem od praktycznie 2 lat.
3: Aha.
5: Także ja nie widzę różnicy, żeby było dzisiaj słabsze ciśnienie. Normalnie leci tak jak... Aha. No niech pan słucha.
3: No.
5: Normalnie leci według mnie.
3: No mi się wydaje, że rzeczywiście coś słabe jest to ciśnienie. Mietek, to ciśnienie to takie rzeczywiście, nie?
4: Tak, to trzeba pojechać, naprawić.
3: Wie pani co, to my może chyba przyjedziemy, wie pani, bo to tak nie brzmi za zdrowo.
4: Czy w domu ktoś będzie za godzinkę, dwie?
5: Ale skąd wy w ogóle dzwonicie?
3: Kojarzy pani Radio Vox FM?
4: To ze studia.
3: To właśnie. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: No kojarzę, komuś nie udało mnie skręcić.
2: Ale na to ciśnienie to trzeba chyba z litrem kawy przyjechać.
4: No
5: właśnie, nawet dwoma.
3: To nie brzmiało zdrowo, to nie brzmiało jak 120 na 80, zdecydowanie.
4: Masz mleko, to jestem na kawie. Jak nie masz mleka, nie jadę.
5: Oczywiście, że mleko jest i do kawy są różne rzeczy.
3: Andrzejowi możesz za pobudkę podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: No tak właśnie się domyślam, że to Andrzejek zrobił, no.
4: Kocha, to wiesz, dba o ciebie teraz, uważaj.
2: Ale żeby nie było, my z nagrodą dzwonimy 500 na prezent marzeń dla ciebie.
5: No, serio?
2: Serio. Ja.
4: Takie serio.
5: Dzięki bardzo.
3: Miłego dnia.
5: I zapraszam na tą kawę.
3: Lecimy.
5: Pa. Dzięki bardzo, pa.
4: Budzak.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Znacie Renate?
1: Znamy! Trzy minuty do godziny siódmej. Nie można mówić o mandarynie źle, bo na nią już i tak duży hejt spływa z powodu tańca z
2: grzybami. Wiecie, to jest przesympatyczna dziewczyna. Co ona winna,
1: no,
2: że
1: bo ona
2: że nie
1: umie tańczyć i dostała
2: właśnie
1: 40 no, w Tańcu z Gwiazdami.
2: Czad, prawda? To jest Max?
0: To powinna być wdzięczna.
1: No ta, ona jest wdzięczna, no, ale ludzie mówią...
2: Ona jest wdzięczna, bo my grając ją karmimy.
3: Pierwsza zmiana. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Ewakuowano część pacjentów w krakowskim szpitalu. Wybuchł pożar. Od tego zaczynamy. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. Prokuratura ma nowe informacje po sobotnim wypadku w Nowym Sączu. Biało-czerwoni znów z porażką. Tym razem piłkarze przegrali z Bośnią i Hercegowiną.
17: Godzina 7 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
16: Dramatyczna noc w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Tuż po północy na jednym z oddziałów na 10 piętrze wybuchł pożar. Strażacy musieli w trybie pilnym ewakuować 38 pacjentów.
18: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
16: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Jak zapewnia lecznica, nie ma zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu.
19: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
16: Informuje Justyna Ratajmy-Kietyn z prokuratury prokuratury okręgowej w Nowym Sączu 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
19: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
16: Kierowca może grozić do 20 lat więzienia. Od dziś nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą dzisiaj obowiązywały. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
14: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
16: Michał Rawa, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na 8. rundę Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie są komentarze po tym meczu?
15: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
20: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
15: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywal faulował Jan Bednarek.
20: Rzut karny dla mnie to jest... takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
15: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3 miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
16: Kolejne mecze w Lidze Narodów Polacy rozegrają w listopadzie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wciąż dzisiaj pogoda przyjazna, jeżeli patrzeć na mapy pogodowe, bo 23 stopnie w Rzeszowie, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, bo na razie o poranku chłodno.
22: Ale jesteśmy przykryci kołderką, przynajmniej na południu kraju. Ta kołderka to mgła, która się pojawia.
23: I chmurki.
22: Chmurki też się będą pojawiały. Z tych chmurek deszcz z kolei na północy może się gdzieś tam pojawić,
1: tak,
22: ale to
1: kapnie.
22: Przelotnie, kropnie tylko troszeczkę.
2: Ciśnienie 1018 hektopaskali.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Julia Hren,
24: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Pawelec i bardzo korzystny Biomet, także to będzie fajny dzień.
1: Dzień dobry.
24: 7:05.
25: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
21: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: kochani Polacy.
1: O, to o nas.
0: Będę apelował.
2: 12 minut po godzinie 7 tu Radio Vox FM.
0: Apeluję, żeby się nie kłócić, a jeżeli się już kłócicie, to nie dzwońcie na policję, tylko do Pawelca się zgłaszajcie.
1: Bardzo on was prosił, pogodzi. No,
0: tak, to tak. Jest metoda fajna.
1: Można.
2: Kochaj albo rzucaj voxfm.pl.
1: Tak. Trzeba poczekać, ale zawsze naprawdę daje z siebie wszystko.
2: No właśnie, może dlatego, że trzeba poczekać.
1: Nikt
2: to lepszy jest numer 112.
0: Nie jest lepszy.
2: Kilka dni temu w godzinach popołudniowych policjanci z Wrześni w województwie wielkopolskim.
3: Wielkopolska, dobra.
2: Tak, otrzymali zgłoszenie, że mają natychmiast przyjechać, ponieważ jest awantura domowa.
3: Najgorsza rzecz.
2: Chodzi dokładnie o to, że mężczyzna zadzwonił i powiedział, że żona mu każe wynieść śmieci i posprzątać.
3: Najgorsza rzecz.
0: Nie no, straszne. No, żona okropna. Nie, no, mało
3: policję,
0: tego.
3: Naprawdę?
0: Ona nie dość, że kazała mu te śmieci wynieść, aha, to poszła do jego pokoju, bo miał swój pokój.
3: Podobno. A, bo on pewnie zwlekał.
0: I ten kosz na śmieci mu na środku postawiła i powiedziała, że go nie ruszy. To nie wyniesie, to będzie stał.
3: On wstał, złożył ręce, podszedł do tej, do szyby i patrzył przed siebie.
2: I co? Myślicie, że to jest śmieszne i że to jest niespotykane? Wcale nie, ponieważ w niedzielę około godziny 20. No. Policja tym razem z Iławy otrzymała zgłoszenie, że jest kolejna awantura domowa.
3: Też o śmieci?
2: Tym razem nie. Tym razem chodzi o program telewizyjny.
0: Tak. Niedziela 20 to pewnie taniec z gwiazdami oglądali.
3: Co się stało?
0: O, ta mandaryna ładnie tańczy. Co ty gadasz?
3: O, masz ci
2: ale los. To w sumie zazdrość. A? To jest zazdrość.
3: Ona była zazdrosna, mówisz? No,
2: ja nie wiem, ale ja tak myślę.
3: Patrz,
2: pytanie
3: lat,
2: moje,
3: ty,
2: czy
3: tak?
2: Im pomogli?
0: No właśnie nie wiem. Napisali, że 500 zł taka przyjemność, że policja w jednym i drugim miejscu się pojawiła, kosztowała.
2: No, aha, to, no bo to, ale to nieuzasadnione.
3: Kara taka ma sens, kiedy jest rozdzielność majątkowa. Jedno płacze.
4: Zmiana. Od rana. Z Vox FM.
3: Bo płaci.
0: Mówiłem, że ekspert.

0: Ale się romantycznie zrobiło poranku Ian Rimes w Vox FM w rytmie hitu, 20 minut po godzinie 7.
1: No tak.
2: Ja. Czy wy wiecie, że wczoraj zagrożenie nad Polskę nadciągnęło?
0: Tak.
1: Ale chmury, grad, deszcz, niespodziewany, śnieg.
2: No, zagrożenie wojskowe, tak można by było to określić.
0: Wojenne.
2: No i wiadomo. Po to istnieje alert RCB, żeby o takich zagrożeniach informować. Zagrożenie miało miejsce w województwie lubelskim.
1: Ale co, znowu nam przestawiali granice?
2: A ogłoszenie tego zagrożenia w Lubuskiem.
0: Pomyliło im się.
1: Lubin, a lubuskie.
0: Tak, pomylili lubelskie z lubuskiem.
1: Czekaj, dobra, ja jestem...
0: Ci, którzy się powinni nad tym trochę znać.
1: Aha.
2: Bo przynajmniej troszeczkę.
0: Troszeczkę, no bo oni mają informować o niebezpieczeństwach.
1: Województwo lubuskie.
2: I jeżeli ktoś z państwa, kto pracuje w alercie RCB i rozsyła te SMS-y, nas słucha, to my jesteśmy tutaj, aby pomóc. Tak. I ja chciałam powiedzieć wam, drodzy państwo, że Jastrzębia Góra nie znajduje się w górach.
0: Tak, to ważna informacja. Szczecin, pamiętajcie, drodzy państwo, nie leży nad morzem.
2: Tak, w Polsce, w Polsce istnieją też takie miejscowości jak Paryż, Ateny.
0: To jest Syberia.
2: To,
0: Ameryka.
1: Jest Syberia? Mm-hmm. Ameryka słyszałem.
2: I to nie są stolice te europejskie, nie. Tylko to są po prostu takie wsie, które mają taką nazwę.
0: Mało tego, szanowni państwo z alertu RCB, pamiętajcie, że niektóre miejscowości są podchwytliwe.
1: Mhm. Jakie są?
0: Na przykład Biała Podlaska leży na Lubelszczyźnie. Za to Sokołów Podlaski.
1: No.
0: Leży na Mazowszu.
2: Poczekaj, to jest za dużo informacji. Faktycznie. To jest na rozdział drugi.
0: Wysokie Mazowieckie, jak sama nazwa wskazuje,
1: wcale nie jest
0: to
1: wysokie.
0: Podlasie.
1: Okej, ale to wiesz, bo to pewnie jakiś student pierwszy raz wziął dyżur i on pewnie z geografii był niedoczytany, jakiś taki, może to był po chemii, albo po matematyce. No to mu się wysłało, no.
0: A może ty go uczyłeś?
1: Coś
3: pierwsza
1: źle,
3: zmiana.
1: To zara do mnie. Jak coś źle, to zara.

0: Ale że co? Że dasz zastawkę?
1: Nie, no mam w sercu zastawkę. Tak mi się wydaje.
0: Dwie minuty do godziny 7.30.
2: Ja mam kurczę na szyi coś tutaj.
0: Mnie bardziej interesowało, co ty mi dasz.
1: Dobrze, to mnie interesuje z kolei.
2: Spokój.
1: Co da nam Rysiek za pytanie dzisiaj?
3: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
2: To jest pytanie do
0: 609-869-869.
2: Ja pytam, dlaczego?
1: Grażynko, dlaczego?
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na

0: Ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Reklama.
5: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Uwaga kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenie dla południowej części kraju. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do godziny 9. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce w wieku 109 lat. Odszedł kapitan Tadeusz Lutek, pseudonim Pancerz. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Donald Trump zadeklarował, że jest gotowy pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. WHO oceniło ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jako niskie. Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba, naprawdę ciężka choroba, powiedział Trump przed odlotem do Nebraski. Prezydent ocenił, że to duży problem dla Rosji. Wcześniej przedstawiciele amerykańskich władz podkreślali, że monitorują doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy. Przypomnijmy, 25 września Daria Szipiłowa, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła próbkę zawierającą patogen dżumy płucnej. 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3. miejsce w grupie i do 2. dającego prawo gry w barażach tracimy już 4 punkty.
7: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej 2. pozycję, to już zobaczymy.
6: Mówił selekcjoner Jan Urban. W 2. meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. A biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań. Reprezentacja Rosji zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
8: Pierwsza zmiana.
5: 27 minut do godziny 8, a my przypomnijmy, Rysia.
9: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
5: Och, jak nostalgicznie. 6098698869. Jak macie pomysły, to piszcie.

0: 20 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia dzisiaj, nostalgiczne.
1: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
0: Bo przegoniło je tornado. To dużo, od 6-letniego Adasia mamy taką wiadomość.
2: Ponieważ wszystko, co dobre, szybko się kończy.
0: Lato uciekło jak bocian.
3: Za bocianami, tak, bo pokazały drogę. To też mi się bardzo podobało.
0: Bo poleciało na urlop.
2: Bo piękna jesień była tego lata.
0: Piękna a to też
3: jesień. Bardzo ładnie.
0: Prawie zima.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego lato tak szybko przeleciało? Bo pogoda jest zdradliwa. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 14 minut do godziny 8, ale z czym?
1: W tej piosence o co chodzi?
2: Tam jest bubr, który zna 1000 bitów, no i do tego piosenkę zrobili.
1: Okej, bubr, dobra.
0: A to dzisiaj jest dzień bobra?
2: Nie, borsuka.
0: A, borsuka,
2: tylko nie pytaj jakiego borsuka, bo nie mogę powiedzieć.
1: Borsuczysko moje,
0: to nie będę pytać jakiego borsuka.
2: To Radio Vox FM i moi drodzy, ja zawsze powtarzam, że słuchacze Radio Vox FM są najlepsi.
1: Na świecie.
2: I będę miał dzisiaj prośbę o to, żebyście to udowodnili, ponieważ ja muszę szczerze powiedzieć, że moją ulubioną częścią pracy w Radiu Vox FM jest słuchanie historii słuchaczy.
0: Więc dzisiaj, rozumiem, chcesz poprosić, żeby słuchacze spełnili, żeby ci dobrze zrobili.
2: Jakąś historię. Historię konkretną, bo ponieważ ostatnio jak zajrzałem do lodówki i spojrzałem na ten biedny miks sałat, który kupiłem miesiąc temu i on już tam, no właśnie, tak czeka na swoją kolej. To sobie pomyślałem, że każdy z nas kupił kiedyś coś głupiego.
0: No, nie zgadzam się.
1: Ale wiesz co, teraz to nie można tak nisko uderzać. Mnie zabolało, wiesz? Kupiłem sobie kiedyś rowerek do jazdy na rowerze w domu. Jezu, jak tam pięknie leżą te wszystkie moje ubrania. Ręczniki, spodnie, nawet skarpetki wrzucam na kierownicę. Tak.
0: 6098 69 869. Moim zdaniem to właściwie pytanie jest do panów. Czy macie jakiś zakup?
1: Do panów!
0: Nie, no bo przepraszam, kobiety nie kupują nic niepotrzebnego. Przestań się śmiać.
1: A ile masz par butów?
0: Wszystkie potrzebne.
2: Właśnie, a propos, jak będziecie pisać i dzwonić, to nie piszcie, że tym najgorszym zakupem, tym najdziwniejszym i najgłupszym była obrączka ślubna.
3: Pierwsza zmiana od rana.
0: Oj, grabisz sobie dzisiaj. Zaręczynowy. Naprawdę grabisz. 12 minut do godziny 8.
2: Czekamy na wasze telefony i SMS-y. Ace of Base już teraz.

0: 4 minuty do godziny 8.
1: Moja miłość.
0: Co niepotrzebnego kupiliście, drodzy panowie, oczywiście.
2: I drogie panie, bo tutaj panie też widzę, że piszą.
0: 6098 69 869. Kupiłem powerbanka, a potem zapomniałem go ładować. W duecie był smartwatch, żeby pilnował mi aktywności. Teraz pokazuje już tylko godzinę.
1: Okej, okay, bo wiecie, że nieładowany się kończy szybko.
2: 6098 69 869. Piszcie i dzwońcie w sprawie swoich najgłupszych zakupów, a godzina 8 już za kilka chwil wiadomości.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.
19: Odpowie za poważny wypadek w stolicy są zarzuty dla kierowcy autobusu, który wjechał w przejście podziemne. Zginął polski alpinista podczas wspinaczki w Szwajcarii, runął w przepaść. A za chwilę 8 runda Vox FM, gościem Marcin Chorała.
2: Godzina 8 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
19: Może trafić za kraty na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Ustalenia śledczych są jednak inne.
20: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
21: Tu istotna
0: była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
20: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
19: W wiadomościach Szwajcaria 42-letni Polak zginął w Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości, runął w przepaść. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, ale te po przybyciu stwierdziły zgon alpinisty.
21: Ósma runda.
19: Gościem Wiktora Świetlika jest dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Dzień dobry.
22: A ja po raz pierwszy jako wywiad, jako z wicemarszałkiem, kłaniam się. Dzień dobry, panie marszałku. Jak panu się współpracuje z Włodzimierzem Czarzastym?
23: Technicznie, organizacyjnie na razie bez zarzutów. No politycznie to są antypody.
22: Ale chyba nie tylko politycznie. Włodzimierz Czarzasty jest politykiem, który budzi też duże zastrzeżenia albo przynajmniej kontrowersje, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się jako marszałek, o styl.
23: Pan marszałek wybrał sobie taki pomysł, że się odbije od Karola Nawrockiego, przede wszystkim jako najpopularniejszego polityka, we wszelki sposób również niestety chamski, no można tylko nad tym ubolewać.
22: Próbował pan zwrócić uwagę marszałkowi, że no niedobrze jest mówić Nawrocki i to mówić, że to jeszcze wielka łaska, że w ten sposób mówi na temat prezydenta.
23: Oczywiście, jak będę miał okazję, to zwrócę. Na razie rozmawialiśmy przez 10 minut o sprawach czysto technicznych, więc nie było takiej okazji.
22: Byliście mili dla siebie?
23: Z zachowaniem form grzecznościowych, nie takich niestety jak publicznie. Poza kamerami pan marszałek umie się zachować.
22: A dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości są mili dla pana? Podajecie sobie ręce w Sejmie?
23: Tak, chociaż jest to taka tak zwana chłodna uprzejmość, no tak bym powiedział.
22: Są osoby, z którymi nie podajecie sobie rąk?
23: Nie zauważam. Znaczy ja wszystkim podaję. Nie zdarzyło mi się, żebym zawisł z tą ręką w powietrzu, więc na razie chyba tak.
22: Dlaczego nie będzie partii na razie? Rozwój Plus miał stać się partią i na razie nie ma tej partii, cały czas będzie ruch.
23: Będzie to szczegół techniczno-organizacyjny. Generalnie ludzie nie są w Polsce, nie kochają partii, nie chcą działać w partiach. Stowarzyszenie po prostu wyszło nam tak dobrze i tak się rozwija, że trochę żal teraz ludziom mącić w głowach, że tu stowarzyszenie, tu partia i oni może do końca nie wiedzą, do czego będą należeli. A w ciągu kilku tygodni partia jako pewien wehikuł prawny, który jest potrzebny formacji politycznej, powstanie.
22: Co będzie najważniejsze, partia czy stowarzyszenie?
23: Stowarzyszenie, zdecydowanie, a szerzej ruch społeczny, który ma różne narzędzia, największym z nich stowarzyszenie, klub parlamentarny, partia. Gdyby była potrzeba jakiegoś innego narzędzia, no to też takie powstanie.
22: Czy one się będą różnić? Czy to tak naprawdę to nie jest w tym momencie udawanie? Jest partia, a jej nie ma.
23: Znaczy, to bardzo wyraźnie prawo definiuje po prostu, czym jest partia, czym się zajmuje i czym się zajmuje stowarzyszenie i jak może działać, w jaki sposób. Tak jak mówię, wiele osób nawet z racji pełnionych funkcji życiowych nawet nie może przynależeć do partii, a część na przykład samorządowców po prostu nie chce, ale jak najbardziej popiera Rozwój Plus, popiera nasz ruch społeczny, może być w stowarzyszeniu i chce działać w stowarzyszeniu. Ruch polityczno-społeczny, to jest rzecz jasna, a jakie tam są formalności, to jest rzecz drugorzędna.
22: Wzajemne relacje są coraz gorętsze, jeżeli chodzi, i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu, między PiS-em a Rozwojem Plus. Czy pan widzi w ogóle jeszcze możliwość koalicji, albo przedwyborczej, a nawet powyborczej?
23: No, powyborczo. Do wyborów idziemy samodzielnie, przekonujemy ludzi do naszych racji. Mamy inną wizję kraju, inną wizję polityki niż PiS w jego obecnym kształcie. Wyborcy rozdadzą karty, która wizja powinna mieć większy wpływ na rzeczywistość, a potem zadaniem polityków będzie siąść do stołu i się dogadać.
22: Pojawiają się też spekulacje na temat możliwości waszej koalicji z PSL-em i wykorzystania PSL-u jak takiego wehikułu, struktur PSL-u, a z drugiej strony przez PSL wykorzystania waszej większej popularności. Czy to jest możliwe, czy rozmawiacie
23: z PSL-em? Jest to niemożliwe. Jedyne, o czym możemy porozmawiać z PSL-em, to o tym, żeby wyszedł z koalicji rządzącej i poparł albo zmianę rządu na rząd techniczny, albo skrócenie kadencji, skrócenie Sejmu i nowe wybory. Wtedy tak, bo gdyby to mogło obalić ten zły rząd. Natomiast dopóki PSL ten zły rząd żyruje, a naszym celem jest zmiana tego rządu na lepszy dla Polski, no więc tutaj nie za bardzo jest pole do jakiejkolwiek współpracy.
22: Kiedy powstawał i nabierałbym powiedział rumieńców wasz ruch, pani Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że ma zdolności koalicyjne. Rozmawiacie z nią?
23: Znaczy, modelowo rozmawiać można i należy z każdym i, nie wiem, nawet mój kontrkandydat, kiedy kandydował na marszałka, rozmawiał z klubem Platformy Obywatelskiej o poparciu. Ja akurat nie rozmawiałem. rozmawiałem, ale to nic złego, na tym polega parlamentaryzm, że się rozmawia, nie będę z tego czynił zarzutu. Natomiast w wymiarze takim politycznym znów, no nie.
22: Dziękujemy serdecznie słuchaczom Radia Vox FM, a my zostajemy w porannym ringu.
19: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Okrągłe 23 stopnie dzisiaj na termometrze okrągłe. Mogą się pojawić. Tak.
4: Okrągłe.
3: No bo takie trójka nieparzyste. Jest okrągła, a jeżeli połączysz dwie trójki, to wyjdzie ósemka.
4: Nie, a jak ją przewrócisz, to nieskończoność.
5: A to już idziemy ósemka, dalej. A nie trójka.
3: No tak. Dobrze, to może z temperatur przenieśmy się na bardziej mokre rejony, czyli deszcz. Nie będzie tego deszczu dużo.
5: Mrzawka, a tak, jednak. To nie nazywajmy tego deszczu. Mrzawka na północy się pojawi.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Paweles, fajna pogoda do czwartku.
3: 7 minut po 8, dzień dobry.
24: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
25: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 15 minut po godzinie 8 my tutaj rozmawiamy o najgłupszych zakupach, jakie udało nam się poczynić i wydaje mi się, że bieżnia wygrywa.
1: No tak, często się pojawia bieżnia. Trochę
0: tych SMS-ów przyleciało. Dzień dobry, ja kupiłem sobie rok temu bieżnię taką z nachyleniem, różnymi trybami i tak dalej. Tylko mi się chodzić nie chce i przez rok stoi nieużywana, to Mateusz napisał.
1: Beata z kolei tutaj mówisz, że kobiety głupich zakupów nie dokonują. No to Beata tutaj wychodzi na prowadzenie.
2: Czy kupiła?
1: Ubranko na wajchę do zmiany biegów w aucie.
0: A i co w tym jest głupi? I ty to podajesz jako przykład, że to jest głupi
1: no
0: zakup?
1: No Beata sama o tym napisała.
2: No tak, ale wiesz...
0: Nie, Beata napisała, że gdy mąż to zobaczył, to się zastanawiał, do czego to ma służyć.
1: Ja się nadal zastanawiam też.
2: Ja ci odpowiadam, żeby nie kusiło.
1: Aha, dobrze. Nie,
0: to jest ozdoba. Aha. To jest ozdoba, że na przykład śmieszne takie ubranko, taki pingwinek na przykład, albo jakiś, nie wiem...
2: Żeby nie marzła wajcha zimą.
1: Ania z Lublina, nie w swoim imieniu, ale w imieniu koleżanki, która żałuje, że kupiła sobie garnek z internetem za 6000 zł.
0: O. Garnek z internetem?
2: Tak. To, ale jak to garnek z internetem?
1: Ten co mix ma.
2: Okej, w porządku. I stoi ładnie wygląda. Dokładnie, i popisuje się, jak goście przychodzą.
0: A no właśnie, przychodzą goście, przychodzą sąsiedzi, mówi, ale zobacz, co ja mam, zobacz, to nie jest taki zbędny zakup.
2: Tak.
0: Może nie jest używany, ale nie jest zbędny.
1: Okej, a to moim najlepszym zakupem w życiu, a zarazem nieudanym, była paczka klusek śląskich po powrocie z przedszkola z córką, gdyż te kluski kosztowały mnie 1007 zł i 30 groszy.
0: No i właśnie się zastanawiam, o co chodzi.
2: Klusek śląskich za tyle, to i co?
1: Może jakoś wieś na Śląsku dorzucali do tych klusek, dlatego tyle to kosztowało? Nie wiem. Coś się pewnie źle naliczyło.
2: Nie, ja już wiem. On wszedł, z dzieckiem wszedł, wszedł do sklepu.
0: A to kobieta.
2: Kobieta szła, żeby kupić tylko kluski śląskie. Ale to jeszcze to.
1: Ale
2: i te kluski.
0: I się narobiło tak dużo.
1: Dzwonicie też do nas na 609-86-9869.
3: Cześć, tu Mariusz. Ja zrobiłem najgłupszy zakup, zamawiając rower, a dzień później złamałem nogę i rękę. I teraz rower stoi.
4: Pierwsza zmiana od rana.
2: Wiadomo, czy z tego śmiać,
4: FM.
2: Czy nie?
1: Ja tam się troszeczkę pośmiałem.
0: 609-86-9-869. Napiszcie nam o waszych najgłupszych zakupach.
1: Możecie też dzwonić, zachęcamy.
2: Pamiętajcie, że jak się zrasta, to w tym miejscu to już jest taka kość, wiecie, power.
1: 16 minut po 8.

0: strony ja chciałam. Słuchajcie, no ja kiedyś chciałam być oryginalna bardzo i kupiłam sobie bieżnię taką domową. No bo tak sobie pomyślałam, wszyscy mają te rowerki, na które rzucają pranie. Ja będę oryginalna, będę rzucać pranie na bieżnię.
1: O!
0: Ale powiem wam, że to było bez sensu. Bo ja się jeszcze muszę schylać po to pranie, żeby go dostać.
2: No tak.
3: Jeju!
4: Same problemy. No. A jak się włączy, to jeszcze ci zrzuci te ubrania na ziemię.
1: Nie, spokojnie, nie włączyć.
3: Ona już tam, ten przycisk nie działa, bo już
4: urwała
3: się zastał.
4: Kabel specjalnie, żeby
3: nie mój zakup, ale męża, ale ja go uwielbiam. Jak zaczęła się wojna w Iranie, to ze strachu przed cenami

0: tysięcy złotych.
1: No to nie taki głupi, to jest inwestycja.
2: Ja sprawdziłem, bo ja nie wierzyłem, że takie istnieją.
1: Z wielbłąda.
2: Jest taka firmowa za 19 999, więc aha, spokojnie, to dobra cena. 7 to dobra.
1: To nie jest z wielbłąda, tylko z włosów wielbłąda.
2: Wielbłąd to musi kupić, tak?

0: Moje najgłupsze zakupy zawsze są, jak jadę do teścia. Kupuję butelkę, a potem się kłócimy.
1: Tak, jakaś musi być bardzo ważna ta butelka.
2: Człowiek nie uczy się na błędach.
0: Z kaucją pewnie, o kaucję się kłóci. Pierwsza
3: zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.

0: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM w imieniu Marty Kiermasz.
3: Atak Rosjan na most w Zaporożu. O poranku Moskwa zaatakowała przeprawę na rzece Dniepr. Rannych zostało 5 osób, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Mówimy jednym głosem, tak współpracę z Litwinami komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presję migracyjną z Białorusi.
4: Wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski.
3: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali również o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu. Kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. A na Sycylii służby udaremniły przemyt kilkuset zwierząt, 300 żółwi i 77 papug. Stłoczonych było w pudełkach w samochodzie. Miały one trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby zwierzęta trafiły do specjalistycznej hodowli.
0: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: 23 minuty numer. I będzie godzina 9. Jaki był najgłupszy prezent, który sobie sprawiliście? Mój brat, będąc na praktykach w Niemczech, postanowił mi coś kupić. Przywieźć mi prezent.
1: Super, sam okej.
2: Okay. Najlepiej.
0: Nie, to był pojemnik na banana. Nigdy nie został użyty, tak.
2: Pojemnik na banana?
3: Ballada o pojemniku na tolka banana.
0: I muszę przyznać, że ja kiedyś, jak byłam na wycieczce szkolnej w Niemczech właśnie, to też kupiłam sobie taki właśnie pojemnik na banana.
2: Co?
0: I moja mama pytała mnie, co to jest. A ja mówiłam, że na pewno się przyda. I żeby włożyć banana, bo jeżeli wkładasz do plecaka banana, w szkoły idziesz, ten banan się rozgniata.
3: No możliwe,
0: a jak włożysz go do pojemnika na banana, to on się nie rozgniata.
2: Ale tak w skórce go niesiesz, to się jest mniejsza szansa, że się rozgniecie.
3: Ale wiesz, w plecaku
0: nie
3: tam...
0: Nieprawda!
4: Pierwsza zmiana. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: minuty do godziny 9. Ja uważam, że każdy zakup to jest petarda.
1: Okej. Okay.
0: Ale niektóre podobno są głupie. Tomek napisał, mój najgorszy zakup to łopata. Po co ja to w ogóle kupiłem? Teraz muszę nią kopać.
1: Żeby się okopać.
2: Z kolei Luiza, najgłupszą rzeczą, którą kupiłam, był depilator, który wylicytowałam na licytacji. Oczywiście przyszedł, ale bez ładowarki, więc jakby ktoś z was potrzebował, to mogę podesłać. Albo macie może jakąś ładowarkę do depilatora, która ma mega dziwną końcówkę. Ja pierwszy raz w życiu widziałem na oczy takie rzeczy.
1: Okej, słuchajcie, to teraz ja wam powiem, co ja sobie kiedyś kupiłem idiotycznego. Mm-hmm. Ty mówiłaś, że masz czy tam ktoś opakowanie na banana, a na szczoteczkę do zębów, ale tylko na samo włosie. Widzieliście?
0: No pewnie, przecież to przy wielu szczoteczkach jest. Aha.
1: Tak, takie, że wkładasz, chronisz samo, ale po co? Żeby
0: żeby się te włosie nie brudziło. Zakupiłem ubranko dla psa. Jednak po 3 tygodniach doszedłem do wniosku, że najpierw należy mieć zwierzę, a dopiero później dopasować do niego ubranie.
1: To prawda.
0: Jak już miałem psa, to okazało się, że rozmiar tego produktu jest nieodpowiedni. Aha.
2: Dobra, ale Angeliki to nikt nie przebije. Mhm. Mój najgłupszy zakup to klapki z tebu dla hobika.
0: Klapki?
2: Tak.
0: Klapki dla hobika?
2: Klapki dla hobika. Sprawdźcie to sobie, moi drodzy, w internecie, naprawdę.
1: A co?
2: To istnieje.
1: To się zakłada po to, żeby on klapkował?
0: Jest!
1: Pokaż mnie to.
2: Opowiedzcie, jak to wygląda. No.
0: Patrz.
1: Czekaj.
0: Ty, klapki dla chomika!
1: To już świat oszalał.
2: Prawda? To jest głupi zakup, bo jak on będzie biegał w tych klapkach, to się przewróci. No, nie można biegać w klapkach.
3: Zmiana. Od rana z Voxfm.
2: Buty sportowe dla chomika, to ja rozumiem.
1: Ale on będzie klapał jeszcze, będzie jeszcze głośniejszy nocą. No przecież chomiki są aktywne nocą. Ludzie,
2: 14 minut zostało do godziny 9, to Radio Voxfm i DJ Bobo już teraz.

0: Paweł, kończ już grać na tym syntezatorze, co tu
1: no
0: teraz.
1: Dwa akordy, no dwa akordy i cały utwór. No,
0: cztery minuty do godziny dziewiątej, kończ grać, bo przed tobą kochaj albo rzucaj.
1: Okłamałam go, pisze Martyna o Michale. Błagam o pomoc, chociaż z miłością mojego życia niewątpliwą jedyną. To bałam się przyznać, kiedy była na to pora. Wciąż ukrywałam to, co ukrywałam.
0: No a teraz odkrywa wszystkie karty i już wszystko będzie dobrze.
2: A dowiemy się teraz, co ukrywała, czy dowiemy się po dziewiątej?
1: Ukrywała, że jest po ciężkich przejściach, po pewnym zabiegu, po czym miała depresję.
0: To po dziewiątej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 50.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Reklama.
11: Po pożarze szpital działa normalnie. W Krakowie w jednej z placówek wybuchł ogień. W więzieniu spędzi 30 lat. Jest wyrok dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym.
12: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Szpital funkcjonuje normalnie, zapewniają władze placówki Rydygiera w Krakowie. To właśnie tam w nocy wybuchł pożar. Ogień pojawił się na 10. piętrze budynku. 38 pacjentów zostało ewakuowanych. Jak obecnie wygląda sytuacja? To pytanie do naszej reporterki Uli Bienin-Jesteczyńskiej.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru. Do godziny na stronie internetowej szpitala ma zostać opublikowany oficjalny komunikat. Koło południa ma odbyć się briefing prasowy, więc do tematu będę jeszcze wracać.
11: Dziękujemy za relację. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy i zaatakował drugiego z medyków. 30 lat więzienia dla oskarżonego za tragedię w Siedlcach ze stycznia ubiegłego roku. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd okręgowy.
14: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
11: Tłumaczy Anita Rzepczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, Adam C. sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany. Tragedia w Siedlcach wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta, jest nieprawdziwa.
15: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa.
11: Mówił Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Druga tura wyborów już w niedzielę. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
0: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
2: Ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
0: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
11: O czym informował Michał Rawa. Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
10: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
16: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
17: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
11: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A u ciebie, Konrad, 40 się zbliża, no. Zapisujesz się na uniwersytet?
12: No właśnie się zastanawiam powoli nad tym, bo coś w plecach tak czuję.
18: Myślę, że czas, a czujesz pogodę, tak, no, w kościach,
12: tak,
18: że się zmienia tutaj to ciśnienie,
19: kiedy
18: pogoda.
19: Kiedy boli?
12: Ten deszcz idzie na północy, ten się przylotne opady deszczu i tak czuję troszeczkę, wiatr. Że na północy wilgotno się robi.
19: Gorszy jest wiatr.
18: A kto woli taką bardziej słoneczną pogodę i cieplejszą, bo 23 stopnie, to musi udać się na południe Polski, Kraków, Katowice,
12: ale
18: tam ciepło.
12: Drodzy seniorzy po 30 jest biometr korzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Julia Hren.
12: Konrad Piłowarski.
19: Senior po 30. Paweł Pawelec.
18: Dzień dobry, 5 po 9.
12: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana. Teraz Vox FM. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho.

0: główną bohaterką Kochaj albo rzucaj w Radiu Vox FM.
1: 15 minut po godzinie 9 to już najwyższy czas. Ale to ona do ciebie napisała, czy on?
2: Ona do mnie napisała, że to ona nakłamała, znaczy może inaczej. Nie przyznała się, kiedy był odpowiedni moment, że coś pościemniała, że coś ukryła, że czegoś do końca nie powiedziała. Zakupy nowe, niepotrzebne prezenty, tak? Cały czas kontynuujesz ten temat z...
1: Nie no, zastanawiam się, co takiego ukryła, że aż się z nią rozstał, Michał.
2: No, ja będę o to pytał. No, kłamała go niby w łachej sprawie, tak pisze. I żałuję tego bardzo, ale on teraz absolutnie nie chce z nią rozmawiać. Chodzi o jakieś ciężkie przeżycia i depresję po pewnym zabiegu.
1: Ajajaj. No dobra, właśnie. To dzwoń do Martyny, niech ona się tłumaczy.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja rozmawiam z kłamczuszką Martyną?
4: To znaczy?
2: Paweł Pawelec do Martyny mocno zaskoczonej. Cześć, Martyna.
4: Ojej. Cześć, dzień dobry.
2: No to opowiadaj, kto to jest ten Michał, dlaczego jestem potrzebny, co ci do głowy przyszło, pomalutku wszystko.
4: No, mój obecnie były partner, no bo wiadomo, tak zostawił mnie po tym, że go oszukałam.
2: O, były.
4: Bardzo delikatnej sprawie, takiej błahej, ja po prostu później się bałam przyznać do tego. No i
2: bałaś się przyznać, kiedy była na to pora. Czyli to była wciąż nieodpowiednia pora, żeby sprostować kłamstwo, które wcześniej padło, tak?
4: Tak.
2: To znaczy co, że nie jesteś rozwiedziona jeszcze?
4: Nie mam się z kim rozwodzić.
2: To zastanawiam się, co to może być. Coś poważnego, czy coś zabawnego, kłopotliwego? Bo to jest
4: poważnego.
2: Pytanie. A możesz o tym powiedzieć?
4: Wolałabym w aż takie szczegóły się nie wdawać.
2: No widzę, tylko czytam, że jesteś po ciężkich przejściach i była depresja.
4: Tak.
2: Dobra. Przy ukryciu tej sytuacji to raczej nie powinno się zostawiać kobiety.
4: No, nagrabiłam sobie. Bardzo.
2: Ale piszesz, że to błaha sprawa, a nie chcesz o tym mówić.
4: No, wolałabym nie, jeżeli będzie chciał, i w ogóle odbierze telefon, to wtedy
2: kobiety,
4: tak.
2: Kobiety, co innego pisze, co innego mówi. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadniesz i to z kretesem.
4: No, zawstydzona jestem, skrępowana i nie wiem, jak mam się zachować.
2: No okej, okay, dobra. To powiedz mi o tym momencie, tej sytuacji, kiedy doszło do tego, że postanowiłaś w końcu powiedzieć mu prawdę. Co to się działo, kto komu co powiedział, jak się rozstał?
4: Znaczy, no, on wiedział, że ja oszukuję, a bałam się przyznać do tego.
2: Czyli on grzecznie czekał na odpowiedni moment.
4: Tak, dawał mi kilka szans, żebym powiedziała prawdę, a ja cały czas noszłam swoje i chciałabym to naprawić.
2: A jak żeście się poznali?
4: Przez internet.
2: To jest najszybsza forma, najwygodniejsza forma, ale powiem ci szczerze, że powodująca najwięcej pomyłek, jeśli chodzi o wybory, bo wy się nie oglądacie.
4: No nie, to nie było pomyłki z żadnej strony.
2: A jak to nie? No, przecież jestem potrzebny. Dopiero następuje to poznanie po wybraniu, a powinno być odwrotnie. Najpierw powinno być poznanie, a potem wybranie. Dobra, Martynka, co on mówi, jak ty go przepraszasz?
4: Żebym go nie przepraszała cały czas.
2: Bo?
4: Jego to chyba denerwuje.
2: Jak dawno żeście w tym necie poznali?
4: Gdzieś na koniec tamtego roku, w grudniu.
2: A jak żeście spędzali czas? Co lubiliście razem robić?
4: My lubiliśmy razem robić wszystko i nic.
2: Tak? Byliśmy doiliście krowy? Serio?
4: Nie, tak
2: to,
4: nie. Wiesz,
2: to są te informacje mi bardzo nieprzydatne, jak tak mówisz, wszystko i nic.
4: Po prostu lubiliśmy być razem.
2: Okej, okay, nie pomagasz.
4: I byliśmy razem na wyjeździe, często ja bywałam u niego, on u mnie.
2: Czyli nie mieszkaliście razem, tylko pomieszkiwaliście ze sobą na przemian?
4: Tak.
2: Jak długo już macie kosę?
4: 2-3 tygodnie.
2: 3 tygodnie. Przeprosić?
4: Przeprosić.
2: Przywołać?
4: Przywołać.
2: Michale, kochamy się w Martynie. W końcu nie przypadkiem wpadliśmy sobie w oko w necie. A potem żeśmy skonfrontowali to z rzeczywistością. Okazało się, że nie do końca się układa, bo to wszystko na tych socialach tak ładnie wygląda. I ładnie wszystko można napisać. A bycie ze sobą na żywca powoduje właśnie malutkie egzaminy, których nie zawsze się zdaje. To co, Michał? Ja zadam pytanie, a ty co mi odpowiesz? Zostaniesz z Martyną na dłużej? Czy to już odpływasz? Trzymajcie kciuki, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Kobieta kręci i nawija makaron lepiej niż nie jeden Włoch.
1: No. Typowa kobieta, po prostu domyśli się.
0: Do
1: tak wesołego
0: miasteczka się nadaje. Kręcić karuzelę, umie to.
1: 6098-6969, napiszcie wy, co myślicie o tej historii i czy mimo tego, że Martyna tak kręci, to uda się ją pogodzić z Michałem.

0: 23 minuty po godzinie 9.
1: Łyżka sody i rock'n'roll? Tak zrozumiałem.
0: A on po polsku śpiewał?
1: A coś takiego.
2: Winno speak Americano, panu nie wiemy, no sorry.
0: Wracamy do Kochaj albo Rzucaj, czyli do Martyny i Michała. Martyna do Pawelca napisała, bo zataiła ważną, tak, istotną sprawę.
2: Nie opuszcza mnie wrażenie, że ten śmiech Martyny spowodowany stresem zwiastuje zagładę nuklearną, którą wywołała. Jednak wydaje się skruszona, trzymam za nich kciuki, to Ewka napisała.
1: Chłopak wiedział o tym jej sekrecie, ale nic nie mówił, czekał, aż ona się przyzna w końcu do tej jednej rzeczy. No i trochę nie chcę uwierzyć ja osobiście, że przez jedną rzecz, w sumie nieistotną, bo tak napisała, a z drugiej strony, o której nie chcę mówić, czy jednak wcale nie istotnej, tylko ważnej, on ją zostawił. No to jest po prostu to...
0: To nie jest takie trudne.
1: To nie jest trudne? Patrzę na ciebie i tak faktycznie trochę...
0: Mam nadzieję, że ty już zrozumiałeś Martynę w 100% i teraz wytłumaczysz ją Michałowi.
1: No stoję po jej stronie na razie i dzwonimy do niego, dawaj.
3: Kochaj albo rzucaj.

0: Którzy ci powiedzieli wielkie tajemnice. Pisze, że okłamała to cię w błahej sprawie, żałuje, ale ty to wiedziałeś.
1: Nie w jednej sprawie. O! Dużo tego się nazbierało jednego dnia.
0: Dawaj, tak, powiedz.
1: To ciężka sprawa. Nie, to wszystko dogadasz.
0: To nie tylko to, co ona napisała, że związane z chorobami?
1: Nie wiem, co ona napisała. Nie,
0: depresja po przejściu, po zabiegu. Nie, to nie to.
1: Nie.
0: Ale co odkryłeś?
1: Jeżeli ktoś mówi w kółko, że jest szczery i bardzo dziurkowa, no to później po czasie wchodzą takie brudy, że jest człowiek w szoku. No to rozumie pan.
0: Tylko, że słabo cię słyszę, chyba na głośno mówiącym jesteś.
1: No, bo ja wracam do roboty.
0: Ale jakbyś wziął telefon do ręki, to byłoby łatwiej. Bo ja tak to się muszę domyślać, co mówisz. Ludzie słuchają tego programu i uczą się. To są jakby przedstawione niebezpieczeństwa.
1: W tych czasach to nie można by wszystko wierzyć. To razem oznaczam. Wszystkim ludziom do tego słuchają.
0: Okazało się, że jest nierozwiedziona i nie powiedziała ci o tym?
1: Nie, ale nie miała męża, nikogo przecież.
0: No nie wiem, pytam. No co takiego mogło dokuczyć? No.
1: Pytam, bo czy wiem, że jest nieprawda i ona mi mówi, że to jest prawda. No to jakby mi tak swoje w końcu się przyznała. No to jeżeli ktoś jest mówi, że jest szczery ze mną od początku, to będę szczery, bo ja oddałem siebie cały i tak to rozumiem. Albo chodzi mi 200% na zawsze i od początku, albo się pewnie pod tej myszkę tam dałem swój czas cenny, tak, serce i wszystko. A teraz jestem zły na to i tyle.
0: Zastanawiasz się, co z tym zrobić. Wiem, że święta
1: no
0: chyba...
1: Właśnie, nie wiem, co mam zrobić. Na razie jest pół na pół. No to się mówi. Od razu grubej rury. Nie ma co się bać. Przecież nikogo nie skreślam. Każdemu należy też szansę, ale to... Ja potrzebuję czasu. No tak
0: się
1: siadę.
0: Czy to są kłamstwa dotyczące, że ma się pracę, a się jej nie ma i nie chce się w oczach tej drugiej osoby wypaść na nieroba? To zależy, jakiej rangi jest to kłamstwo i czy ma służyć czemuś dobremu, czy wręcz odwrotnie właśnie. Także ma, zna, załatwi, nie załatwia, bo nie ma i nie zna i kłamie, czyli no to jest gorsza rzecz.
1: Właśnie. Tak? Kłamanie to jest najgorsze właśnie.
0: Słuchaj, ale chyba ci trochę przypasowała przynajmniej z fizjonomii, no jest z tego jak wygląda, musi być dla ciebie.
1: Ona mi przy całkowicie już pozwolała, bo już nie było szczęśliwy. Z dnia na dzień się wszystko po prostu zesrało.
0: Czy ty jesteś gotowy na smutną prawdę życia, żeby nie malowała ci swoim pędzlem swoich możliwości, jakie ma kobieta, tylko mówiła ci, jak szaro i smutno jest, a to ty będziesz kolorował i mówił, nie przejmuj się, dasz radę. Może was pogodzę, bo wam to nie idzie, nie? Już przy tygodnie się...
1: Wszystko da rady, ja jestem za, no.
0: Mogę se przyklepać, że się z nią spotkasz i że jednak coś do niej czujesz, a masz żal?
1: Nie ma problemu.
0: Bardzo się cieszę. Mamy kochanie. Martyna!
2: Tak?
0: To nie tylko to, co mi napisałaś. Mnie też oszukujesz.
2: Michał wie, jak było i...
0: A powiedz, co mi po powiedzieć? Tym. To sobie sama to załatwia, ja nie na antenie Radia Vox FM. Bo nic...
2: Ja napisałam bardzo ogólnie.
0: Napisałaś o jednej rzeczy. O przejściu w związku z pewnym zabiegiem i depresją.
2: Nie, tak,
0: i to nic
2: prawda,
0: więcej.
2: Ale to ogólnie moja historia i ja, że ja go po prostu oszukałam.
0: A ja uwielbiam jesienią połowić pstrągi na muchę. To jest tak w temacie tego, co ty mi mówisz, o co prosisz, a piszesz, błagam o pomoc. Kiedy przychodzi co do czego, nawet teraz, kiedy on mówi, że cię jednak kocha i da ci szansę, dajesz mi znowu ogólniki. On, dżentelmen, może nie chce się wygadać, ale to ty, prosząc o pomoc, powinnaś być bardziej szczera na antenie, bo tak naprawdę nie wiem, w czym wziąłem udział. Dowiedziałaś się tylko, nie przepraszając za konkretne rzeczy.
2: Próbie mojego jakby przeproszenia go i wytłumaczenia tej całej sytuacji, wyłożenia kawy na ławę.
0: Kiedy będziecie stać na całą prawdę, on zadaje pytania, ty mówisz prawdę. Może być 100 pytań do...
2: Może być.
0: Kiedy?
2: Kiedy on będzie chciał.
0: Kiedy chcesz, Michał?
1: No, za 2 tygodnie na pewno się muszę otworzyć. Ma 100% się spotkać, nie widzę problemu. Trzeba po prostu mieć trochę czasu, powie, trzeba złapać, nie widzę problemu. To ma być wszystko na 200-300%, bo ja nie mam czasu na zabawy w kółko. Może tak, a może tak i gdybać. To u mnie to jest wszystko, jest łatwo spieprzyć, a później wiadomo, że trzeba czasu i też nie wiadomo, czy będzie warto, tak?
0: W jakim wieku jesteście? Ile ty masz lat, Michał?
1: 39, niestety.
0: A ile ma lat Martyn?
1: Plecaki jeszcze rosną.
0: Nie, ile ma 38. Lat Martyn?
2: 38.
0: Nie, jeszcze drugie. Jeszcze wiele, wiele lat rozkoszy przed wami, jeśli będziecie szczerzy wobec siebie. Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba. Nie ma nic ważniejszego. No. Buziaki, trzymajcie się, pa!
2: Dziękuję, do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Kochaj, brawo,
0: tak,
4: brawo.
0: Tak, ale ja nie jestem usatysfakcjonowany.
4: Dlaczego?
0: No bo ja wciąż nic nie wiem.
4: Ale to nic, że nie wiesz. Oni wiedzą najlepiej,
0: oszukała,
4: tak?
0: Mnie.
4: voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać. Dajcie mu więcej informacji, żeby on więcej wiedział.

0: Zobaczcie, jaki smutny.
1: Chłopak przyszedł poplotkować do pracy.
0: No, nie ma o czym. Jutro kolejny odcinek. There's no light on the horizon. You're like a lion in the light.

0: A przy takiej piosence można by było pomyśleć, że jest środa.
1: A to wiesz, wtorek, drodzy państwo. Dlaczego? Wiem dlaczego. 6 października, 20 minut do godziny 10. Przychodzimy do pracy, słuchajcie, we wtorek. Tak troszeczkę wam zdradzimy takie życie pozaradiowe. Od kuchni.
0: Co chcesz powiedzieć, że co?
1: Że Pawełczyk jeszcze jest.
0: A jest, jest,
2: i
0: jest.
1: Że Pawełczyk jeszcze bez żadnego żartu takiego...
3: Poniżej pasa.
1: Właśnie.
3: Dlaczego, nie? No.
0: Wystawmy piłeczkę może.
1: Ty to powiedziałeś.
0: A, dzień dobry.
2: Jestem.
4: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
2: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
9: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
0: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło Lubuszan za omylnie wysłane ostrzeżenie. W poniedziałkowy wieczór mieszkańcy otrzymali SMS-a o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu polskiego lotnictwa. Wiadomość mogła trafić nawet do 700 tysięcy osób, zdziwiła, ale także przestraszyła wielu mieszkańców, którzy wcześniej nie dostawali takich alertów. Okazało się, że trafiły one do naszego regionu przez pomyłkę. Adresatami byli mieszkańcy lubelskiego.
11: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
12: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
13: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
14: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
10: A co na to wojewoda lubuski? Będziemy sprawdzać. Nawet do 5 lat więzienia grozi 22-latkowi, który zaatakował na SOR-ze pracownika ochrony w gorzowskim szpitalu. Napastnik był pijany, po zatrzymaniu w organizmie miał 2 promile alkoholu. 57-letni ochroniarz z urazami głowy trafił na szpitalny oddział. Po wytrzeźwieniu 22-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Do aresztu nie trafił, ale ma zakaz zbliżania się do poszkodowanego. Do zdarzenia doszło w piątek w nocy. Uwaga, kłopoty także na parkingu przy arenie Gorzów. Z uwagi na pracę wjazd może być utrudniony. Przypomnijmy, że z przyczyn technicznych od 3 października nieczynna jest część rekreacyjna gorzowskiego basenu. Część sportowa działa bez zakłóceń. Po chłodnym, choć na szczęście niezbyt wilgotnym poranku w Gorzowie robi się coraz cieplej, coraz więcej słońca i temperatura rośnie, rośnie i będzie rosnąć jeszcze przez jakiś czas. Dziś ma być nawet w okolicach 19-20 stopni. I cieszmy się tym, bo od czwartku pogoda będzie się w Gorzowie psuć. Będzie chłodniej.
0: Vox FM. FM Gorzów.
15: Vox FM. Robi dzień dobry.
16: Magia radia.

0: Vox FM. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie. A co się dzieje?
10: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM.
14: Vox FM.
15: Gorzów.
16: Zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 21-letni kierowca odpowie za śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. 88-latka zaginęła podczas zbierania grzybów. W Małopolsce trwają pilne poszukiwania seniorki. W wiadomościach też zamieszanie po odwołaniu proboszcza spod Oświęcimia. Duchowny miał przyznać się do popełnienia przestępstwa.
17: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
16: Na początek jednak pilne doniesienie z Bułgarii. Dwa statki trafione przez drony to na Morzu Czarnym. Do niebezpiecznego incydentu doszło w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Jeszcze dziś już zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Kierowca, który w Nowym Sączu doprowadził do tragedii, odpowie za śmierć 50-letniego pieszego. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodów. Za kierownicą siedział 21-latek. Został zatrzymany, podobnie jak drugi uczestnik wyścigu.
18: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
16: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
19: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
20: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
21: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
16: Kierowcy może grozić 20 lat więzienia. I w Małopolsce zostajemy. Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj wyszła na grzyby w rejonie Krzyżówki. Akcja jest trudna, bo teren jest rozległy.
22: Kobieta wyszła na grzyby około południa. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
16: Mówił Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, relacjonuje biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimiem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
23: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Przyjął
0: decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
16: Relacjonuje biskup Pindel, nie chciał jednak zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi. Przypomnijmy, parafianie z Grójca protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza. Doszło do szarpanin z biskupem. Z budynku kościoła ewakuowała go policja.
2: Ucieka! Tak się kościół prezentuje! Tylko
3: oddajcie proboszcza!
9: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Zachodzić wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. On tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
23: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
16: Ksiądz Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
24: Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
16: Mówił Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawić również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Na termometrach dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju nawet do 22-23 stopni Celsjusza.
26: Pomogłabym ci z tą pogodą, ale telefon mi się zaciął na przepisie na placki z gruszkami, więc albo lecę z plackami.
17: A dlaczego by nie? No mów,
26: super delikatne, aromatyczne. Wiesz, co jest potrzebne?
17: Co jest potrzebne?
26: Szklanka mąki pszennej, 3 średnie jajka, pół szklanki jogurtu, 2 gruszki, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka cukru i 2 kropki. Nie, można aromat sobie odpuścić. Wanilię w słupku polecam.
17: Gdzie ja teraz? Parę ziarenek. Gruszki znajdę.
26: Podlasiu, u moich rodziców na działce.
27: Ty, słońce, jesteś też potrzebna wtedy.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Znaczy, ja już widzę, że Paweł na kuchni się nie zna. Nie o takie gruszki chodziło!
16: A ja mam gruszki w domu. Przynieść ci? Przynieść
26: tak?
16: Wam?
26: Tam?
17: Dobra, tak.
26: Pawełczyk już chyba idzie do domu jednak, co?
17: 5 minut po 10. Tak, sobie smakujemy wtorek. Klaudia Wasiluk.
26: I Arek Sikora, dzień dobry.
17: Marta Kiermasz wraca za godzinę. Tak? Zgadza się?
16: Chyba tak.
17: Dobrze?
16: Tak jest plan.
26: Zapraszamy, niezmiennie zapraszamy.
17: A Paweł Pawelec wypije jeszcze z nami pewnie kawę.
28: Bardzo chętnie zostanę.
16: To by się nie pomyliły pasma?
28: Nie,
16: to nie jest pierwsza zmiana. To nie jest pierwsza zmiana. To już jest druga zmiana.

0: Zawsze wychodzimy naprzeciw tego, czego potrzebujecie. My tak próbujemy domyślić się.
1: Gdzie jesteście w tym momencie? Tak, co robicie?
0: Co wam potrzeba?
1: Czego wam potrzeba?
0: Tak, właśnie.
1: Wiecie co? My wiemy.
0: Przy wtorku to chyba trzeba by było, żeby nam się wszystkim chciało, nie? A żeby nam się chciało, to trzeba sobie pomyśleć, co my mamy właściwie do zrobienia i teraz sobie pomyślcie, co musicie dzisiaj zrobić, a jak już pomyślicie, to dzwońcie 609-869-869.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
1: Jesteśmy z wami, kochani.
0: Otwieramy linię w tym momencie naszą telefoniczną i można dzwonić, chwalić się tym, co macie dzisiaj do zrobienia. Właściwie to trzeba to teraz zrobić. 609-869-869, linia otwarta.
1: To jest też łatwiej, kiedy wiesz, że nie tylko ty masz całą listę rzeczy do zrobienia, właśnie, ale że połowa świata.
0: Możecie zrobić komuś dobrze, opowiadając o tym, co macie do zrobienia, bo wtedy ktoś pomyśli sobie, o,
1: co masz dzisiaj do zrobienia?
0: Ten ma więcej. Nie wiem, halo, dzień dobry.
1: Halo?
3: Halo, słucham, wyskoczysz.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
3: Cześć, z tej strony Ola.
1: Cześć, Ola.
0: Ola. Ola, dzwonisz do nas tutaj do Vox FM, pochwalić się, co masz dzisiaj do zrobienia we wtorek, proszę bardzo, antena jest twoja.
3: No więc tak, aktualnie siedzę w samochodzie, mój mąż prowadzi, obok siedzi mój cudowny synek i jedziemy na badania z synkiem.
0: Na badania z synkiem, coś poważnego, czy tak profilaktycznie?
3: Absolutnie nie, taka sobie po prostu rutynowa kontrola, żeby potwierdzić, że mamy najcudowniejszego synka na świecie.
0: O, super! Ten syneczek to ma najcudowniejszą mamę, coś tak słyszę.
1: Ściskamy was mocno, jedźcie, załatwiajcie wszystkie sprawy.
0: Powodzonka.
3: I zdrówki, dobrego,
0: zdrówka, zdrówka, zdrówka. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo? Halo? O, próbujemy odebrać, ale to... O, teraz może. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Michał z tej strony.
1: Cześć,
0: Michał.
4: Słuchajcie, no co robię? No słucham waszego radia i czyszczę DPF-a. Uwierz mi, to jest ciężka robota.
1: Co czyścisz?
0: DPF-a, filtr cząstek stałych w samochodzie.
1: Tak myślałam, że to
0: obok bulbulatora się znajduje tam.
1: Między instrumentorem.
4: Tak. Jeszcze wyobraź sobie, że muszę wyczyścić EGR-a. A, i wierz mi, że ja do godziny pierwszej muszę to zrobić, bo jadę do pracy.
1: No.
0: Ale co to?
1: To powodzenia, szybciutko czyścimy, my wszystko rozumiemy.
4: Także słucham was, kurczę i se czyszczę. No,
0: no to czy, po to co czyść? To powodzenia.
4: No, cześć, pa.
0: Halo, dzień dobry. Halo, kto tym razem przy telefonie? Dowiemy się, nie dowiemy. Halo,
1: ale
0: halo.
1: Ale teraz się dowiemy. Halo,
0: teraz
1: halo.
0: Się dowiemy.
5: Halo, cześć, witam, Krzysiek ze Szczecina.
0: Cześć Krzysiu, opowiadaj.
5: Cześć, witam, no dzisiaj tak, żona mi kazała rybkę usmażyć, poczeka doprawić i jeszcze grzejnik kazała naprawić.
1: Ale no, żona ci listę narobiła.
0: Ale to nie przypomina ci o tym co 3 miesiące, mam nadzieję.
1: To tylko na dzisiaj, tak, lista?
5: No troszeczkę, nawet codziennie prawie przypomina. Mówię, że zawsze zrobię, ale zrobię, kiedyś zrobię.
0: Jak żona ma na imię?
5: Jola,
0: to słuchaj, to tak, żeby Jolę pocieszyć, paczuszka gadżetów od Vox FM leci do was, dobra? Możesz nam podesłać adres na 609-869-869. Jakby ci się nie udało całej listy zadań wypełnić, to przyniesiesz niebieskie gadżety, może się jakoś tam uda załagodzić sprawę.
5: Ale ja muszę zrobić to zadanie.
1: Widzisz, jaki obowiązkowy Krzychu?
0: Dobrze, Krzychu, tym bardziej.
1: Też się chce.
5: Nie ma takiego słowa, nie ma czasu.
0: Tym bardziej, Krzychu, paczuszka gadżetów od Vox FM leci do ciebie. Dobrego wtoreczku.
2: Żeby tak się chciało.
1: Jak będę duża, będę jak Krzychu.
0: O, ładnie powiedziane. A my teraz zagramy wam Pedro, żeby wam się chciało.

0: Ci znowu się bawią w synoptyków. No i nie wierzę. Klasyk Sławomir, będzie gorąco tej nocy, czyli utwór Zabiorę. Na voxfm.pl wchodzimy, słuchajcie. Zakładka Bestlista.
1: Poczekaj, poczekaj, ja powiem.
0: No to powiedz.
1: voxfm.pl, zakładka Bestlista. Szukam, szukam. No, szukaj, jest siódemeczka, drodzy państwo.
0: Być może to szczęśliwa siódemka.
1: Szczęśliwa to jest jedynka. Ale to szczęście zależy od was.
0: voxfm.pl, zakładka Bestlista, głosujcie. W naszej apce również, a w piątek o 17 na najnowsze notowanie zaprasza Krzysztof Skrzypkowski.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
13: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3x2 i Wyszyńskiego 106x2. Więcej na yasumi.pl.
14: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
15: Nie. A co się dzieje?
16: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
17: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hęgerowej 15.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
24: Wojtek Hańczuk. Policja prosi o kontakt świadków tragicznego wypadku na trasie Witnica-Białczyk. Auto uderzyło w drzewo, zginęły 3 osoby, 2 na miejscu. Trzecia w poniedziałek zmarła w gorzowskim szpitalu. Śledczy chcą ustalić przyczyny tragedii i proszą o pomoc. Dzwonimy pod 112, przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Wojciech Malajkat, Jan Englert, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbryski, Anna Seniuk i oczywiście Krystyna Janda. Wybitnych aktorów będzie można obejrzeć na scenach Gorzowskiego Teatru w czasie gorzowskich spotkań teatralnych. W planach 7 spektakli, m.in. teatrów z Warszawy czy Koszalina.
25: Chcieliśmy, żeby te spektakle, które zaprosiliśmy na nasze gorzowskie spotkania teatralne, no, również poruszały sprawy takie społeczne, żebyśmy mogli dotknąć też rzeczy, które nas otaczają.
24: Mówił Jan Tomaszewicz, dyrektor Gorzowskiego Teatru, a gorzowskie spotkania teatralne zaczynają się 8 listopada. Szczegóły na stronach internetowych teatru. Koszykarki wracają do ligowego grania w tym tygodniu 2 mecze po weekendowej pauzie. W lidze jest nieparzystej ilości drużyn. Akademiczki czekają w tym tygodniu 2 spotkania. Już w środę nasza drużyna zagra w Krakowie z Wisłą, a w niedzielę w końcu we własnej hali. O godzinie 18 gorzowianki zmierzą się w arenie z basketem Bydgoszcz. Akademiczki

Zaczęły sezon od niespodziewanej porażki w Łodzi. Kibice liczą teraz na 2 zwycięstwa, a w przyszłym tygodniu startują rozgrywki europejskie. Słońca coraz więcej w Gorzowie i bardzo się z tego cieszymy. Temperatura rośnie, dziś ma być znów w okolicach 20 stopni. Warto korzystać, bo jak twierdzą meteorolodzy, druga połowa tygodnia w naszym mieście już dużo chłodniejsza. W czwartek opady deszczu, wiatr i temperatura spadnie w okolice 14-15 stopni.

0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: SE Bordnet Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie. A co się dzieje?
10: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Są zarzuty dla kierowcy, który w Nowym Sączu potrącił pieszego. 50-latek zginął na miejscu. Ponad 130 dronów uderzyło w Ukrainę. Kolejny potężny atak Rosji. Alerty RCB rozesłane do mieszkańców nie tego województwa. Komunikaty trafiły do Lubuskiego.
13: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
12: 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna wyraził skruchę, przyznał się do winy, ale w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do udziału w nielegalnym wyścigu.
14: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
12: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma zostać przesłuchany. Ponad 130 dronów zaatakowało Ukrainę. Ostrzelany został Krzywy Róg, rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Dron uderzył w szpital. Ranne zostały 3 osoby. Łącznie w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków życie straciło 11 osób. Ponad 80 zostało rannych. Najwięcej ofiar było w Charkowie. Zginęło tam 6 osób. Bomby lotnicze spowodowały zniszczenie budynków mieszkalnych i warsztatu krawieckiego. W mediach pojawiają się dramatyczne relacje z tego miejsca. Zginął mój mąż. Ja byłam w parku, potem usłyszałam eksplozję i pobiegłam do domu. Tutaj była moja matka i mąż, odpoczywał po pracy. Relacjonuje mieszkanka zniszczonego bloku. Ukraińskie władze ostrzegają przed kolejnymi atakami. Zamiast do Lubelszczyzny trafiły do Lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za zamieszanie z komunikatami. Wczoraj alerty o poderwaniu myśliwców trafiły do mieszkańców zachodniej Polski, którzy do takich SMS-ów nie są przyzwyczajeni.
15: Wiadomo, że się pomylili. Nie Lubuskie, tylko Lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
16: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
17: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
18: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
12: Wiadomość mogła trafić nawet do 700 tysięcy osób. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionu w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
12: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne za godzinę zapraszam już w imieniu Pawła Donsbacha.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Działa. Nie będzie przepisów
22: działa?
21: Na placki.
22: No nie, już się nastawiłem.
21: A chcesz?
22: No ty to
21: ja
22: teraz
21: ci przyniosę
22: jakiś...
21: następnym razem.
22: A, że placki. No o wiele lepsze rozwiązanie niż czytanie przepisów. Tak właśnie powinno się robić. Super.
21: A jeżeli
22: przykładowa
21: chodzi o pogodę, drodzy państwo. No wczoraj ci tancerki załatwiłam.
22: No w ogóle ja
21: ty będziesz miał
22: szczerze,
21: ze mną za dobrze.
22: Już mam.
21: Nie, to ja to muszę zmienić. Zazdroście
22: mi. Nie zmieniajmy niczego. Jest wspaniale.
21: 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, drodzy państwo. I dużo słońca.
22: Tak.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Ale żeby nie było tak słodko, deszcz znalazłam.
22: A tam deszcz.
21: Suwałki, 16 stopni.
22: Biomet, jaka petardunia!
21: Petardunia? Ile tam?
22: Biomecik.
21: Korzystne, a ciśnienie jakie?
22: Korzystne same. A ciśnienie, gdzie się sprawdza ciśnienie? Tam, tutaj, tu trzeba palce przyłożyć w którymś miejscu, nie?
21: No, i co?
22: I co?
21: No, bardzo nie, dobre. Bo na oko 1013 hektopaskali.
22: Tyle mówisz na oko?
21: No.
22: A że mamy dwa oka, no to 2026.
21: Brawo my. Dzień dobry, 5 po 11.
22: Klaudia Wasiluk.
21: I Arek Sikora. Co?

0: takie numery, które nigdy nam się nie znudzą. I to jest jeden z nich. Black Eyed Peas, Shut Up w Vox FM.
1: To teraz nie Shut Up, bo zadajemy bardzo ważne pytanie. Czy pytanie warte 1000 złotych. Czy mają państwo ochotę uderzyć w banjo?
0: Ależ to jest retoryczne pytanie, mój drogi. Okazja się szykuje na niezłe banjo, słuchajcie.
1: Dokładnie,
0: i to
1: na hulanki.
0: Za 2 dni.
1: Na Coco Banjo nawet.
0: Coco Banjo będzie.
1: Amfiteatr w Siemiatyczach. A jak tam? 30 taka, że...
0: O! A na scenie jedno wielkie banjo?
1: Banjo, tak, ojejciu. Pewnie nie jedna osoba przegnie strunę na tej imprezie. No. Jadę tam, więc mogę mówić za siebie.
0: Ekipa Voxa jedzie, to prawda, ale jeżeli chcielibyście to wy pojechać, to vox.fm.pl, drodzy państwo, zbieramy ekipę.
1: Dokładnie,
0: na urodziny z Kolima.
1: Banjo, dokładnie. Kto uderzy z nami w kontrabas na przykład? Kto zaśpiewa 100 lat do podkładu muzycznego?
0: A kto chciałby na to wszystko 1000 złotych? I mało tego jeszcze, spotkanie takie ekskluzywne. No z samym...
1: Z Kolimem, urodzinowe. Może razem świeczkę będziecie dmuchać. Nie wiem, co tam się...
0: Bawcie się jak chcecie, tak jest, jak tak lubicie.
1: Ale
0: my nie wnikamy.
1: Zgłaszajcie się na vox.fm.pl, napiszcie, dlaczego to właśnie wasza paczka powinna wpaść na banjo urodziny z Kolima. No i co? I tańczymy. I hej.
0: Już w czwartek. O, do tańca teraz też zaprosimy.
1: Duel Corazon.
0: Troszeczkę innego, ale również króla latino. Enrique Iglesias. To wszystko na 20 minut po 11.
1: Gramy.

0: Góry Anielskiej. A cię kręcę, Call My Name w Vox FM.
1: Jakie to ładne szanse.
0: Bardzo ładne.
1: To wszystko na 25 minut przed godziną 12. Teraz też będzie ładnie.
0: No.
1: O bardzo ładnym show, powiemy.
0: Ładne show.
1: Tym
0: dobra.
1: Razem w radiu będziemy mówić o telewizji, słuchajcie, ale no, to jest powód niesamowity. Musimy o tym po prostu powiedzieć. W polskim show biznesie mało kto potrafi tak zaskoczyć jak ta pani, a mowa o Danucie Martyniuk.
0: Danuta Martyniuk. Królowa! No bo to żona jest... króla disco,
1: a
0: nie?
1: A to jest bardzo dobre słowo. No. Okazuje się, słuchajcie, że ukochana właśnie naszego króla disco polo najpierw zachwyciła spektakularną metamorfozą, potem zadebiutowała przed kamerami i do tego stopnia jej się przed tymi kamerami spodobało, że będzie teraz walczyć o tytuł Królowej Przetrwania.
0: O, proszę bardzo, dobra, ładnie, no ładnie, czy muszę przyznać, ładnie, jestem zaskoczony.
1: I właśnie tak mógłby powiedzieć właśnie jej mąż.
0: Mógłby.
1: Czy jest zaskoczony? Nie wiem. Powiedział, że bardzo dużo wyjeżdżał, że Danuta wspominała, że będzie uczestniczyć w takim programie. Za bardzo nie jest w temacie, jak przygotowania wyglądają, ale na pewno kibicuje.
0: Ja mówiłem, jestem zaskoczony.
1: Celebrytka, słuchajcie, pakuje walizki. No i pytanie, czy da czadu w dżungli?
0: Okazuje się, że Danuta Martyniuk zakochana w telewizyjnych programach. Nie wiem, czy nie za późno. Jakby
1: dlaczego?
0: Tak lata temu zgłosiła się do Super Niani.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokuć iście się.
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
6: Nie, a co się dzieje?
7: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Konrad Baranowski. Stal zostaje w lidze, gwiazdy zostają w stali. W drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thomsen. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder. To nie byłoby jednak takie oczywiste, gdyby niedzielny mecz na Jęczarzu potoczył się inaczej. GZ Stal Gorzów wygrała z Hunters PSŻ-tem Poznań 49-41. Poznaniacy postraszyli zwłaszcza na początku meczu. Lepiej niż w pierwszym spotkaniu wygranym w Poznaniu przez gospodarzy 47-43 pojechał Bartosz Smektała.
12: Staraliśmy się jak mogliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko, ale po prostu Gorzów był lepszy. Startowo dobrze wyglądaliśmy, przynajmniej tak mi się wydawało. Później jak już chłopacy znaleźli odpowiednie ustawienia, no to nam odjechali po prostu.
11: Oficjalnie w przyszłym sezonie żółto-niebieskich barw przywdziewać nie będą Adam Bednarz i Matthias Polesztat. Zawodników do zmiany klubu zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn. Dwa śmiertelne wypadki, do tego nietrzeźwi i za szybcy. Policjanci w miniony weekend mieli pełne ręce roboty. Mundurowi zatrzymali 19 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 3 osoby, które jechały po użyciu alkoholu. Padł także jeden kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. Do tego funkcjonariusze zatrzymali 16 osobom prawo jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. Z kolei tragiczne w skutkach zdarzenia, o których informowaliśmy osobno, miały miejsce w Białczyku i na obwodnicy Świebodzina.
13: Na termometrach w Gorzowie mamy 14 stopni. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. Słońce i chmury przeplatają się na gorzowskim niebie i tak ma być w sumie cały dzień. Maksymalna temperatura to 21 stopni. Całkiem przyjemnie. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie, noga z gazu, bo niestety weekend nie należał do pozytywnych wydarzeń. Dużo wypadków,

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Vox FM.
2: Vox FM.
11: Gorzów.
12: Byli i obecni menadżerowie Orlenu w rękach służby. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw. Jest podejrzany o szpiegostwo. Zatrzymano byłego szefa niemieckiego wywiadu. Zakazy i ograniczenia potrwają do czwartku. W Świnoujściu kolejny dzień wydobywania z morza niewybuchów. Posłuchajcie.
13: W studiu Vox FM witamy Pawła Donsbacha.
12: Dzień dobry.
13: Na zegarze 12:00 to czas na wiadomości Vox FM.
12: Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżenia cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
14: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
12: Prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Przenosimy się do Niemiec. Były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, podaje prokuratura federalna. August Hanning został zatrzymany dzisiaj rano. Był szefem BND w latach 1998-2005. Niemiecka prasa pisze o postępowaniu związanym m.in. z podejrzeniem szpiegostwa na szkodę państwa, usiłowaniem zdrady stanu oraz działalności agenturalnej na rzecz wywiadu obcego państwa. W rękach służb jest również jego były bliski współpracownik.
11: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
12: Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden z nich zatonął. Los jego załogi jest nieznany, przekazał premier Bułgarii Rumen Radev. W momencie zdarzenia w pobliżu znajdował się bułgarski statek typu Roro Dioskuria. Załoga była świadkiem eksplozji i skierowała się na miejsce zdarzenia. Odnaleziono jednak jedynie przewróconą łódź, 3 odwrócone tratwy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe, lecz nie znaleziono ludzi. Z drugiego statku uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Nadal bez konkretów, ale temat jest aktualny. Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Mówił o tym podczas spotkania z dziennikarzami. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać również na Litwie. Służby, mieszkańcy i turyści na plaży, w wodzie neutralizacja min. W Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej.
15: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
16: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
17: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
12: W związku z akcją ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albeck przez Świnoujście do Międzyzdrojów. I tak będzie do czwartku.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: A zaczynam od smutnej informacji. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli. W reprezentacji występował ponad 5 lat, grał też w klubach we Francji i Hiszpanii. Wiadomo, że w ostatnim czasie poważnie chorował. I jeszcze echa wczorajszego meczu. Zasłużyliśmy na lepszy wynik, uważa Jan Urban. Polska przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i po 4 spotkaniach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
18: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
12: Mówił trener biało-czerwonych. W drugim wczorajszym meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: No to witaj, Pawełku! Jest... Pawełku!
20: No witam! Da... Trochę się nie widzieliśmy.
19: Ale dobrze, że wróciłeś. Słuchaj, nowości na antenie Radia Vox FM. Tak. Pogodoskop.
21: Tak, robota czyli jest dla ciebie, Paweł.
19: Na pogodzie robimy horoskop.
20: Dobra, tak, który?
21: Lwa zamawiali słuchacze, panny i bliźniaka jeszcze z uśmiechem
20: do ciebie. Ale małe literki. Lew, wystarczy, że ktoś coś ci podpowie, a od razu zmieniasz zdanie. Pomyśl, co sam o tym sądzisz.
21: O! Wszyscy możemy być dzisiaj lwami. Obudzić w sobie lwa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Co tam jeszcze było?
20: Miały być trzy znaki, tak?
19: Bliźnięta jeszcze, koniecznie.
20: Bliźnięta, dobra. Sam widzisz, że rozwiązanie problemów, przed którym tak długo niepotrzebnie się
21: Zdrygałeś,
20: tak tu jest napisane, przyniosło same pozytywne rezultaty.
19: Ale zdradzamy...
20: Kto jest bliźniaczkiem?
19: No właśnie. Paweł
20: Dąbra. Ja jestem bliźniaczkiem. Gdzie jest mój bliźniak?
19: To pytanie, czy teraz jednojajowy, czy dwujajowy. Sprawdzał nie będę.

0: Jakby ktoś zapomniał, to ja jestem w temacie urlopowym teraz na czasie. Tak, byłem na urlopie, przede mną jeszcze jeden.
1: Wcale się nie chwalę,
0: ale słuchaj, to jest bardzo ważne, no bo dzięki temu, że jestem na czasie z rzeczami turystycznymi, to wyłapałem nowy trend turystyczny, mianowicie chodzi o spanie. O spanie chodzi. Ludzie biorą urlop.
1: To jest trend turystyczny, mówisz?
0: Jadą gdzieś tam hen daleko i tylko po to, żeby się wyspać. Rezygnują, wiesz, ze zwiedzania, coś tam tego.
1: W domu nie można, że tak zażartuję?
0: Podobno nie, bo to zawsze coś rozproszy. Tak jak, wiesz, praca w domu,
1: to
0: nie?
1: Prawda.
0: A to jeszcze pozmywam, to jeszcze coś ugotuję, a to
1: pralka,
0: kurze, coś tam tego właśnie.
1: I tak dalej, tak dalej.
0: A tu, przy sprzątaniu coś tam znalazłem i zaczynasz, nieważne, jeździ się spać. I teraz powstał ranking, słuchaj, firma przeprowadziła analizę, której wyniki przytoczył magazyn Forbes, to widzisz, w Forbesie napisali.
1: Aha.
0: I tego Forbesa teraz zacytuję, gdzie w Europie najlepiej się wyspać? No, coś byś obstawiła, coś ten?
1: U mamy.
0: U mamy to najlepiej zjeść.
1: Ale jak
0: się
1: mama
0: wyspać,
1: jeszcze
0: to raczej,
1: tam, wiesz,
0: to
1: łóżko pościeli, kapcie naszykuje, po piżamkę, to
0: ja nie wiem,
1: czy nie wymiękają przy tym jakiekolwiek hotele.
0: Reykjavik podobno, miejsce pierwsze.
1: Powietrze tam mają.
0: 99,21 punktów na 100 możliwych. Miasto wyróżnia się wyjątkowo niskim poziomem hałasu, zanieczyszczeniem światłem, co pozwala na głęboki, nieprzerwany sen. To ważne. No. Dalej jest na przykład Sztokholm. No. W pierwszej piątce też znalazło się Göteborg, kolejne szwedzkie miasto. Tam Skandynawia, nie? Ale też podobno na Litwie spoko.
1: Drodzy Państwo, jeżeli we wtorek na 20 minut po godzinie 12 czujecie się delikatnie przygnieceni tymi obowiązkami, nie dziękujcie. Taką drzemeczkę, chociaż oczami wyobraźni wam zaserwowaliśmy właśnie teraz.
0: No tak, bo tak przeglądam tą listę polskich miast, na próżno tu szukać. Dlatego ludzie jeżdżą do pracy za granicę, bo tam chociaż w pracy wyspać można.

0: Trzecie?
1: Trzecie miejsce, dokładnie, to Jack Style John.
0: Wybudzone w nocy o północy, też ci to powiem.
1: Właśnie, tak chciałem
0: sprawdzić. Trzecie miejsce, Jack Style John, What Are We Gonna Do? To wszystko na VoxFM.pl, wy możecie akurat sprawdzać i głosować oczywiście, bo bez lista w piątek o 17.
1: Klaudia na pamięć nawet.
0: Oczywiście, no, kochany. Krzysiek Skrzypkowski w piątek o 17, zapraszam.
1: O, tak jest, tak jest.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Kolima ze swoimi znajomymi. Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości z

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej, skutecznej, bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie, a co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Pieniądze na innowacyjne pomysły. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Gorzowski Ośrodek Technologiczny ogłosił nabór do projektu Lubuski System Innowacyjnych Startupów. Czeka ponad 500 000 zł. Do 23 października zgłaszać mogą się osoby, które mają pomysł na biznes, a także ci, którzy prowadzą firmę krócej niż 5 lat i chcą wdrożyć nowy produkt, usługę lub technologię. Mówi Jacek Gumowski, prezes GOTU.
15: Jest na to szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł. Mamy instytucje, z którymi się uzupełnia, współpracujemy, wspieramy, więc jeżeli będzie potrzeba zaadoptowania biura, pomieszczenia, to nie ma problemu.
6: Startupy mogą liczyć na diagnozę potencjału pomysłu, indywidualne doradztwo biznesowe, finansowe i prawne, testowanie rozwiązań, przygotowanie biznesplanu oraz oferty dla inwestorów. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.
18: współczesna adaptacja sceniczna kultowej powieści Witolda Gombrowicza. Do zobaczenia Ferdydurkę w Gorzewskim Teatrze. Niesztampowa, oryginalna i pełna zaskakujących pomysłów, oniryczna podróż bohatera Józia Kowalskiego poprzez maski, gęby, pupy i łydki jako metafora uporczywego dążenia jednostki do wyzwolenia się z narzuconej formy. Adaptacją, reżyserią, choreografią zajął się Dariusz Lewandowski. Spektakl grany będzie w środę o godzinie 10. Rozkład jazdy na stronie teatru. Bilety w kasie. Przypomnę, że można też kupić wyjściówki na gorzowskie spotkania teatralne z gwiazdorską obsadą. Powoli temperatura w Gorzowie rośnie, ale chmury walczą ze słońcem. Przyjemny w sumie dzień. Dzisiaj max, przypomnę, 21 kresek. Możecie korzystać ze świeżego powietrza i dotleniać się. Kierowcy, policjanci tu i ówdzie działają, kontrolują, wyłapują tych, co łamią przepisy, zatem spoglądajcie na licznik prędkości.
11: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
12: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
11: Tak, że nie uwierzysz.
12: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
16: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
12: Vox FM, FM Gorzów.
2: Usłyszeli zarzuty w sprawie zaniżania cen paliw, na początek polityczne komentarze po zatrzymaniu menadżerów Orlenu. Sprawca czeka na przesłuchanie i zarzuty to po wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kobieta, którą potrącił autem, pozostaje w śpiączce. Zbadał najbardziej nieuchwytne cząstki na świecie. Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. Posłuchajcie.
20: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 13. Zaprasza Paweł Dącbach.
2: PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Chodzi o zaniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w 2023 roku. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli już zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
21: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzji prokuratury. Jak podkreśla, działania m.in. tych menadżerów doprowadziły do straty Orlenu w wysokości 3,5 miliarda złotych.
0: My wszyscy pamiętamy tą sytuację, gdzie Polacy po prostu paliwa kupić nie mogli. Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
2: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca wzrosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Dzisiaj przesłuchanie i zapewne zarzuty dla sprawcy. To po dramatycznym wypadku w podwarszawskim Piastowie. W niedzielę kierowca sportowego auta potrącił na pasach 20-letnią kobietę. Nie zatrzymał się, nie udzielił jej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Ofiara w śpiączce, przebywa w szpitalu.
14: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, natomiast w jakim stanie znajdował się w momencie zdarzenia, odpowiedzą nam na to wyniki i opinia biegłego. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy pieszej i ona również jest zatrzymana.
2: Mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie i dodaje, że sprawca jest dobrze znany mundurowym z uwagi na kryminalną przeszłość.
22: To są wiadomości Vox FM.
2: A w nich przenosimy się do Hiszpanii. Tam ciąg dalszy protestów związanych z kryzysem mieszkaniowym. Wczorajszy masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Kilkanaście osób aresztowano, a blisko 30 mundurowych zostało lekko rannych. Przypomnijmy, demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września. Nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków na zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie w tym kraju zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga, strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówiła przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Są planowane na 29 listopada. I jeszcze Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin, Francis Helsen.
23: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. Cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
2: Tłumaczy profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Belgijski fizyk otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli blisko 4 700 000 złotych nagrody. A jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Uwaga, tej nocy na mgłę mogą się pojawić zwłaszcza na zachodzie kraju. Deszczu raczej nie będzie, może z wyjątkiem Suwałk i tutaj na termometrach 9 stopni, najchłodniej w Zakopanem, prawda, zaledwie 5.
25: No. Jutro słoneczny dzień znowu, 22 stopnie w najcieplejszych miejscach w kraju. Czwartek już nieco mniej słoneczny, z licznymi opadami deszczu na zachodzie kraju.
24: Potem ale jeszcze sobota, będzie. To już no. Tak bardzo kiepsko, niedziela jeszcze bardziej.
25: Korzystajmy z dnia dzisiejszego.
24: Ale będą grzyby, to jest plus.
25: Będą grzyby, a dzisiaj biomecik, no nie biomet, biomecik.
24: Biomecik taki się korzysta. Popisał?
25: Tak, o, ładny, ładny jest. Zobacz.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: No, dzień dobry. 4,5 minuty po 13:00, Klaudia Wasiluk.
24: I Arek Sikora, dzień
25: jesteśmy...
24: dobry. Paweł Dąsbach wróci o 14:00.
2: Zapraszam na kolejne wiadomości.
25: Przyjmujemy zaproszenie.
24: Oczywiście, tak, no, komu jak komu, ale Pawłowi się nie odmawia.
25: Posłuchamy, no w ogóle, tak. No, ty nie możesz jeść, bo będziesz mówił, ale my zjemy.
2: Tak jest.
24: Układ idealny.
25: Dzień dobry.

0: Mars. Tak jeszcze już powiem wam jesieniową porą.
1: No, bo taka jesień za oknem, nasza piękna polska złota, jak jesień to oczywiście dynie.
0: Dynie?
1: Jest taka jedna. Kobiet się o wiek nie pyta, ale o wagę można.
0: Nie, gdzie?
1: Tutaj no, wręcz można, tutaj wręcz nawet trzeba, bo jest czym się pochwalić,
0: ja
1: naprawdę.
0: Ja cię kręcę, ach, że w tą stronę.
1: Ma na imię Renia.
0: Renia.
1: A wiesz, ile waży?
0: Ile waży Renia?
1: Prawie tonę. Dokładnie co? 918 kilogramów.
0: Co?
1: Jest to najcięższa dynia w Polsce.
0: W Polsce?
1: Tak.
0: Mamy takie dynie?
1: Udało nam się, słuchajcie, pobić rekord polski. To znaczy nie nam, no nie my to wyhodowaliśmy, ale...
0: Gdzie? Nasza polska dynia.
1: Tak, tak. Sukces ma wielu ojców, dokładnie. Więc my też się pod tym podpisujemy.
0: Tak, każdy z nas może przyczynił się do podlania kroplą czegoś tej
1: tak.
0: dyni. No.
1: To postawimy kropkę. Słuchajcie, w Krapkowicach zorganizowano Bania Fest.
0: Bania Fest, tak. Podoba mi się.
1: No. I Krapkowice zamieniły się w polską stolicę gigantycznych dyń. Świetnie. I właśnie ta oto Renia... ważąca 918 kilogramów zdobyła tytuł tej najwspanialszej.
0: To no, są sukcesy.
1: Nie wiem, czy oni karmili te dynie?
0: To są... tak... No mówię ci, podlewali. Dynie należy podlewać, zapisać, zanotować, stosować.
1: Ja mogłabym dopytywać, czym, ale po
0: nie,
1: co?
0: Nie dopytuj, nie wolno
1: nie drążymy
0: nam
1: tematu.
0: Gadać. Poza tym nawozy różnego rodzaju, wiesz, no tak. Tak.
1: Ty wiesz, co mówisz, co?
0: Oczywiście.
1: Ty to się znasz na tym.
0: Nie ma jak na wiosce rankiem.
1: 20 po 13. Trzeci wymiar. Vox FM.
0: Gramy.

0: śmigamy jak Jagger
1: no,
0: razem z Maroon 5.
1: To są te ruchy.
0: Christina Aguilera. I to wszystko na 24 minuty przed godziną 14. A słuchajcie, sztuczna inteligencja też śmiga. Wyobraźcie sobie,
1: aha,
0: że historycy i kryptolodzy główkowali nad pewnym szyfrem ponad 200 lat, a ona ogarnęła temat w 6 godzin.
1: 6 godzin mówisz?
0: Tak.
1: Niesamowite, niesamowite. Ale to różnie z tą sztuczną inteligencją bywa. Bo rozwiązywaliśmy dzisiaj, to takie życie pozaradiowe wam opowiemy.
0: No.
1: Rozwiązywaliśmy dzisiaj krzyżówkę z Klaudią i nie wiedzieliśmy w pewnym momencie jednego hasła. I mówimy, ty AI, weź nam podaj to i to na 4 litery, a ta podaje na 5.
0: No. No, to... Takie rzeczy musieliśmy jej tłumaczyć. Ale może gdybyśmy mieli szyfr, ogarnęłaby szybciej.
1: Jedna literka w tą czy we w tą.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
18: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: Reklama.
20: Magdalena Ciszych-Kozłowska nie chce rezygnować z pracy w Stali Gorzów. Karolina Łowacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z pożarem hali w Słubicach, która należała do jej firmy. Jak nam powiedziała, non-stop siedzi na telefonie, rozmawia z ubezpieczycielem, nadzorem budowlanym, czeka na przesłuchania policji. Nie zapomina jednak o sprawach klubu, ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęła, ale chce pozostać na stanowisku dyrektora Stali Gorzów. Przypomnijmy, w poniedziałek w nocy, po tym jak Stal zapewniła sobie ligowy byt w Ekstralidze, w Słubicach pożar strawił halę należącą do Promet Cargo, prawie 4000 metrów kwadratowych. Ponad 20 jednostek gasiło ogień. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Jeszcze do niedzieli potrwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnopiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Gorzowianie, by zagłosować, trzeba wejść na stronę gorzów.budżetobywatelski.pl. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
21: Na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut.
20: Osoby mające problem z internetem mogą skorzystać z punktów mobilnych. Dzisiaj przy Szarych Szeregów naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 20 do godziny 16 oraz jeszcze w czwartek na Starym Rynku. Głosowanie zakończy się w niedzielę o północy. kierowcy rozważnie na drogach, w Gorzowie i nie tylko, czujność przede wszystkim i stosowanie się do znaków prędkości. Przypomnę, że rano na rondzie gdańskim doszło do zderzenia Toyoty i DU. Pogoda, niebo zachmurzyło się, no według zapowiedzi synoptyków zbliża się zmiana pogody na tą dżdżystą i mokrą, ale to może jeszcze nie dzisiaj.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: YouTube mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Reklama.
16: Vox FM Gorzów.
17: Poderwany śmigłowiec, do tego drony i psy tropiące. Policyjna obława w Małopolsce po zabójstwie 73-latki. Taniej zapłacimy za diesla, drożej za 95. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na środę. Posłuchajcie, ile wyniesie nas tankowanie. Na świecie z tą chorobą żyje ponad 17 milionów osób. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. I o tym będzie za chwilę.
18: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14. Zaprasza przygotowany już teraz Paweł Dącba.
17: W akcji mundurowi, psy tropiące, drony i śmigłowiec trwa obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
19: Został ogłoszony alarm dla chrzanowskich policjantów. Teraz trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety, który może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
17: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 86 groszy. 98 7,74, oleju napędowego 7,80. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
20: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
17: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
20: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
17: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
16: To są wiadomości Vox FM.
17: Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów sprzeciwiają się pomysłowi poszerzenia granic stolicy województwa. Spotkali się dzisiaj na specjalnej naradzie. Z kolei kieleccy radni przekonują, że większe miasto to więcej inwestycji. Co na to mieszkańcy okolicznych gmin?
21: Byłyby na pewno jakieś korzyści większe dla mieszkańców.
22: O, ja jestem przeciwna.
23: Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią. Tam się tą dzielnicą w ogóle nie przejmują.
0: zajmują.
15: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona i raczej z naszej gminy to był taki obrzeża miasta, to tak jakby slumsy.
0: A żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
22: bardzo
0: teraz?
22: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
23: Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
24: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
25: Raczej nie powinno do tego dojść.
17: Na razie konkretnej mapy nowych granic miasta nie ma. Jego cel to podnoszenie świadomości na temat schorzenia, z którym na świecie żyje ponad 17 milionów osób. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
26: To grupa chorób, których wspólną cechą są zaburzenia ruchu, zaburzenia postawy. Jest to zachorowanie, które dotyczy wieku dziecięcego. Chodzi tutaj przede wszystkim o okres przed narodzinami, w trakcie porodu i też ten krótki czas po porodzie dziecka, kiedy dochodzi z różnych przyczyn do uszkodzenia tkanki nerwowej.
17: Mówi dr Wiktoria Czekaj-Barańska ze Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce spośród wszystkich dzieci z niepełnosprawnością ruchową ponad połowę stanowią dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Zaryzykuję i zapytam, jak myślisz, jaka pogoda dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o Polskę? Piękny nadwiślański kraj.
17: No na pewno słonecznie.
18: Dobrze, dalej.
17: Bezchmurnie.
18: Dalej, dobrze.
17: Z dobrym biometem.
18: Dobrze, dalej.
17: Miejscami może być ciśnienie wysokie.
18: Jest wysokie i to w zasadzie wszędzie jest wysokie.
17: Wiatr raczej słaby.
18: Praktycznie nie ma.
17: No właśnie.
18: Dobrze, a temperatura? Strzelaj, po południu ile będzie na termometrach?
17: No tak do 20 kresy.
18: No tak 18, ale byłeś bardzo blisko, bo 19 w Gorzowie. Przepraszam, 20 we Wrocławiu.
17: Pogodę jesteś się po prostu, nie chciało robić, co?
18: Jesteś mentalnie na Dolnym Śląsku, Paweł.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A dasz się namówić na noc? Takie podchwytliwe pytanie. No ciemno w nocy, dużo, ciemno, dużo słońca.
17: Mdliście na pewno.
18: Troszkę tak, ale niewiele.
17: Tak, no, trochę mniej na termometrach, tak około 10 może, trochę mniej.
18: Ja ostatnio zauważyłem, że te mgły...
28: Dzień z Fox FM.
18: Porównałbym te mgły do takiej gimnazjalistki na dyskotece. Bo już nie ma gimnazjum, więc mogę mówić. Gimnazjalistki. No.
17: Czyli?
18: Niezdecydowany. Tak.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Takie wiesz, wcale się boję.
17: Daj im chwilę, daj mi chwilę i się zdecydują. Zobaczysz.
18: Dałem, wiesz, ostatnio jechałem, mgła, bez mgły. Mgła, widać mnie, nie widać. Teraz widać, teraz nie. Teraz trochę widać, teraz nie.
17: Poczekaj, tydzień, dwa.

0: CFM w programie To jest dzień, to oznacza tylko jedno, mamy wtorkowe popołudnie. Czy wam też się wydaje, że wtorki powinny mieć jakąś instrukcję obsługi? Bo moja na dzisiaj brzmi tak: kawulka, głośniej Vox FM i absolutnie nic nie trzeba. Jeśli utknęliście w korku, to pamiętajcie, że trąbienie w rytm muzyki z Vox FM podobno spala kalorie, przynajmniej ja w to wierzę. Czy spala benzynę? Pewnie niestety spala. A jeśli jedziecie, to teraz uwaga, trzymajcie się mocno kierownic, mam dla was absolutny hit naukowy na dzisiaj. Okazuje się, że przeciętny człowiek spędza w swoim życiu aż 2 tygodnie na szukaniu zgubionego pilota od telewizora albo telefonu, który, uwaga, trzyma w ręku. Trzyma w ręku. Jak ci naukowcy znajdują czas na takie badania, nie mam pojęcia. Ale jeśli dzisiaj szukaliście, szukacie albo będziecie szukać kluczy, a macie je w kieszeni, spokojnie, naukowo jesteście po prostu normalni.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Czy też bez przesady, oczywiście. Tak na swój sposób. Playboys. Gramy.

0: Sick Bromance, czyli taka miłość, w której coś ewidentnie poszło nie dokładnie tak, jak chyba powinno pójść. Kochaj albo rzucaj. Tam się polecamy z takimi tematami. 19 minut po godzinie 14 mamy cały czas. Urodziny z Kolima, nie wiem, czy pamiętacie, 30 lada moment. A czekają jeszcze zaproszenia do wzięcia, także bardzo proszę, voxfm.pl. Nie namawiam, ale pokazuję możliwości. A pod numerem 609-869-869 prosto do nas. Dajcie znać, co robicie, jak stoicie, jak wam mija dzisiejszy dzionek wtorkowy, bo ja mam taką teorię, że każde popołudnie dzielimy na dwa typy ludzi, czyli takich, którzy planują wielki obiad, są tacy, i takich, którzy planują, jak zjeść czekoladę, ale w taki sposób, żeby nikt z domowników nie zauważył, albo przynajmniej nie spostrzegł gdzieś, nie usłyszał szeleszczącego papierka. I w tym drugim przypadku, nie wiem jak wy, ale moim zdaniem szeleszcząca folia po czekoladzie ma głośność startującego odrzutowca, więc ukryć się nie da, ale próbować warto.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I teraz przyznajcie się, uwaga, cicho, tylko wszyscy cicho. Słyszycie? No, czyli ktoś słyszał i właśnie szeleści folią, ale mu dobrze. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, Fast Boy Music Sound za chwilę, 10 minut i wiadomości.

0: Tak to właśnie jest, jak się nie patrzy na zegarek, prawda, Paweł?
1: I wtedy chociaż chodzę ja.
0: Właśnie, Paweł jest punktualny. I dzięki temu mogę powiedzieć tak. Basta! Za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Reklama.
0: 14.30 na zegarze. Paweł Donsbach oczywiście w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Już teraz najświeższe wydanie.
1: Drugi kierowca z zarzutami udziału w nielegalnym wyścigu w Nowym Sączu. Prokuratura wnioskuje o areszt 20-latka. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutro. Według śledczych mężczyzna dotarł do przejścia dla pieszych krótko po tym, jak jadące przed nim auto potrąciło 50-latka. Ten kierowca nie był wcześniej karany. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Jedna osoba zginęła, 7 zostało rannych. To w wyniku ataku rosyjskiego drona na cywilny statek w pobliżu Odessy. Jednostka pływała pod banderą wysp Marszala i przewoziła olej rzepakowy, podała administracja wojskowa Ukrainy. Przypomnijmy, wczoraj Rosjanie przeprowadzili atak na cywilny statek należący do Turcji. Znajdował się na Morzu Czarnym. Dzisiaj kolejne 2 zostały trafione przez drony w strefie ekonomicznej Bułgarii i jeden zatonął. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest niskie dla samego kraju i bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Kilka dni później zmarła, miała objawy ciężkiego zapalenia płuc.
0: Ile to było lat temu? 6 lat temu? Pandemia? 6 już, prawda?
1: 6,5 nawet.
0: To myślę, że już można skomentować ostatnią wiadomość. Aha! Ten doktor Alban to nie przez przypadek. Najlepszy z możliwych lekarzy.

0: Alan Walker i Ava Max, to jest Fate z tą niesamowitą końcówką. 20 minut do godziny 15. Padło pytanko, co tam u was? Dla mnie popołudnie podwójnie bardzo dobre. Pozdrawia Artur. Wolne popołudnie po pracy. Super. A do tego 35 urodziny. Kochany, kiedy ja miałem 35 urodziny. Kiedy to było? No parę lat temu. Lady Gaga, Abrakadabra, zatem dla ciebie.
1: Reklama.
2: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
3: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
11: Nie. A co się dzieje?
12: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
1: Reklama.
16: Policja poszukuje świadków wypadku. Karolina Łowacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Chodzi o poniedziałkowe zdarzenie w Gorzowie na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i 30 stycznia około godziny 12.20. Potrącony został 69-letni mężczyzna. Kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany z urazem nogi trafił do szpitala. Gorzowscy policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie. Na ten moment nieznana jest marka samochodu, który potrącił mężczyznę. Jeżeli ktoś był świadkiem zdarzenia, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską w Gorzowie. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiej policji. Hasta la vista, baby! Popłynie znowu z dużego ekranu. Terminator 2 do zobaczenia w gorzowskich 60 krzesłach. Seans w czwartek o godzinie 17.45. Będzie to odrestaurowana cyfrowa wersja kultowego filmu Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Film nie będzie jedyną atrakcją wieczoru. Zaraz po seansie widzowie zobaczą wywiad ze Steve'em Spass-Williamsem, autorem efektów specjalnych. Rozmowę z nim nagrała Iwona Bartnicka, szefowa 60 krzeseł.
17: Ta rozmowa trwała 2 godziny. Poruszaliśmy bardzo różne tematy, od efektów specjalnych, po tym, jak w ogóle zajął się animacją, rozmawialiśmy o naszym kinie. Z tej rozmowy, z tych ciekawostek, ja wyciągnęłam około 20 minut
16: Seans odbędzie się w ramach DKF-u. Terminator 2 wszedł do kin w 1991 roku i okazał się wielkim sukcesem kasowym. Powoli ruch na drogach w Gorzowie, coraz większy, godziny szczytu zbliżają się, no a to oznacza, że naprawdę trzeba być bardzo skupionym i skoncentrowanym, czy to przy rondach, skrzyżowaniach, czy też na mostach, bez pośpiechu przede wszystkim, bo to najgorszy doradca. Niebo nad Gorzowem zamglone, czy słońce jeszcze dzisiaj wyjdzie? Synoptycy mówią, że tak, zatem czekamy.
3: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów. Robi dzień dobry.
18: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Wiktor Sotnikow siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
13: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
13: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę.
15: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
17: Nie. A co się dzieje?
18: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl.
19: W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 18,47,12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
23: To ja też chcę! 24,30.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM, FM Gorzów.
25: Ponad 4 miliardy złotych strat. Prokurator generalny komentuje zatrzymania w Orlenie. Nikomu nic się nie stało, jedna z sal doszczętnie spalona. Interna wyłączona z użytku po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Rozmawiają o emocjach, konfliktach i życzliwości. Kampania Dzieciństwo bez przemocy zawitała do Omysłowic. Posłuchajcie.
0: Z przyjemnością zaprasza Paweł Donsbach. Nie sposób odmówić, czas na wiadomości na zegarach punktualnie 15.
25: Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
3: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
25: Mówił szef resortu sprawiedliwości, który był też pytany o ewentualną odpowiedzialność ówczesnego prezesa Orlenu, dzisiaj europosła PiS Daniela Obajtka.
3: Ja nie chcę tutaj przesądzać, dlatego że na razie nie ma mowy tutaj o panu Obajtku. Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
25: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Ogień pojawił się w nocy na jednej z sal. Blisko 40 osób ewakuowano.
4: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
25: Mówi dyrektor szpitala Rydygiera Artur Asztabski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają dopiero policjanci i eksperci. W akcji brało udział 50 strażaków.
2: To są wiadomości Vox FM.
25: Wpadł po 17 latach. Wielkopolskie Archiwum X zatrzymało sprawcę brutalnego gwałtu z piły. Podejrzany 47-latek przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Okazało się, że mężczyzna to wielokrotny recydywista. Był notowany za groźby karalne, pobicia, kradzieże, rozboje oraz wyłudzenia. Kolejne 2 niewybuchy udało się zneutralizować. To najnowsze informacje ze Świnoujścia, gdzie służby zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej.
5: Zakończyliśmy dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min typu Mark 6 i Mark 4 w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
25: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylli obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów. Na czas neutralizacji na wodzie i lądzie wyznaczone są strefy bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody od niemieckiego Albeku do Międzyzdroju. Jak budować empatię, rozpoznawać zagrożenia i radzić sobie z trudnymi emocjami? Tego dowiedzą się najmłodsi z Mysłowic. Śląskie Miasto dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
6: Jak mówimy, jak ktoś coś ci daje?
17: Dziękuję.
6: A jak wchodzisz do pomieszczenia, to co mówisz?
17: Przepraszam.
26: Dagmara Kucharska, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Te zajęcia są szczególnie ważne w kontekście tegorocznej odsłony kampanii, która koncentruje się na przemocy emocjonalnej i zwraca uwagę na znaczenie komunikacji, szacunku.
6: Dlaczego warto to być miłym i życzliwym?
17: Dlatego, że jak nie będzie się życzliwym, to pójdzie się do piekła.
25: Cykl warsztatów dla dzieci z Mysłowic potrwa do 19 listopada.
27: Genialne! Jak było, że jak nie będziesz życzliwy to pójdziesz do piekła.
25: Tak jest.
27: A co, jak ktoś już wrócił? To jeszcze raz i tak
25: dzieci
27: w kółko.
25: Dzieci wiedzą najlepiej.
27: Ba!
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Zresztą sprawdźmy to. Paweł, gdybym mógł cię prosić, żebyś zawołał przedstawiciela płci najmłodszej.
25: Ale serio?
27: Tak.
25: Dobra.
27: A ja tu w międzyczasie szybciuteńko o pogodzie, bo najbliższa noc bardzo pogodna, 10 stopni pokażą termometry niemal w całym kraju, 15 stopni najcieplej w Szczecinie. Jeżeli chodzi o to, co jutro, to jutro mamy niemal powtóreczkę z dzisiaj, czyli w całym kraju bardzo dużo słońca, delikatne zachmurzenie, 21-22 stopnie pokażą termometry. Także zachęcamy do tego, żeby korzystać z uroków, bo to wszystko tylko i wyłącznie do czwartku. Cześć Olek.
17: Cześć.
27: Cześć, słuchaj, będzie do ciebie jedno pytanie, dobrze? Za chwilę. To skup się.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Pytanie zadaje wuj Paweł, wuju, prosimy. Słuchaj, jest pytanie do ciebie. Co jak się nie będzie...
7: A właśnie, co jak się nie będzie życzliwym?
27: To co wtedy?
7: Mhm. Co się stanie?
8: Wtedy będzie się wpływać na ludzi.
27: Co będzie? Głośno.
8: Wtedy będzie się będziesz miał zły wpływ na ludzi.
7: O, tak? Super.
8: I nikt nie będzie cię lubił.
7: Pięknie.
27: Pasuje mi to.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
27: Olek, a czy ty jesteś życzliwy dla innych osób?
8: Tak.
27: Czyli jednym słowem wszyscy cię lubią, tak? Tak?
8: Tak, tak myślę.
27: To teraz pozostaje ci tylko zapisać się do orkiestry dętej. Jennifer Lopez i Pitbull on the Floor. Larek Nowator, mojej panience, za chwilę. Dzień dobry.

0: Ależ to się przypominają takie czasy, kiedy mam wrażenie, wszystko było prostsze. Leryk Innowator, tu moja panienka, znaczy tam moja panienka, tu Vox FM i program To Jest Dzień, aczkolwiek z tą panienką nigdy nie wiadomo, bo jeżeli chodzi o moją panienkę, ona może być wszędzie. 13,5 minuty mamy po godzinie 15, a co robicie, jak stoicie? 609-869-869 pod tym numerem. Różnego rodzaju i zwierzenia, ale także różnego rodzaju porady od was. I uwaga, to będzie porada od Bartka, który pisze tak: jak już musicie zmieniać koło na poboczu, to bardzo bym prosił, żebyście robili to na poboczu, a nie samochód na poboczu, koło na poboczu, ale nogi zmieniającej osoby wystają na prawy pas. Przed chwilą prawie bym się po takich nogach przejechał. Jeżeli to by były męskie nogi, to jeszcze pół biedy, ale gdyby damskie, to szpilek szkoda.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Odpadnie i co wtedy? Straty idą w miliony.

0: To jest ICMC Think About The Way. 21 minut mamy po godzinie 15. 609 2x8 69. Ja podglądam SMS-y od was cały czas. Nie, ja was podglądam, nawet tak bym mógł powiedzieć. Podoba mi się to, jak na was patrzę. A stoję sobie dzisiaj, prawda, w korku i powiem wam szczerze, nie chce mi się wracać do domu. Zdziwiłem się tak jak wy, ale jest drugi SMS. Teściowa przyjeżdża. A, no to wszystko jasne, kochany. Twój dom właśnie przestał być twoim domem. 609 869 869. Numer oczywiście do waszej dyspozycji. A tymczasem Borem Lasem koniec pewnej epoki, proszę państwa. Ostatni mecz Leo Messiego w narodowych barwach i to przed nami. Argentyńczyk ma się pożegnać z kibicami Albicelestes towarzyskim meczem rozgrywanym w Buenos Aires. Uwaga, z potęgą światowego futbolu, czyli z Beninem. No i teraz tak, selekcjoner mistrzów, wicemistrzów świata Lionel Scaloni mówi, od momentu, w którym wejdzie na stadion, będzie to dla wszystkich niezapomniany dzień. No, nie dziwię się. No raz, że ten Leo Messi po raz ostatni w narodowych barwach, no a po drugie, pojedynek z Beninem to jest zawsze dodatkowa temperatura.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: A tak sobie myślę o tych biednych graczach Beninu. No ludzie, no nie dość, że i tak mało kto wie w ogóle, co to jest, to jeszcze ostatni mecz Messiego. Może równie dobrze mogliby nie wychodzić na boisko, to wyjdzie dokładnie na to samo. Grubson na szczycie. Trochę w temacie. Dręczy Indiana Never Never. Za chwilę 8 minut i wiadomość. Także sportowe.

0: To jest Drenchen Indiana i oczywiście Never Never, a nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. 28 minut po 15, za 2 minuty wiadomości. Pamiętajcie, że bilety na urodziny z Kolima czekają. Gdzie?
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Kolima ze swoimi znajomymi.

0: kryterium nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Skoro na zegarach 15.30, a Paweł Donzbach w studiu, zapraszamy już teraz najświeższe wydanie wiadomości Vox FM przed Wami.
11: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym premier tego kraju Ulf Kristersson. Decyzję uzasadnił zagrożeniem ze strony Rosji. Jak podkreślił, zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Nie wykluczono, że wraz ze sprzętem do Polski przyjadą tamtejsi żołnierze. Teraz ważne informacje dla kierowców na Mazowszu. Są spore utrudnienia na S8 po wypadku na trasie w Wyszkowie nad Bugiem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dwa pasy w kierunku Białegostoku są zablokowane. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. I jeszcze Francja. 86 tysięcy osób wzięło udział w porannych demonstracjach w związku z protestami w liceach. Takie informacje przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Manifestacje odbędą się również po południu, w szczególności w Paryżu.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Jutro mecz z Iwą Jowić. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek. Zwyciężczyni w ćwierćfinale zagra z Elise Martens lub Coco Gauff. W tym sezonie już nie zagra z powodu problemów z kolanem. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner mierzy się z kontuzją. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zwierewa, który zakończył sezon na czele rankingu ATP. Indie, Katar i Republika Południowej Afryki, do tego Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja, to 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. Dwie pierwsze kandydatury od dawna uchodzą za faworytów.
10: Paweł, lata 90.
13: Ulubione.
10: Prawda? I to jest jedna z tych piosenek, która, mógłbym chyba śmiało powiedzieć, troszeczkę definiuje lata 90.
13: Jak najbardziej.
10: Z przyjemnością.
13: I wszystko jasne.
10: Snap.

0: Ona nie jest taka cudowna. 20 minut do godziny 16. No sorry, no musiałem tak powiedzieć, no bo wiecie, no żeby nie było później, że tamte pozostałe one czują się niedowartościowane. A co z tymi biletami na Skolima, jakby prowadzący powiedział? Jakieś tu pretensje. A są, czekają. Dzisiaj w programie na pełnej do zdobycia. Ale zgłaszać można się już teraz w voxfm.pl. Na tej stronie czekają bileciki do wzięcia. Urodziny 30 Skolima już pojutrze, czyli w czwartek. Więc powiem wam tak, to jest klasyczny tekst każdej babci, tu nie ma na co czekać, ty nie rób tego jeden z drugim na ostatnią chwilę, bo do czwartku coraz mniej czasu. Voxfm.pl, bileciki czekają.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
6: Tak, tak, wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie, a co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
1: Reklama.
10: Karolina Łopacińska, Wojciechowska. Lubuskie? Lubelskie? To dla RCB żadna różnica. Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego mówią o typowym błędzie ludzkim. Chodzi o alert, który w poniedziałek trafił do mieszkańców województwa lubuskiego, a był skierowany do Lubelskiego. Ostrzegał o ataku powietrznym Rosji na Ukrainę. Pomyłka została sprostowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W komunikacie przeproszono również mieszkańców regionu za zamieszanie. Mówi Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody lubuskiego.
11: Pomyłka, błąd ludzki. Uczulamy tutaj mieszkańców, że w przypadku, w sytuacji otrzymania takiego alertu przede wszystkim należy zachować spokój, a następnie sięgnąć do sprawdzonych źródeł, które można pozyskać na oficjalnych stronach rządowych.
10: Alert RCB został wysłany do mieszkańców Lubuskiego w poniedziałek o godzinie 18.30. 34-latek został ujęty po pościgu przez policjantów ze Strzelec Krajeńskich. Kierowca usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. W niedzielę mundurowi, patrolując drogi, zauważyli kierowcę osobówki, który jechał zygzakiem, całą szerokością jezdni. Postanowili go zatrzymać. Ten jednak zbagatelizował polecenia i zaczął uciekać. Jechał lewym pasem, wyprzedzał na zakrętach, nie stosował się do znaków. Mężczyzna próbował uciec na pieszo i ukryć się na podmokłym terenie. Policjanci szybko go ujęli i obezwładnili. 34-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był pod działaniem narkotyków. W aucie znaleziono amfetaminę. O wydarzeniach z Gorzowa i okolicy przeczytacie także na voxfm.pl. Na gorzowskim Zawarciu tłok, a to dlatego, że ulica Wawrzyniaka zamknięta, tworzą się korki, trzeba naprawdę dużo cierpliwości, więc nie spieszcie się, bo trzeba załatać, gdzie działało PWiK-a. Taka kolej rzeczy. Może wybrać się na spacer, dotlenić się, głęboko pooddychać, ale na pewno nie stresować się.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie, a co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
1: Reklama.
9: Vox FM.
1: Vox FM.
9: Gorzów.
10: Prokuratura składa zażalenie. To w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Szwedzkie patrioty trafią do Polski, to ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. Siedziska, kasowniki, uchwyty i poręcza zbadają je w autobusach studenci z Wrocławia. W jakim celu? Posłuchajcie.
11: Wyjaśnimy to oczywiście w wiadomościach Vox FM, a wyjaśni Paweł Donsbach na zegarach 16. Słuchamy.
10: Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju może uchronić go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister ukrywa się za granicą, jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
12: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
10: Michał Skolimowski, dziękuję za tę informację. Szwecja dostarczy do Polski patrioty. Systemy obrony powietrznej pojawią się w Rzeszowie i będą chronić węzeł logistyczny NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. To kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenia centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją.
13: Ukraina i deras försvar mot Ryssland.
10: Mówi szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając jednocześnie decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
10: Przesyłka okazała się niegroźna. Koniec działań służb w szpitalu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. W środku był list, którego zawartość sprawdzili specjaliści.
14: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy. Osoby, które były odizolowane, ewakuowane, zostały decyzją dowódcy zwolnione. Wszyscy czują się dobrze, nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości.
10: Mówi Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. Na czas akcji ewakuowano 31 osób, a ta, która miała kontakt z przesyłką, została odizolowana. To drugi taki incydent w Nowej Dębie w ostatnich dniach. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej. Nie ma potwierdzenia, że sprawy są ze sobą powiązane. A teraz jeszcze pytamy, jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską. Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sprawdzą każdą powierzchnię, których codziennie dotykają pasażerowie. Siedziska, kasowniki, uchwyty i poręcze.
7: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
10: Wyjaśnia Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów i dodaje, że badanie potrwa najbliższe 2 tygodnie. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Pięknie się to zapowiadło, wiecie...
17: Hej.
16: Słuchajcie,
17: hej.
16: No tej nocy, Paweł, to dawno nie było tyle słońca, co będzie tej nocy. 15 stopni na termometrach w Szczecinie, w nocy, w najchłodniejszym momencie nocy. Najchłodniej w Olsztyn i Suwałki 8 stopni, ale wszędzie bardzo pogodnie, bardzo mało chmur, można gwiazdki sobie pooglądać, no księżyc, można jutro słońce,
17: można
16: oglądać mało chmur, 21-22
17: gwiazda spadająca będzie gdzieś tam w międzyczasie.
16: Na pewno ta gwiazda, która w górze lśni. Pierwszym mym życzeniem jesteś ty, jak mawiał wieszcz.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: A ponieważ tak zwróciłem uwagę, że ty bardzo ładnie mówiłeś po szwedzku, a już na pewno dobrze tłumaczyłeś, to żegnamy ciebie piosenką szwedzką, wiesz, bo Paweł sobie idzie, to szwedzki song.
17: Okay, nazywa się dobra, posłuchamy.
16: Saryder jak mig.
17: I co to znaczy?
16: Nie mam pojęcia, ale widzę, że jest po szwedzku, mówię, pasuje, dobra. Myślałem, że to będzie bardziej coś skocznego.
17: Może się rozkręci.
16: Obawiam się, że chyba... To robi Paweł! Proszę dać mu dodatek do wypłaty. Jak można. 5 minut po godzinie 16. Pawłowi bardzo dziękujemy.
17: Dziękuję również.
16: A ja zostaję, wiesz? Ja jeszcze zostanę, bo ja za chwilę mam bardzo ważne pytanie do wszystkich. Bardzo ważne.
17: Jakie to jest?
16: Czy wtorek na tak, czy na nie? Mhm. U ciebie?
17: No tak.
16: Wyłącznie. Bierzcie przykład z Pawła Maszechy. Już gramy za chwilę. Ekipa, Wujek Łuki, Wiktoria Niekało, Michu... A kogo tam nie ma?
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Ekipa Wujek Łuki, Wiktoria Niekało i kto wie, kto tam jest jeszcze. 12 minut mamy po godzinie 16. Telefony w dłoń, bo za chwilę o tej porze w Vox FM w programie To Jest Dzień sprawdzamy rzecz najważniejszą, czyli bilans wtorku, dodatni czy ujemny, czyli jednym słowem, czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. Lada moment, słyszymy się, mam nadzieję, w komplecie. 609-2x8-69 numer, mam nadzieję, dobrze znacie, a gdybyście nie znali, no to już znacie. Rano gra Iga Świątek, także nocka najprawdopodobniej przez pana w tym wypadku. Bardzo proszę, bo wstajemy rano i kibicujemy naszej, bo będzie grała ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Bardzo ważne, jak czytam, bo to może być w końcu przełamanie. Po chudych miesiącach, nawet prawie już latach, prawda? To nie, to jest pierwsza rakieta świata i czas wrócić na należne sobie miejsce. Oczywiście cała Polska bardzo mocno trzyma kciuki, ale po tym, co wydarzyło się wczoraj w Bośni i Hercegowinie, jest ważniejsze pytanie a propos piłki nożnej, bo niektóre portale szybko zaczęły donosić, że Jan Urban to z reprezentacją to tak już za wiele wspólnego, to nie. Później sprostował ktoś, że no nie, że jednak tak, że wszystko dobrze. Ja tak sobie z drugiej strony myślę, co ja bym zrobił, gdybym ja był trenerem i przegrał w Bośni i Hercegowinie z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Co ja bym zrobił? No na pewno przez kilka dni nie byłoby ze mną kontaktu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale później, jakby nigdy nic, jak po dobrym weekendzie. Po co myśleć o rzeczach, o których lepiej nie myśleć? Tom Boxer, Antonia Morena, Michael Schulte, Rehab już za chwilę.

0: Tak się nazywa ta piosenka, to jest Waterfall.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: I tak brzmi pytanie do was. 609-869-869. Numer znacie albo nie znacie, ale właśnie go poznaliście. 609-869-869. Wtorek, 6 października i tu się pojawia bardzo ważne pytanie. Czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie? Oczywiście u was i dlaczego? Gdybyście zadzwonili do nas, gdybyście zechcieli nam o tym troszeczkę więcej opowiedzieć, byłoby nam bardzo, bardzo miło. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: No cześć, witam cię, Ula z tej strony.
0: Cześć kochana, wtorek tak czy nie u ciebie?
4: No na nie, dlatego że mój wujek elektryk miał mi dzisiaj podłączać kuchenkę, no i jeszcze 3 lampy i niestety zachciało mu się odcinać drzewo, złamał rękę, jutro operacja i właśnie jadę chociaż po pizzę.
0: O matko jedyna, jak to się wszystko składa, a mówią, że no co prawda to racja, no elektryka prąd nie tyka, ale już to do innych wypadków, które chodzą po ludziach, nic nie wspomnieli. Zdrówka życzymy, powiedz, żeby jak najszybciej wracał i dokończył robotę. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć Krzyśku, wtorek tak czy nie u ciebie?
5: Szczerze nie wiem, bo jadę właśnie do Centrum Zdrowia Dziecka z dzieckiem na kontrol i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, także no...
0: Wszystkie kciuki, wszystkie kciuki, jakie tylko mamy, trzymamy, nie ma innej opcji, musi być dobrze, ale dawaj znać, bo wiesz, będziemy wiedzieli, czy dalej te kciuki trzymać, czy może wręcz przeciwnie. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Mirek z tej strony.
0: Cześć Miruś, wtorek tak czy nie u ciebie?
6: No niestety, no nie.
0: Co tam się wydarzyło?
6: Tak, jak napisałem, przyłącze gazowe urwane.
0: Poszło.
6: No i awaryjka delikatna.
0: Ile będzie kosztowało?
6: Nie wiem, no.
0: Dużo.
6: Dużo.
0: Ale za dużo, zawsze za dużo. Kurde mol, jak to jest? A mówią, że wtorki podobno to najprzyjemniejszy dzień, a tu się okazuje, że nie do końca. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Cześć, Magdalena.
0: Magdalena ratuje sytuację, ma dzień na tak czy na nie?
7: A mam dzień na tak, bo na 212 Krasnali we Wrocławiu znalazłam już 46 i szukam dalej.
0: Jak to? Poczekaj, jeszcze raz. Gdzie jesteś?
7: We Wrocławiu na wypadzie i szukamy Krasnali. Na 212 mam już 46, ale dzień jest długi, wieczór piękny, także
0: A do kiedy masz czas? Do kiedy masz czas na resztę?
7: No powinnam dzisiaj, ale jestem do czwartku wieczorem, więc... Wszystko przede mną.
0: Proszę państwa, gdyby ktoś z Wrocławia, a wiem, że jest was sporo, pomógł Magdalenie i zebrał te wszystkie krasnale w jednym miejscu, to byłoby super.
2: To jest dzień. To
3: jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Po co ma się bidna męczyć? Enrique, gramy.

0: Zabiorę.
1: No, chętnie. 28 minut po 16 za dwie minutki wiadomości.
2: Reklama.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów.

0: takie warunki, warto przyjechać. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
2: 16.30. Właśnie wybiła na zegarach Małgorzata Łukowska. Pojawiła się w studiu.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
3: Na początek w wiadomościach wybuch gazu w Świętokrzyskiem w miejscowości Pełczyska. Dom nadaje się do rozbiórki, a przebywający w nim mężczyzna został poparzony. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują służby, a sprawą zajmie się teraz policja. Rusza śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobiety nie ma już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu Techno w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak oraz telefon. Sprawą zajmuje się już policja, a teraz dołącza prokuratura, mówi prokurator Ewa Dziadczyk.
4: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową.
3: Szczegóły śledztwa nie są jeszcze znane. Na koniec o tym, że Polacy ruszyli zbierać grzyby, a policjanci ostrzegają, że w lesie łatwo się zgubić. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach, mówi Tomasz Markowski z policji.
5: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
3: Funkcjonariusze przypominają też, żeby przed wejściem naładować telefon, mieć przy sobie podstawowe wyposażenie i przede wszystkim informować bliskich, dokąd idziemy. A w razie zgubienia się, zamiast szukać drogi, najlepiej wybrać numer alarmowy.
2: Przepraszam, to tak zupełnie niechcący, ale bo przyszło mi do głowy, bo ja mam znajomego. Właśnie dlatego on sobie wyhodował grzyba na ścianie, nigdzie nie chodzi, na pewno się nie zgubił.

0: Dexta i John to What Are We Gonna Do? Dzień na tak. Dzień absolutnie na tak. Wróciłam z wywiadówki od syna, jestem w 100% zadowolona, bo tym razem, co prawda same nagane, ale żadnej pały. Ahaha, czyli są jednak plusy dodatnie i plusy ujemne. 22 minuty do 17, a zróbcie sobie prezent i zgarnijcie od nas prezent zaproszenie na urodziny z Kolima 30. Tysiaka dorzucamy, żebyście zabrali całą paczkę znajomych, bo zaproszenie ulala! Że się tak wyrażę, grupowe. voxfm.pl.
1: Reklama.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie, a co się dzieje?
4: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
5: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej, skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
1: Reklama.
7: Konrad Baranowski. Jedna oferta mieści się w budżecie. Budowa nowych kortów tenisowych bliżej niż dalej. Jeżeli nie będzie przeciwwskazanie, wkrótce zostanie zawarta umowa. Szczegóły Sebastian Górny.
8: Na budowę obiektu sportowego przy ulicy Jaskółczej zabezpieczone zostało blisko 3 miliony złotych. Zainteresowanych pracami było 6 firm, tylko jedna zmieściła się w zakładanym budżecie. Przedsiębiorstwo ze Strzelec Krajeńskich zaoferowało się na kwotę o około 10 tysięcy złotych mniejszą od zabudżetowanej. Ofert do SIR-u wpłynęło łącznie 6, najdroższa opiewa na nieco ponad 4 900 000 zł. Na początek powstanie 6 kortów z mączki ceglanej, jeden treningowy ze ścianką, budynek zaplecza oraz trybuna na 180 miejsc.
7: Wykonawca będzie miał czas na wybudowanie całej zaplanowanej infrastruktury do 31 października 2027 roku. Jack Holder ze stałą dziką kartą na Speedway Grand Prix, lider Stali Gorzów, wypadł z cyklu przez kontuzję. Do urazu Australijczyk miał bardzo dobry sezon, w lidze liderował Stali Gorzów, wykręcił drugą średnią punktową na meczy. Pod tym względem lepszy był tylko Bartosz Marslik. W walce o Mistrzostwo Świata był w ścisłej czołówce. Po czterech rundach plasował się na trzecim miejscu. Wypadek na torze we Wrocławiu zakończył sezon Australijczykowi. Zarządzający cyklem uznali, że zawodnik takiej klasy powinien ścigać się o najwyższe cele i przyznali Jackowi Holderowi drugą stałą dziką kartę. Pierwsza trafiła do Macieja Janowskiego. W nocy i rano z mgłą w Gorzowie zapan brat. IMGW wydało ostrzeżenie o mocnym ograniczeniu widoczności między północą a środą 9 rano. Alertem objęty także powiat gorzowski i strzelecko-drezdanecki. Widoczność zdaniem meteorologów może spaść poniżej 200 metrów. Szanse na to zjawisko to 70%, więc z przymrużeniem oka może być, może nie być.
9: Vox FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
10: Kawusi?
11: Trzyma! Nosa! Nosa!

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
1: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
10: Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. W rękach policji prawdopodobny morderca własnej matki. Zamiast lubelskiego strzegli lubuskie. Opozycja chce kontroli po błędnie wysłanym alercie RCB. Podejrzany pakunek w Świętokrzyskiem. Jego zawartość badają teraz służby.
11: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Zatrzymany to syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Obława trwała kilka godzin. W akcję zaangażowanych było kilkuset policjantów, psy tropiące, a także drony i policyjny śmigłowiec. 49-latek trafi teraz do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano też do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jakie są wstępne ustalenia.
12: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
13: Pomyłka, błąd ludzki.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, kochani, w ten piękny dzień przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga, co ma ząb, ale nie gryzie?
2: To proste, dziadek. Mój dziadek ma jeden ząb, ale czy... No nie gryzie, raczej nie gryzie, babcia nic nie mówiła. Nie no, a tak na poważne to nie wiem, ale jeżeli wy wiecie, to śmiało można pisać 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi. Odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Co ma ząb, ale nie gryzie? Śmiało.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: 27 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Za kilka chwil najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, ale wcześniej przypomnijmy sobie dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma ząb, ale nie gryzie?
0: 609-8698-69. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinno?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata.

0: broń, a następnie oddał strzał do góry i w stronę 29-latka.
1: Postrzelony 29-latek z raną brzucha trafił do szpitala. Sprawca sam zgłosił się na policję w ubiegłym tygodniu. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni palnej. Groził mu dożywocie. Generał Kukuła zostaje na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na kolejną kadencję mianuje go prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości. Gratulacje dla generała Kukuły we wpisie na Platformie X umieścili m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na koniec jeszcze wyjątkowa wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie. Sekretne komnaty władzy ludowej odsłaniają historię luksusowych apartamentów, które w czasach PRL-u planowano dla zagranicznych gości władz. Ekspozycji towarzyszą zdjęcia Chrisa Niedeltala, mówi kurator wystawy Mikołaj Baliszewski.
2: Te wszystkie nieznane ujęcia, które zgodził się odszukać w swoim archiwum, prezentujemy na wystawie.
1: Wystawa będzie czynna do 17 stycznia.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: 7 państw walczy o możliwość zorganizowania letnich igrzysk w 2036 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał dziś, że na tej liście znalazły się Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Niemcy, Węgry i Turcja. Wiadomo też, że wszyscy zainteresowani biorą również udział i pod uwagę organizację igrzysk w 2040 i 2044. Nowak Djokovic po raz 7 triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Serbski tenisista sięgnął dziś po już 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Zióber. To wychowanek ŁKS-u. W drużynie narodowej rozegrał 46 meczów, w których zdobył łącznie 8 goli. Karierę piłkarską rozwijał też za granicą. Jacek Zióber zmarł dziś rano, miał 60 lat.
4: 27 minut do godziny 18:00.

0: Agatka, cioci Madzi.
1: Czas, żeby ją sobie przypomnieć. Oto i ona, wtorkowa zagadka, proszę bardzo.
2: Co ma ząb, ale nie gryzie?
1: Co ma ząb, ale nie gryzie? I to wasze odpowiedzi. Uwaga, grzebień, czosnek, widelec, czas, widły, klucz, zębatka. No tak naprawdę to, jakby się zastanowić, to wszystkie pasują. No ale jak dobrze wiemy, jak znamy już ciocię Madzię, no to tam właściwa jest tylko jedna odpowiedź. To naprawdę tak szczerze to chodzi tutaj w tym momencie już tylko i wyłącznie o szczęście. To zależy, co ciocia Madzia miała dzisiaj na myśli, więc sprawdzamy, proszę bardzo.
2: Poprawna odpowiedź to widelec.
1: Widelec. No to nawet nie jeden ząb, a kilka zębów. No i faktycznie odpowiedź widelec pojawiała się w waszych wiadomościach. Ale tak jak powiedziałem, no tutaj widły, czosnek, grzebień. Ja myślę, że te odpowiedzi również możemy dzisiaj zaliczyć.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
7: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
8: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
9: Nie. A co się dzieje?
10: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15. Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bocaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bocaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bocaro Prestige. Salony łazienek Bocaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie. A co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Dawid K. w stołecznej prokuraturze, były koordynator SOR-u w szpitalu południowym, został dziś przesłuchany. Śmiertelne potrącenie podczas nielegalnego wyścigu są zarzuty dla kierowców z Nowego Sącza. A rzecznik praw obywatelskich był z interwencją w łódzkim ZOO.
9: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarzowi przedstawiono zarzuty?
10: Prokuratura tego nie zdradza. Usłyszałem jedynie, że czynności trwały wiele godzin. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej nie wyraził jednak zgody na podawanie pełnego nazwiska, a to najpewniej oznacza, że usłyszał zarzuty. Czekamy na szczegóły od prokuratury. O Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji zarobił w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki nie pokrywały się z rzeczywistością. W placówce miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla polityków. Potem głos zabrał jeszcze lekarz sygnalista, był ordynator chirurgii, który informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał właśnie Dawida K.
8: A ten, przypomnijmy, od początku odpierał zarzuty. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba ze zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Paweł Mikietyn.
11: Podejrzany 20-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia, opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku, natomiast uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności nie ujawniamy treści tych wyjaśnień. Będziemy dokładnie weryfikować, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tą jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, jaki był w ogóle przebieg tego zdarzenia. Mamy potwierdzenie, że od około 1,5 roku mężczyźni ci się znali.
8: 20-latek nie przyznał się do winy. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja ma zapaść jutro. Za kratki na razie na 3 miesiące trafił już 21-latek. Wcześniej usłyszał zarzuty w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie spodziewamy się radykalnych podwyżek, zapewniał progu sezonu grzewczego minister energii. Chodzi o gaz, który drożeje na rynku z powodu niskich zapasów surowca w Europie, mówi Miłosz Motyka.
12: Kontraktacja gazu, jeżeli chodzi o Polskę, ona była odpowiednio wcześniej realizowana na podstawie długoterminowych kontraktów, więc w tym zakresie decydujące będą jednak wnioski taryfowe, ale nie spodziewamy się tutaj radykalnych podwyżek.
13: A jakieś podwyżki będą?
12: Będzie zależało od grup energetycznych, jakie złożą wnioski taryfowe.
8: Minister Motyka zaznacza, że rząd działa w sprawie drożejącego peletu. Według nieoficjalnych informacji resort zakłada kilka scenariuszy. Najgorszy przewiduje nawet 5000 zł za tonę.
12: Podjęliśmy działania związane z tym, aby więcej do tego surowca do Polski importować, żeby go nie zabrakło, żeby te ceny były możliwie jak najniższe. Więc w tym zakresie pełna koordynacja działań jest prowadzona przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
13: A planujecie jakąś tarczę osłonową?
12: Jeżeli chodzi o kwestię podatkową, to tutaj władzym jest Ministerstwo Finansów, więc tutaj należałoby już pytać Ministerstwo Finansów.
8: Usłyszał nasz reporter Jakub Krzyżak. W połowie września w części składów cena za tonę dochodziła już do 2600 zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą zmian w zasadach bezpłatnego wstępu do łódzkiego ZOO dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Sprawa dotyczy ograniczenia bezpłatnego wstępu w weekendy i dni świąteczne, mówi Joanna Budzińska z ZOO.
14: Łódzkie ZOO nie zamyka możliwości uczestniczenia osobom z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Bezpłatne wejścia obowiązują w 5 dni w tygodniu, gdzie warunki do spacerowania są bardziej komfortowe dla tych szczególnych gości.
8: ZOO podtrzymuje obecne zasady. Jak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi miasta w tej sprawie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Dzisiaj było ładnie, ładnie i słonecznie, no to sprawdźmy, jak będzie jutro, czyli w środę. O, proszę bardzo, też ładnie, mnóstwo słońca, wysokie temperatury, wysokie jak na październik, 22-23 stopnie. To może jeszcze czwartek? W czwartek, no tutaj sprawa się trochę komplikuje, bo na południu i na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, one mogą zahaczać również o Wielkopolskę. Piątek już bez deszczu, słonecznie, ale trochę chłodniej, 14-13.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Więc jak sami słyszycie, warto korzystać z dnia jutrzejszego, bo jutro ma być jeszcze ładnie, ładnie i ciepło i tego się trzymajmy.
6: Na pełnej Vox FM.
9: 5 minut po 18:00, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Mówi się, że klasyków nie powinno się dotykać, że jak już coś wyszło i stało się klasykiem, to takie powinno zostać. Ale czasami okazuje się, że można to troszeczkę upiększyć i to jest właśnie przykład tego, że się da. Da się zrobić coś dobrze. Roxette, Listen to Your Heart, Ale Farben Remix w Vox FM. Co robicie 8 października? Jeśli nic, to może warto zapisać sobie tę datę w swoim kalendarzu i wybrać się na urodziny króla Latino. Amfiteatr w Siemiatyczach, tam będziemy się bawić i wy możecie się bawić razem z nami. Na scenie między innymi, no właśnie, wspomniany Skolim, Zenek Martyniuk, Ryder czy Cleo. No a do tego wszystkiego, żeby nie jechać tam z pustymi rękoma, to dorzucamy 1000 zł kieszonkowego, żebyście wy i wasza ekipa mogli się pobawić. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam na voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: is the answer.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga.
2: Urodziny Uskolima.
3: No i tę urodzinę można świętować pełną parą. W temacie urodzin króla Latino ze mną Lidia. Cześć Lidia.
4: Cześć, cześć, powiedz, dobry wieczór.
3: Gdzie ja cię złapałem, powiedz? W sensie, gdzie ty jesteś? W domu, w pracy, gdzieś u koleżanki?
4: Aktualnie dojechałam do domu i jestem w samochodzie.
3: Okej, okay, dobra. No to chwilę jeszcze w tym samochodzie muszę cię przetrzymać. Z bardzo prostego powodu. Zgłosiłaś się w sprawie właśnie woksowych, skolimowych urodzin. No i właśnie, co ty napisałaś, powiedz, w tym zgłoszeniu? Kogo ty byś tam chciała zabrać?
4: Ja chciałam zabrać swoje dwie najlepsze przyjaciółki, ponieważ jedna teraz ma urodziny pod koniec października, druga troszkę później, no ale idealnie się składa, że obie mają teraz też urodziny.
3: O, proszę bardzo, czyli wagi.
4: Tak.
3: Zodiakarne. Dobra, mamy wagi. A dlaczego to są właśnie te twoje psiapsi takie ważne? Bo napisałaś, że one są tutaj niezwykle istotne w twoim życiorysie.
4: Tak, bo jesteśmy bardzo blisko ze sobą. Jedna z nich była świadkową na moim ślubie, u drugiej będę ja świadkową na ślubie. No, po prostu na co dzień uczestniczymy w swoim życiu i po prostu nie wyobrażam sobie ich nie zabrać.
3: Dobra, rozumiem. Słuchaj, no to dobra, Lidia, to będziemy w takim razie dzwonić. Numer podałaś do swojej psiapsi, która ma na imię Klaudia. Myślisz, że Klaudia odbierze?
4: Zgadza się. Mam taką nadzieję.
3: Masz taką nadzieję. No dobra, słuchaj, to dzwonimy. To dzwonimy i sprawdzamy, czy Klaudia odbierze. Odbierze czy nie odbierze? No, mamy taką godzinę, że raczej powinna.
5: Halo?
3: Halo, cześć Klaudia, tutaj Radio Vox FM się kłania.
5: Cześć.
3: Słuchaj, ja dostałem kontakt od ciebie, od bardzo przemiłej dziewczyny, która ma na imię Lidia. Coś ci to mówi? Bo wiesz co, Klaudia, jest taki temat, że Lidia ma dla ciebie bardzo, ale to bardzo ważną informację, gdzie cię zabierze 8 października. Lidia, to jest twój moment.
4: Tak się zdarzyło, że napisałam zgłoszenie i wygraliśmy wejściówki na urodzinowy koncert z Kolima. No to super.
3: Także dziewczyny, jedziecie 8 października do Siemiatycz i tam się bawicie z królem Latino.
5: Super, bardzo fajna informacja.
3: Ale więcej energii, więcej werwy, dziewczyny, to w końcu król Latino.
4: My chyba nie dowierzamy jeszcze obie.
5: Nie spodziewałam się takiego czegoś.
3: No to teraz już będziecie mogły ochłonąć po tych emocjach, a ja życzę wam, dziewczyny, udanej zabawy.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Urodziny Uskolima.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Autopromocja.
7: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
8: Wiktor Sotnikow siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
7: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
8: Zapraszam. Marta Kiermasz.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w

0: domach. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadrymałpa.sparterm.com.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
7: Vox FM.
2: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Mieli obniżać ceny paliw na potrzeby wyborów. Wiadomości zaczniemy od afery w Orlenie. 10 lat więzienia za nielegalne wyścigi, śmiertelne potrącenie. Są zarzuty dla kierowców z Nowego Sącza. Powiemy też o dwudniowych targach dronów w Krakowie.
9: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich dziś w Warszawie funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował dziś na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania.
10: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
11: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
10: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
11: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
10: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
8: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Na razie 3 miesiące w areszcie. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Sąd aresztował 21-letniego kierowcę podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
12: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
8: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu, w związku z którym doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, usłyszał też drugi ze zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Jutro sąd zajmie się wnioskiem o tymczasowy areszt.
2: Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym jutro i pojutrze dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służbę, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej. Wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
13: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
2: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków Arenie potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
0: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
2: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma na koncie też rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał w przeliczeniu na litr benzyny 2267 km.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Serbski tenisista sięgnął dziś po 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Tymczasem lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner ogłosił, że w tym sezonie już nie zagra. To z powodu problemów z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zvereva, który zakończy sezon na czele rankingu ATP. Tak słabo w XXI wieku jeszcze nie było. Po wrześniowych i październikowych spotkaniach Ligi Narodów bilans piłkarskiej reprezentacji Polski w tym roku wygląda wyjątkowo słabo. Biało-czerwoni zaliczyli tylko 2 zwycięstwa w 8 meczach. Kolejne spotkanie z drużyną Rumunii 14 listopada w Bukareszcie, a 17 listopada we Wrocławiu zagramy jeszcze ze Szwecją.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Dzisiejsza noc do super ciepłych i przyjemnych należeć nie będzie, bo no jak widzę to okolice 5-6 stopni, chociaż na północy kraju i na zachodzie nawet 9-10, więc tragedii nie ma. Jutrzejszy dzień za to będzie ładny, słoneczny, dużo słońca, więc korzystajcie, szczególnie że czwartek, no już taki łaskawy nie będzie, na zachodzie i południu kraju w czwartek możliwe opady deszczu, a niestety.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam Wiki Gabor, superhero na początek.
4: Na pełnej

No to jak zapraszają do tańca, to trzeba iść i potańczyć, dlaczego by nie? Pomimo tego, że wtorek i środek tygodnia, to można sobie zrobić troszeczkę tany-tany, prawda? No właśnie, kto nam zabroni? Umówmy się, dajcie spokój. Nie ma się co przejmować, tylko trzeba się bawić. Nawet o takiej godzinie, a to już 16 minut po 20, więc kto może, niech się bawi, kto pracuje, za tych trzymamy kciuki, ale pamiętajcie, w pracy od czasu do czasu jakaś mała przerwa też powinna się pojawić. I to właśnie może jest ten moment, bo za chwilę Backstreet Boys, Everybody, kolejny taneczny numer.

Fast Boy Music Sounds w Vox FM. No umówmy się, jak takie brzmienia właśnie słychać z głośników, to od razu człowiekowi chce się żyć, prawda? Ale co tutaj się dziwić, tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów i u nas tylko takie brzmienia, które pobudzają, które dodają energii. Zresztą, kolejny na to przykład teraz.

Go Breaking My Heart, Joel Corey w Vox FM. Jeżeli ten numer Wam się podoba, to warto na niego zagłosować, bo znajdziecie go w naszej bestliście. Aktualnie jest to numer 8, ale wszystko w Waszych rękach i pamiętajcie, że no, według tego, co Wy tam naklikacie, to sytuacja może się zmienić na plus albo na minus. No i właśnie, plusy, minusy też tam znajdziecie. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam klikacie i tam decydujecie, czy utwór powędruje ku górze, czy jednak zaliczy, no, delikatny albo i nie. Spadek. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Przypominam.

0: Szczytkowski. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Szwedzkie patrioty trafią w grudniu do Polski. O systemie obrony powietrznej od naszych sąsiadów powiem już za chwilę. Ciąg dalszy afery z rzecznik praw dziecka. Do jej biura weszło dziś CBA. 19-latek z zarzutami za wywoływanie fałszywych alarmów w Poznaniu. Jest 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
6: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Centralne Biuro Antykorupcyjne w biurze Rzecznik Praw Dziecka doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
6: Rzecznik praw dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Pasterski z policji.
9: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
6: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomogą chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
10: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
11: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Michał Hoffman, prorektor do spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
12: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
6: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Z sezon grypowy w pełni, ale póki jest słońce, to warto w tym słońcu się wygrzewać, żeby tych chorób się pozbyć. Jutro kolejny dzień z dużym słońcem, no i z wysokimi temperaturami. 18 stopni na plusie nad morzem, tak będzie w najchłodniejszym miejscu w kraju jutro. Natomiast najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tutaj nawet 23 kreski powyżej zera. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to tutaj uwaga od IMGW, będą alerty przed mgłami. Zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten wtorkowy wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czego spodziewać się dzisiaj? Na początek moja rozmowa z miejskim rzecznikiem konsumentów w Gorzowie, Martą Petelską-Brodzińską, o nowych zagrożeniach, jak oszustwo na Booking, czy podejrzanym rzekomym przedsiębiorcy zajmującym się stolarką drzwiową w Gorzowie. Uważajcie, co podpisujecie. Będzie także o haśle bezpieczeństwa, które warto ustalić w swoim rodzinnym gronie. Po krótkiej przerwie z kolei rozmowa Karoliny Łopacińskiej-Wojciechowskiej z Gorzowskiej psychoterapeutą Michałem Pilchem. Zapraszam.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa w Vox FM Gorzów, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Marta Petelska-Brodzińska, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Dzień dobry, no niestety jest tak chyba według statystyk, że w Polsce zdarzają się dni niedobre dla każdego, acz można jakby tego uniknąć, ponieważ no oszuści nie śpią, oszustw jest coraz więcej, potencjalnych oszustw naciągaczy jest równie dużo. No i tutaj na początek sobie wspomnimy o takim ważnym temacie pewnego renowatora Wanien. W minionych latach można go było spotkać, jeżeli chodzi o tę usługę, natomiast teraz można się spotkać z usługami związanymi ze stolarką drzwiową. Czego unikać, na co uważać? Co się dzieje teraz w Gorzowie? Bo jakieś zgłoszenia, jak rozumiem, do Was były.
15: Tak, te zgłoszenia pojawiają się regularnie, dlatego ja tutaj chcę wszystkich konsumentów ostrzec i od razu powiem, że ja nie mam na celu wprowadzenia kogoś w stan paranoi, że on ma po prostu wszystkiego panicznie się bać i wszędzie po prostu szukać czegoś podejrzanego, tylko żeby miał taki w sobie zmysł ostrożności, takiego instynktu samozachowawczego. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład widzimy gdzieś tam ulotkę włożoną w drzwi, że jest oferowana wymiana stolarki drzwiowej, czyli po prostu wymiana drzwi, na przykład dofinansowana ze spółdzielni mieszkaniowej, co również sobie weryfikowałam, czy administracja domów mieszkalnych, właściciele tychże spółdzielni czy tychże administracji domów nie mają o tym, powiem kolokwialnie, zielonego pojęcia. Więc ktoś bezpodstawnie jakby powołuje się na jakieś dofinansowanie. Co najważniejsze, nie są podawane nigdzie dane identyfikujące tego człowieka. Czyli nie mamy imienia, nazwiska, NIP-u. Czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jest tylko podana parawka, czyli tak naprawdę jest parawka podpisu zamieszczona i numer telefonu kontaktowy. I osoby, jakby konsumenci zgadzają się na tą wymianę stolarki drzwiowej. Ta osoba wtedy przyjeżdża, podpisują, nie wiem, czy to można nazwać umową, kartkę, podpisują pewnego rodzaju dokument, tak to dookreślmy, na których nie ma za wielu danych identyfikujących i na których jest napisana, że jest pobierana zaliczka w wysokości 5000 zł. Po czym ta osoba pobiera tą zaliczkę i od tej chwili kontakt zanika. Ja się próbowałam kontaktować pod ten numer telefonu, bo niestety z perspektywy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to wygląda tak, żebyśmy my mogli skierować jakiekolwiek pismo, to musi być przedsiębiorca, który jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
14: Z określonym adresem,
15: z siedzibą. Jeżeli nie mam takich danych, no to powiem brutalnie, no nie mam człowieka, do którego mogę skierować pismo. Więc próbowałam to uzyskać. Na początku była ciekawa sytuacja, bo ta osoba odebrała i powiedziała, że ten rzekomy przedsiębiorca jest na urlopie, a on jest kuzynem, który prowadzi jego sprawy i on mu przekaże, że ja się z nim kontaktowałam. I jakieś 15 minut później zadzwonił ten sam głos, twierdząc, że on jest przedsiębiorcą. I on de facto no nie wie, o co chodzi. Tak, on pobrał zaliczkę, on te drzwi wykona, ale na moją prośbę, żeby podał mi swój numer NIP, rozłączył się, po czym zablokował nasz numer. I tak samo wygląda to w gestii konsumentów. Konsumenci jakby tracą kontakt po uiszczeniu zaliczki.
14: Co właściwie można z takiego prawnego punktu widzenia zrobić w momencie, kiedy właśnie mamy taką umowę, która de facto umową nie jest? Powiedzmy, że wpłacimy zaliczkę na usługach, gdzieś tam jej wykonanie się nie zbliża, nie realizuje. Co konsument jest w stanie w tym momencie zrobić?
15: Jeżeli mam być brutalnie szczera, to jeżeli nie mamy danych identyfikacyjnych, a de facto kwota 5000 została wpłacona, powiem kolokwialnie, z ręki do ręki, nie była wykonany przelew bankowy, że możemy jakoś te dane pozyskać, no to niewiele. Jeżeli pójdziemy nawet do policji i spróbujemy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia, no to jeżeli policji nie uda się ustalić danych identyfikujących takiego podejrzanego, no to w tym momencie postępowanie jest umarzane. Więc no dlatego ja ostrzegam konsumentów, żeby mieć dużą taką dozę ostrożności w sobie, bo w takiej sytuacji, jeżeli mam być brutalnie szczera, możliwości są praktycznie zerowe.
14: Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, po blokach usługi, bo ja to tak nazywałem, jak jeszcze właśnie w bloku w Gorzowie, zresztą na Dolinkach mieszkałem, często na przykład zdarzają się ulotki o wykonanie jakichś usług, nie wiem, przegląd term i tak dalej, które są bardzo pokrętnie napisane, jakby było usługą realizowaną dla spółdzielni albo realizowaną w ogóle dla Urzędu Miasta. Natomiast no, tu się okazuje, że jest takie białą czcionką na białym tle napisane, że w zasadzie my działamy jakby na własną rękę. Na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o takie ulotki? Jakie informacje powinny się znaleźć, jeżeli faktycznie usługa jakby dla spółdzielni, dla jakiejś organizacji samorządowej na przykład jest organizowana?
15: Weryfikować, czyli dzwonić do tak zwanego źródła, czyli na przykład do spółdzielni mieszkaniowej, czy do określonego wydziału w Urzędzie Miasta i faktycznie się zapytać, czy takowa umowa między stronami została zawarta. Ale też to, co ja zawsze mówię swoim konsumentom, zdaję im takie trochę retoryczne pytanie, czy to państwo poszukujecie specjalisty, czy to specjalista poszukuje was? I wtedy nagle się tak na mnie patrzą z takim wzrokiem powątpiewania, no bo nikt, kto jest powiedzmy fachowcem w swojej dziedzinie, raczej nie będzie tych ulotek wrzucał jeszcze bez danych identyfikacyjnych, tylko faktycznie będzie takim raczej pożądanym i będzie miał pewną renomę, gdzie my będziemy poszukiwać, albo na zasadzie poczty pantoflowej, jak to się często zdarza. Więc jeżeli ktoś zamieszcza nam takie ulotki jeszcze bez danych identyfikacyjnych, no to jest jakby wątpliwe dla mnie. Rozumiem, że ktoś zaczyna działalność gospodarczą i chce się rozreklamować, co jest zrozumiałe. No ale wtedy na takich ulotkach mamy przynajmniej dane identyfikacyjne, czyli nazwa przedsiębiorstwa, adres i numer telefonu i po tych danych już jestem w stanie sprawdzić, czy taki przedsiębiorca faktycznie istnieje i jest przedsiębiorcą aktywnym. A jeżeli mamy tylko ulotkę z numerem telefonu, bez żadnej nazwy, bez żadnych danych, oferującą jeszcze tekstem wygenerowanym z czata GPT, oferty wymiany stolarki drzwiowej, to bym się zastanowiła.
14: Przejdziemy dalej. Co prawda już wakacje minęły, już nawet się śmieliśmy jeszcze przed rozmową, w trakcie umawiania się na rozmowę, że urlopach pozapominaliśmy. Natomiast no wciąż ludzie już sobie bukują, powiedzmy, rezerwacje pod ferie, które no szybko minie ten czas, gdzieś wyjazdy na Sylwestrę i tak dalej. Chodzi o dosyć znaną aplikację i usługę bukowania sobie noclegów, rezerwowania sobie pobytów w hotelach. No i dużo prób oszustw, no ale także oszustw w okolicach wakacji, no ale wciąż problem gdzieś tam też występuje właśnie. Na co uważać, jak takie oszustwo po prostu zidentyfikować?
15: No tutaj znowu jakby jest przeglądarka internetowa i nie chcę jakby adresu wymieniać, ale jest znany adres, pod którym jakby ten usługodawca oferujący bukowanie noclegów istnieje i sytuacja wygląda w taki sposób, że jeżeli my zapukujemy nocleg, to nagle dostajemy czy to na maila, bo oczywiście podawane są w trakcie rezerwacji nasze dane identyfikacyjne, jak na przykład adres mailowy czy numer telefonu i w skrajnych przypadkach jest wysyłany na WhatsAppa link, że jest jakiś problem z płatnością i trzeba go uregulować. No to drodzy Państwo, musimy mieć świadomość, że jeżeli klikamy w link obcy, i automatycznie dokonujemy czynności, nie sprawdzając adresu poprawności domeny internetowej, a bardzo często tam pojawiają się literówki, czy pojawia się brak jednej określonej litery i dokonamy jakby takiej transakcji, wpisując wszystkie dane autoryzacyjne na przykład do banku, no to trochę jest jak zaproszenie przestępcy do naszego rachunku bankowego, co może skutkować czyszczeniem konta. Więc jakby, jeżeli miałabym powiedzieć jedną uniwersalną poradę, to my bądźmy nawigatorem kontaktu, sami wychodźmy z inicjatywą, a nie klikajmy w linki otrzymane od jakiegoś podmiotu czy od Bóg wie kogo, które nas przekierowują, bo tak naprawdę my nie wiemy, co to jest za adres i co to jest za domena. A jak sami go wpisujemy, no to powinniśmy też wejść w regulamin w ogóle, czy jest regulamin strony internetowej, bo bardzo często takie fałszywe strony internetowe to są proste strony. Cyberprzestępców nie stać, nie mają czasu, żeby zadbać o szczegóły i też wiedzą, że osoby często nie sprawdzają, czy jest polityka prywatności, czy jest regulamin takiego portalu, czy jest certyfikat SSL bezpieczeństwa, bo kłódkę to już wiem, że kłódkę jest łatwo podrobić i kłódka jest stosunkowo jakby tania, nie jest skomplikowana, ale już certyfikat bezpieczeństwa to jest rzecz skomplikowana, więc to są takie czynności, które trzeba sprawdzić, a jeżeli my bezwiednie po prostu klikamy i dokonujemy transakcji, to powiem dalej, w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem w celu odzyskania pieniędzy, na tą chwilę placówki bankowe stoją w przekonaniu, że to my naruszyliśmy ustawę o prawie bankowym ze względu na to, że złamaliśmy wszystkie zabezpieczenia banku, niejako wpuszczając cyberprzestępcę, umożliwiając mu to przez to, że podaliśmy mu wszystkie dane wrażliwe i jakby dane autoryzacyjne, logując się do tego banku.
14: A jak to interpretują sądy?
15: Podobnie.
14: Podobnie.
15: Podobnie. Krajowy Nadzór Finansowy, KNF, jakby próbuje tą ścieżkę orzeczniczą jakby zmienić. To już nam się trochę zmienia, bo jeszcze, nie wiem, z 5 lat temu było tak, że praktycznie każde takie postępowanie, to myśmy mogli liczyć na klęskę. Teraz, jeżeli pójdzie to do sądu, to już jest taka jakby linia orzecznicza, która jakby trochę przekłada tą odpowiedzialność, no nie chcę powiedzieć, że na bank, ale trochę ściąga jakby z barków konsumenta, ale to też jest określona ścieżka postępowania, określone czynności, które muszą być podjęte i jakby brak świadomości strony, że ona jakby robi to umyślnie, tylko jakby jest bezwiednie prowadzona, ale to jest postępowanie bardzo długotrwałe i jeszcze na tą chwilę nie jest stuprocentowo skuteczne, więc to się dopiero kształtuje. Miałam osobę, chyba nawet mówiłam panu redaktorowi, która została, no mogę jakby użyć tego słowa, oszukana na około 300 tysięcy złotych i 4 banki odmówiły jej tej wypłaty. Więc jakby tutaj odpowiedź nasuwa się sama.
14: Od siebie dodam, jeżeli chodzi o ten booking, na razie zamykając ten temat, być może, mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli do niego wracać, jakby problem się skończy, no ale z doświadczenia wiemy, że raczej póki będzie skuteczny, no to się nie skończy. Natomiast dodam od siebie, że jeżeli mają Państwo rezerwację w Polsce i piszę do Was na WhatsAppie numer amerykański po angielsku w sprawie potwierdzenia rezerwacji i wpłacenia $500 zaliczki, to może być oszustwo.
15: To jeszcze ja się wtrącę, tak, jeżeli chodzi o amerykański numer. Na przykład jest taka poczta, jakaś skrzynka e-mailowa, nie chcę podawać jej nazwy. Moja mama ma tam właśnie maila i dostaje namiętnie maile treści, że jakiś milioner ją wytypował w spadku albo w loterii i tam trzeba znowu kliknąć na określony link. No drodzy Państwo, no niestety to nie jest amerykański film i takie rzeczy się nie zdarzają, więc nie pokuśmy się na tak zwany szybki zysk.
14: No czasami piszą też gwiazdy Hollywood, prawda? Bo to... Zresztą przejdziemy do tego, no bo to jest poniekąd powiązane ze sztuczną inteligencją, o której sobie za chwilę porozmawiamy, no bo jak wiele przypadków już było, że Brad Pitt, prawda, chciał się do Polski przeprowadzić, dostawał pieniądze, no i do tej pory nie przyjechał, także może jeszcze odkłada. Właśnie, sztuczna inteligencja, słowo klucz o dosyć szerokim znaczeniu i szerokim polu do popisu dla oszustów. No właśnie, tutaj wspominaliśmy, że ostatnio pani rzecznik była na konferencji w Warszawie, tutaj też sporo wiedzy
15: w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie była organizowana.
14: A, to było w Gorzowie
15: tak,
14: organizowane,
15: to było w Gorzowie.
14: Przepraszam, bo zrozumiałem, że to była Warszawa, no dobra, no ale to Gorzów Wielkopolski, stolica Polski, także wiele się nie pomyliłem. Właśnie powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o takie najnowsze sposoby przeciwdziałania oszustwom za pomocą między innymi sztucznej inteligencji.
15: No to tutaj jest przede wszystkim modulacja głosu, tak? To jest coś, co się najczęściej przydarza, tak jak myślę, że o moją próbkę głosu czy o próbkę pana redaktora nie jest trudno i teraz mamy taką dobę cyfryzacji, że można to w taki sposób przemodulować, że to nie brzmi jeszcze jak na początku, kiedy ta sztuczna inteligencja witała do nas, że faktycznie można się zorientować, bo ten głos brzmi jak komputerowy głos. Teraz jest to płynne, tak jak nawet dzwonimy na infolinię, mamy tak zwane chatboty, no to te chatboty reagują na nasze zdania, dostosowują się i to jest po prostu polemika słowna. To nie jest już wygenerowany gdzieś tam twórczy twór, tylko to jest gdzieś tam jakaś cyfryzacja, która w miarę reaguje na postęp i na to trzeba szczególnie uwrażliwić starsze osoby. Czyli zdarzają się sytuacje, że dzwoni wnuk, wnuczka, że zdarzył się wypadek, potrzebuje szybko gotówki i faktycznie potem podjeżdża na przykład ktoś, kto tą gotówkę odbiera i proszę mi uwierzyć, że dana osoba starsza jest w takim szoku, że na przykład jeżeli jest to dziewczyna w kapturze i w czapeczce z daszkiem i mówi babciu, to ta babcia nie zrewiduje, że to nie jest Kasia, bo jest taki szoku, że ona uwierzy, że ta osoba jest tą Kasią i przekaże jej określoną gotówkę. No i tutaj dochodzi do tragedii, a właśnie ze statystyk policyjnych wiem, że takie sytuacje się zdarzają, że dana osoba jest w stanie uwierzyć na przykład, że ma wnuczkę, a była sytuacja, kiedy dana osoba nie miała w ogóle dzieci, więc nie jest możliwością, żeby miała wnuki i tak była rozmowa prowadzona, że ta osoba ta jakby dopuściła do siebie, że jest babcią, że ma wnuka i temu rzekomemu wnukowi zostały przekazane oszczędności życia, kiedy żadnego wnuka nie było, bo no, jakby no, nie było możliwości. Więc proszę sobie uzmysłowić, jaki tu jest absurd manipulacji i zabiegów socjotechnicznych, że jesteśmy w stanie komuś wmówić, że ma wnuka.
14: No to jest już, muszę przyznać, że aż za nie mówiłem. W sensie też nie chciałem przerywać, dlatego za nie mówiłem, ale aż za nie mówiłem, jak to usłyszałem. No tak, no tutaj już od jakiegoś czasu wiemy, że tego typu oszuści stosują wiele sztuczek właśnie manipulacyjnych, psychologicznych, ale muszę przyznać, że to już jest wysoko.
15: No dlatego ja zawsze staram się takie przykłady podawać, bo to nie są zmyślone przykłady, tylko to są przykłady, które faktycznie się dzieją, bo my wychodzimy z założenia, że jeżeli nas coś nie dotyka, to się nie dzieje. I całe szczęście, ale bądźmy lepiej jakby, no nie chcę powiedzieć przewrażliwieni, ale może bardziej przeczuleni, żeby zapobiegać, niż potem leczyć, bo to może być bardzo dotkliwe i bardzo ciężkie, więc wolę taki przykład, który gdzieś tam oddziałowuje na psychikę podać, bo naprawdę to nie są, jak niektórym się wydaje, osoby starsze czy osoby skorowane, ale to są bardzo często osoby w średnim wieku na poważnych stanowiskach, często nawet zajmujące się kwestiami finansowymi, które są o jeden krok, żeby na przykład jakiegoś przelewu nie dokonać, tak? I potem jak ja to słyszę i wiem, kto pełni jakąś funkcję, to mówię naprawdę, ale patrząc na te zabiegi socjotechniczne i na tą dobę cyfryzacji, człowiek w tempie życia, jakie ma tutaj szybko, tu z kimś rozmawiam, nie zdążę się zastanowić, działam pod wpływem chwili i ta chwila może nas po prostu zatracić, więc miejmy w sobie taki instynkt, żeby się zastanowić. Też ja tutaj z Kubą mieliśmy w urzędzie wewnętrzne też szkolenia z tego zakresu i zgłosił się do nas pracownik, który właśnie, no nie chcę powiedzieć, że nam służył jako taki przykład żywy, ale uważam, że jeżeli ktoś jest faktycznie taką osobą, no to też bardziej działa na zmysły. I sam opowiedział taką sytuację, jak się logował do banku, dostawał różne linki i dosłownie w ostatnim momencie się spostrzegł, że coś jest nie tak i mówi, żeby stracił de facto bardzo dużo pieniędzy. Pracownik urzędu, chłopak, który jest bardzo inteligentny, rozgarnięty, stosunkowo młody, bo to nie jest osoba w średnim wieku, dała się jakby wmanewrować, więc naprawdę te techniki manipulacyjne mogą dotknąć każdego z nas. Nie chcę, żeby to już była taka przypięta łatka, że to tylko są osoby starsze i osoby schorowane, bo drodzy Państwo, to może być każdy z nas.
14: Jeżeli chodzi o użycie sztucznej inteligencji, chociażby w takim szerokim spektrum, no to dosyć głośny jest teraz temat filmików chociażby, tak, jakichś manipulacyjnych użycia wizerunku danych osób. Zresztą wspomnieliśmy o tych próbkach głosowych, o wizerunku, które no wyglądają coraz wiarygodniej w przestrzeni Facebooka chociażby. No i właśnie ostatnio głośno jest o takiej małej wojence pomiędzy Rafałem Brzoską, dosyć znanym, właścicielem dosyć znanej firmy kurierskiej w Polsce, no a Facebookiem, czyli jakby gigantem światowym, jeżeli chodzi o tą kwestię. No i tutaj nie oszukujmy się, jakby każdy z nas chyba Facebooka ma, a przynajmniej miał, raczej jest to trend ogólnoświatowy. Widzimy, ile tych filmików ze sztuczną inteligencją jest w internecie. Nawet jesteśmy w stanie uwierzyć w teorię martwego internetu tak zwaną, ale to jest na inną rozmowę. No i czy widzi pani szansę, że Rafał Brzoska jakby z tej rywalizacji z Facebookiem wyjdzie zwycięsko? No bo tak naprawdę, czy da się jeszcze to zatrzymać, jeżeli nasz wizerunek już raz został użyty przez sztuczną inteligencję, nasz głos został użyty, to jesteśmy w stanie jakoś wywalczyć znowu taką wolność tożsamości w internecie?
15: Jeżeli mam być brutalnie szczery, to powiem tak, prawodawstwo nie nadąża za dobą cyfryzacji, więc jeżeli nie będzie stosownych przepisów prawa, które są to w stanie ukrócić, no to nie będzie podstawy prawnej zakazującej danego rodzaju czynności. To oczywiście można podciągnąć pod dobra chronione, tak? Czyli tak zwane dobra osobiste, ale na ile to będzie skuteczne? Ciężko mi powiedzieć, bo to jest precedens jakby w skali prawodawstwa, to co się teraz dzieje, więc w jaki sposób to się zakończy, patrzmy na to z ciekawością i oczekujmy, być może coś się wydarzy, co będzie potem miało oddziaływanie i skalę na dalsze czynności, no ale jest to ciężkie i od razu tutaj, jeżeli chodzi o pana Brzoskę, podam też przykład, jak mamy wykłady, czy prowadzimy prelekcje, no to ja wyświetlam taką prezentację, tutaj mogę powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, że mam wygenerowanego papieża Benedykta w kurtce Balenciaga. I to jest autentyk. Takie zdjęcie krążyło po internecie, bo sobie właśnie producent ekskluzywnych kurtek Balenciaga zrobił taką kampanię marketingową. Ona się obiła bardzo głośnym echem. No i w sumie to też im na tym zależało, no tutaj Stolica Apostolska zareagowała i to momentalnie gdzieś tam zostało usunięte, no ale jak to się mówi, internet nie zapomina. I ja to na przykład wyświetlam tutaj razem z Kubą Seniorą i pytamy się ich, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe. Większość osób ma taką chwilę zastanowienia, no ale ze względu na powagę urzędu jednak stwierdzają, że to jest niemożliwe, żeby papież tak się ubrał. Ale to już nie jest zdjęcie pokroju jak kiedyś, że ma się 6 palców zamiast 5, tylko to jest praktycznie 1:1. I tak samo na przykład prezydent Polski, który oferuje jakieś obligacje w spółce Skarbu Państwa jako bezpieczne i tak seniorzy gdzieś tam ze względu na rangę pełnionej funkcji są w stanie zawierzyć i takie środki życia wpłacić. A to nie jest, że tak powiem, wiarygodna inwestycja, więc dlatego trzeba o tym mówić, o tym przestrzegać, bo często nawet młodsze pokolenie, jeżeli posiada takie aplikacje społecznościowe jak na przykład TikTok i scrollujemy to, to ja bardzo często się zastanawiam, czy niektóre filmiki to jest AI, czy to jest prawda, bo to już jest tak 1:1, że to się wydaje na przykład nierealne, a może być prawdziwe, że nam już jest problem z identyfikacją jakby stanu rzeczywistego, więc trzeba uważać, ale jeżeli znowu miałabym dać taką jedną radę, to dałabym to, co sama stosuję i bo żeby Państwa szkolić, to oczywiście ja też się szkolę, bo uważam, że ten, kto się nie szkoli, to po prostu no, nie rozwija swoich kompetencji. To jest ustalenie hasła bezpieczeństwa, tak hasła rodzinnego. Czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację, że ktoś do nas dzwoni i podszywa się za tą rzekomą, tak się uczepiłam, wtedy się trzymała wnuczkę i potrzebuje tam...
14: Popularny przypadek, więc...
15: I potrzebuje tam pieniędzy. No to nie mówmy od razu imienia na przykład wnuczki typu Kasiu, bo wtedy już ten cyberprzestępca łatwiej mu jest się komunikować, tylko starajmy się, chociaż ja wiem, że w emocjach się nie da, więc nawet jeżeli już padnie to Kasiu, ale powiedz nasze hasło bezpieczeństwa, hasło rodzinne i ten ktoś nie będzie znał tego hasła, czyli będzie próbował strzelić, no to w tym momencie już mam po prostu pewniaka, że coś jest nie tak. I niech to będzie najgłupsze, najprostsze hasło w stylu Napoleonka, eklerek, nie wiem, cokolwiek, ślimak, który które będziecie tylko wy w gronie rodzinnym wiedzieć i w takich skrajnych sytuacjach używać. I uwaga, to hasło bezpieczeństwa może być też hasłem na wycieczkach. Ja na przykład to mam ze swoją rodziną, bo są różne sytuacje, się mogą zdarzyć, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład podróżuje w rejony świata, które są względnie niebezpieczne. No to miejmy też, jeżeli będziemy mieli, nie wiem, sytuację, w której możemy wykonać 3-sekundowy telefon, to użyjmy jednego słowa, które będzie znaczyło sytuację stanu zagrożenia. Więc niech to hasło bezpieczeństwo w waszych domach będzie, bo nie wiadomo, kiedy się przyda.
14: Otóż to. Wracamy trochę, wychodzimy z cyberprzestrzeni, bo akurat chwilowo w niej trochę bardziej buszowaliśmy. Wracamy do przestrzeni lokalnej, samorządowej, rzekłbym. No i zapytam, bo widziałem ostatnio na grupkach właśnie facebookowych wśród gorzowian dyskusję o tym, jak to im wzrosły czynsze. No i to jest chyba każdej spółdzielni się tyczy w Gorzowie, spółdzielni wspólnot mieszkaniowych, innych zarządów nieruchomościami. Czy zgłaszają się gorzowianie właśnie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie spółdzielni czynszów, no bo niektóre wzrosty naprawdę były imponujące, jak przeglądałem.
15: To tutaj od razu muszę powiedzieć, że Rzecznik Konsumentów nie zajmuje się sprawami mieszkaniowymi, jest wyłączony jakby tutaj z mocy ustawy i też jest stanowisko UOKiK-u, które stanowi o tym, że jesteśmy jakby wyłączeni od spraw spółdzielczych, spraw mieszkaniowych, więc niestety ja na gruncie ustawowym nie jestem w stanie takiemu konsumentowi pomóc, bo po prostu nie mam umocowania prawnego i w tym momencie muszę ich przekierować do nieodpłatnych punktów porad prawnych, albo ewentualnie do administracji domów mieszkalnych, albo do zarządu spółdzielni. Tylko ja zawsze wtedy mówię, żeby nie dzwonić, tylko kierować pismo. Bo proszę mi uwierzyć, że w rozmowie telefonicznej padają inne sformułowania niż potem padają na piśmie, a poza tym mamy jeszcze Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, do której też możemy w ostateczności napisać.
14: Dobra. A rachunki za prąd? Pociągnę za język, bo kiedyś ten temat, zwłaszcza pod Gorzowem, ale w Gorzowie, z tego co pamiętam, też był taki rok skokowy, jeżeli chodzi o ceny energii, no i właśnie jak to wygląda tak na przestrzeni ostatniego roku, czy liczba zgłoszeń zmalała, rosła?
15: Zmalała, zdarzają się sprawy incydentalne, ale to są często jakby sprawy, na przykład wynikające z tego tytułu, że konsument na przykład ma umowę, która nie zawiera stawek regulowanych przez URE i jakby nie ma narzuconego z góry tutaj tej określonej stawki, albo na przykład jest jakaś wada licznika, gdzie na przykład, bo są tak zwane, nie wiem jak to się nazywa fachowo, liczniki magnetyczne, że są odczytywane jakby z odległości i one przez kwartał na przykład stanęły w miejscu. I to jest taka sytuacja, że potem jest wyliczenie prognozowane, które jest wielokrotnie zawyżone niż rzeczywiste zużycie prądu, więc to są bardziej tego typu sprawy. Jeżeli miałabym na tą chwilę to zgeneralizować, te takie skokowe sprawy jakby z samą wartością stawki, która była diametralnie podnoszona, to nam się raczej unormowało.
14: Mhm. Przejdziemy do tematu, który można powiedzieć tygryski co roku lubią najbardziej, bo zaczął się czwarty kwartał, więc to jest po prostu szaleństwo. Jeżeli chodzi o konsumentów, jeżeli chodzi właśnie o sprzedawców, przedsiębiorców, Black Friday, no to jeszcze chwilę mamy, ale Cyber Monday, właśnie jakieś Black Friday, tego typu okazje przed nami, już wkrótce, po drodze jeszcze święto wszystkich świętych, święto zmarłych, jakie tam różnie ludzie mówią, Halloween, Boże Narodzenie, czego nie ma w tym ostatnim kwartale. No właśnie, jak się przygotować tak pod względem wiedzy, pod względem mentalności, jeżeli chodzi o zbliżający się sezon na duże zakupy często?
15: No nie podejmować pochopnych decyzji, nie kupować oczami, więc to jest przede wszystkim, no i zadać sobie pytanie, czy my tego potrzebujemy. Teraz już od 3 lat, jak dobrze liczę, mamy dyrektywę Omnibus, która została zaimplementowana do naszego systemu prawnego i ona nam reguluje te ceny, tak? Czyli dookreśla nam najniższą cenę z okresu 30 dni przed prowadzeniem promocji i tym się przede wszystkim kierujmy, bo niestety zauważyłam taki zabieg, że cena jest zawyżona, żeby potem zostać sztucznie obniżona w tym okresie 30-dniowym. I to wcale promocją nie jest, tylko oddziałowuje na zmysły. Mamy różnego rodzaju przeglądarki internetowe, które pokazują nam wahania uśrednionych cen danych produktów, więc jeżeli na przykład podam swój przykład, zależy mi jakiejś konkretnej sukience, no to powiedzmy, że ją sobie od września mniej więcej obserwuję, no bo dziewczyny mają przeważnie zakładki w telefonie i śledzą dany produkt, więc ja wiem, jak to się waha. Więc podam przykład, jeżeli sukienka kosztuje w cenie regularnej 300, a potem mam na przykład w październiku 350 i obniżone do wysokości 300, no to jaka to jest promocja? To jest tylko promocja wzrokowa, a niestety sklepy bardzo często ją stosują, respektując dyrektywę Omnibus. Też, więc tutaj trzeba przede wszystkim te ceny śledzić, żeby promocja faktycznie była promocją. No i dokonywać rozsądnych zakupów i pamiętać, że oczywiście okres reklamacyjny i okres zwrotu w tych promocyjnych terminach obowiązuje w sposób jakby tutaj normalny. Jedyne co, no to nie można zwrócić towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym albo towaru, który jest na przykład w okresie promocyjnym jeszcze przeceniony ze względu na jakąś wadę. To wtedy to jest

0: do pani rzecznik zgłaszają, czy, bo dlaczego pożyczyłem, dajmy na to 3000 zł, a muszę zwrócić, nie wiem, 5,5, skoro pożyczyłem tylko na miesiąc i tak dalej, właśnie jak nie dać się wciąć, no poza tym, że najlepiej unikać tego typu pożyczek.
1: Dopowiem brutalnie, że takie osoby to jest gdzieś tam skala nikła, bo przeważnie takim osobom jest wstyd. I one bardzo często boją się poprosić o pomoc, czy boją się skierować, ze względu na to, że na przykład boją się reakcji rodziny. Zwłaszcza to mówią seniorzy, którzy na przykład dokonują prezentów świątecznych i się zapożyczają, żeby na te prezenty tych wnuków mieć. I potem na przykład taka starsza pani mówi mi, że boi się, no bo córka ją skrzyczy. I takie osoby nie trafiają do nas, ale jeżeli chodzi o te wszystkie kwilówki w instytucjach finansowych na zasadzie działających parabankowych, no to jest bardzo ciężki temat, tak? Bo oni mają określone gdzieś tam kwoty odsetkowe. Jeżeli my taką umowę podpiszemy, zgadzając się na te warunki, no to naprawdę, jeżeli dana osoba nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo nie jest w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolniona, no to bardzo ciężko jest to podważyć, czy od takowej umowy odstąpić bez na przykład jakichś odsetek umownych czy kar.
0: Mhm. Zdarzały wam się na przykład przypadki, że nie wiem, gdzieś tam, nie generalizujmy, że senior, ale generalnie taka osoba na przykład wcześniej spłaciła pożyczkę i nie dostała zwrotu odsetek, coś takiego. Czy to jeszcze działacie wy, czy to już jest kwestia właśnie tych nadzorów finansowych?
1: Znaczy incydentalnie się zdarzają, no jakby my mamy ten plus w naszym biurze, że ja i tutaj Kuba jesteśmy z wykształcenia prawnikami, więc takiego rodzaju sprawami możemy się z racji wykształcenia zajmować, ale co do zasady, takie sprawy przez rzeczników są przekierowywane do rzecznika finansowego do Warszawy, bo on jest właściwy od tutaj właśnie spraw sektora finansowego.
0: Mhm. Dobrze. Powoli zmierzając do końca rozmowy, zapytam jeszcze o tematy lokalne, tematy również popularne. Ostatnio chyba przycichło jeszcze bardziej niż zawsze, czyli tematy spotkań, sprzedaży garnków, sprzedaży też zestawów, jak ja to nazywam, głośno mówiący, oczywiście dla osób w jakimś stopniu niedosłyszących, czy ostatnio takie naciągnictwo, powiedzmy, się zdarza, czy raczej jest spokój w tym roku?
1: Na szczęście, odpukając w niemalowane, jest spokój, ale ja też jakby tutaj, nie wiem, czy pan redaktor wie, ale zakładam, że wie, prowadzę profil na Facebooku Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim i zdarzają się konsumenci, którzy dzwonią do nas do biura i na przykład sygnalizują mi, że dany pokaz czy prezentacja w hotelu XYZ ma się odbyć i ja wtedy taki monit ostrzegawczy zamieszczam na Facebooku i właśnie dzięki uprzejmości mediów jest to bardzo nagłaśniane, za co jestem niezmiernie wdzięczna i chcę to, żeby wybrzmiało. I ja też z niektórymi hotelami, mogę to tak trochę tutaj generalizację zastosować, jestem w kontakcie, bo sobie podzwoniłam do właścicieli i chcę powiedzieć, że na przykład jeżeli mówię, bo to wygląda tak, że dany przedsiębiorca jakby bukuje czy najmuje salę i właściciel tego hotelu nawet nie wie, w jakim celu to jest bukowane, tylko po prostu on to widzi w kalendarzu jako po prostu najęcie
0: spotkanie,
1: sali.
0: Spotkanie, konferencja.
1: Mm-hmm. On nie wie, jaki jest cel tego wydarzenia, bo ja sobie porozmawiałam. I jeżeli ja tylko zadzwonię i powiem, że będzie taki pokaz, który może naciągnąć seniorów czy mieszkańców miasta po prostu na bagatelne straty, proszę mi uwierzyć, że już kilkukrotnie przedsiębiorca to odwołał z własnej woli.
0: Czyli idą raczej na współpracę, są ugodowi.
1: Tak. Jakby, to jest też często wynika jakby z nieświadomości, no i też ta inicjatywa społeczna, myślę, że ta presja też medialna i ten PR, który potem na takie hotele spływa, no to dla nich nie jest korzystny, więc oni samoistnie po prostu wolą się z tego wycofać, no bo potem no media mają swoje możliwości, ja nigdy nie ujawniam tej nazwy, ale to potem i tak się zawsze pojawia, więc i tak wiadomo, gdzie to jest organizowane, no i po co nam taka zła reklama.
0: Otóż mam nadzieję, że hotele wszystkie najlepiej będą się tego trzymały. Hotele, hostele. Temat już całkowicie ostatni, tym razem obiecuję. Sezon jesienny, więc wiadomo, że konieczne są przeglądy kominów, gdzieś tam przewodów właśnie kominowych i tak dalej. No i tutaj co roku wracający temat kominiarzy chodzących z kalendarzami. No i właśnie, na ile to są kominiarze i na ile oni te kalendarze faktycznie mogą sprzedawać, jak to tutaj wygląda.
1: Ja już ten temat też poruszałam na początku roku, jak był ten poprzedni sezon przeglądu, nie wiem, czy tak można powiedzieć, instalacji kominiarskich, czy to jest poprawne sformułowanie.
0: Musiałbym zaprosić kominiarza i się dowiem.
1: Ale w dużym uproszczeniu dla laika z tej dziedziny zastosujmy taką

0: jakby sformułowanie słowne, to ja tutaj dowiadywałam się ze Szczecina od Izby Kominiarzy, że sytuacja wygląda w następujący sposób. Spółdzielnia mieszkaniowa w pierwszej kolejności powinna poinformować o takim przeglądzie. Na pewno to nie jest organizowane z łapanki, że kominiarz zapuka do moich drzwi i powie, że po prostu chce sprawdzić komin, tak? Więc tutaj musi być zawiadomienie ze spółdzielni, że takie czynności tego dnia, o tej godzinie będą jakby weryfikowane, możemy to też sprawdzić, jakby tutaj kontaktując się ze spółdzielnią. Druga kwestia jest taka, że taki kominiarz powinien posiadać legitymację. Jestem w stanie go wylegitymować, żeby on miał taką legitymację upoważniającą go do tych czynności, ale to też nie jest takie zero-jedynkowe, bo jak otrzymam informację z tej izby, są też indywidualni kominiarze niezrzeszeni w izbach, którzy takich upoważnień posiadać nie muszą przy sobie, więc to jest trochę ciężkie, ale na pewno jeden wspólny punkt to jest taki, że oni nie sprzedają kalendarzy. Czyli jeżeli mamy kominiarza, który oferuje nam sprzedaż kalendarza, no to w tym momencie lampka w głowie, że coś jest nie tak, bo tutaj dostałam zapewnienie, że kalendarze są, jeżeli już, wydawane za darmo, bo oni to traktują jako swoją reklamę, ulotkę informacyjną. Więc nie ma czegoś takiego, żeby kominiarz zrzeszony, czy kominiarz oddelegowany ze spółdzielni, czy administracji domów mieszkalnych sprzedawał nam kalendarze.
1: Nawet jeżeli jest ubrudzony sadzą, to raczej z ostrożnością podchodzimy. Marta Petelska, Brodzińska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie, był moim Państwa gościem dzisiaj. Dziękuję.
0: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta naszego gorzowskiego ośrodka TZN oraz ośrodka Szansa. Witaj, Michał.
4: Witam serdecznie.
3: Nie marnujemy czasu i od razu przechodzimy, że tak powiem, do rzeczy, no bo sporo się dzieje tych wyzwań psychologów, psychoterapeutów. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, że macie coraz więcej pracy. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale mam takie złudzenie. Powiedz na początek mi tak, właśnie jak ten letni okres minął i jak rozpoczął się rok szkolny? Właśnie był boom?
4: Wiesz co, biorąc pod uwagę, zazwyczaj okres wakacji to jest w psychoterapii okres przerwy też, bo wiadomo, że młodzi sobie odpoczywają, też są różne rzeczy. Jak najbardziej tych osób troszkę jest, szczególnie, że nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Są dzieciaki, które zaczynają dopiero szkołę i odzywają się, pierwsze mogą być trudności, czyli często właśnie nadmierne oczekiwania, czasami nasze jako rodziców, też różne lęki społeczne, wiesz, w ogóle wpasowania się do nowego otoczenia, gdzie chcemy być lubiani, kochani, co w tym jakby etapie rozwojowym jako nastolatkowie, młodzi dorośli, to jest naturalne. Więc to faktycznie osób do pomocy, do wsparcia, zaopiekowania się jest więcej.
3: No właśnie, może jeszcze tak wstępem przypomnijmy, bo nowy rok szkolny to są właśnie te nowe sytuacje, nowi ludzie, nauczyciele, rówieśnicy. Jak my mamy się w tym odnaleźć, albo jak pomóc dziecku się odnaleźć w tym?
4: Pierwsze przede wszystkim, myślę sobie, to jest zauważać i rozmawiać o tym, czyli zainteresować się dzieckiem. Szczególnie, że naturalny jest lęk przed nowym. Każdy z nas to ma, szukamy nowej pracy jako dorośli, nowi ludzie, nowi znajomi. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli mieli w głowie taką klepkę. W tym okresie najistotniejsi są inni. I to inni wpływają na nasze przekonania potem o nas i o innych. Czy oceniają, czy krytykują, a może nawet, że inni wspierają. I to jest bardzo ważne, że jako rodzice to, co możemy robić, to po prostu się otwierać i słuchać i rozmawiać. I ważne jest takie, nie na zasadzie rozmawiania, co tam u ciebie, okej, okay, i zostawiamy. Tylko trochę zapraszać tego nastolatka, młodego, dorosłego do, po prostu do, jak tam ci minął czas, a co dzisiaj będziesz robić, a grasz, a jaka gra, żeby zainteresować się, bo wiadomo, że pomimo tego, że w pewnym okresie nie chcemy tych rodziców, no wiadomo, jest to naturalne, szukamy też innych autorytetów, to też potrzebujemy tej bezpiecznej bazy, że rodzic staje się partnerem i właśnie ważne, żebyśmy mogli być tymi partnerami, potrzebujemy też mieć takie poczucie, że dziecko ma mieć poczucie, że po prostu może się do nas odezwać, może spróbować, więc próbujmy po prostu rozmawiać, dopytujmy, co u ciebie, jak ci minął ten dzień, a jak tam na piłce nożnej, a jak tam, w co grasz teraz. To są, czasami wydaje się nam, błahe sprawy, niedorosłe, równocześnie czasami dla nich to jest w tym momencie centrum świata i to jest bardzo ważny też etap rozwoju, więc po prostu towarzyszmy im jako partnerzy, a nie jako tylko dorośli, którzy mają się zająć, a dziecko ma być, że tak powiem, się samo zaopiekować, bo to już jest, może być zarzewiem problemu.
3: No dokładnie. Ja też myślę, że jest różnica między, że tak powiem, dziećmi, no powiedzmy, z podstawówki, a dziećmi z liceów, techników, dziećmi. Młodzież to już jest. Właśnie. I tutaj jakbyśmy mogli jeszcze, no bo inaczej podejdziemy do 12-latka, tak? A inaczej zupełnie do 17-latka. I jak my tutaj mamy się zachować? Bo wiemy, że młodsze dziecko, no to ona też inaczej też reaguje na rodziców. A to starsze, no to już jakby z dala, już się izoluje. Jak tu przebić tą barierę?
4: Często też mówi się o tym, że taki ten okres przejścia podstawówka, liceum powiedzmy, czy ten okres takiego, kiedy stajemy się młodymi dorosłymi, to jest ten okres, kiedy stajemy się jako rodzice partnerami. Często też taki pedagog szwedzki Jesper Juhl, który mówi właśnie o nastolatkach, też są takie książki, które można sobie spokojnie znaleźć, wygooglować. Właśnie Jespera Juhla mówi o tym, że w pewnym momencie to jest to partnerstwo. Do tego czasu, no troszkę jesteśmy autorytetami. A czasami nawet bardziej niż troszkę. I to, w jaki sposób reagujemy, w jaki sposób nawet komunikujemy się z partnerem lub partnerką, czyli w tym w rozumieniu mamą, tatą, wujkiem, ciocią, ma wpływ na naszych bliskich. Bo to ważne pamiętać. My się też uczymy jako dzieci przez obserwowanie. Dlatego to, czy mówimy o uczuciach, jak mówimy, czy na przykład potrafimy powiedzieć, nie wiem, złoszczę się na ciebie, bo zrobiłeś coś albo czegoś nie zrobiłeś, równocześnie cię kocham. To są ważne rzeczy. To buduje nam poczucie wartości. I taki zaopiekowany młody dzieciaczek, on później jako młody dorosły oczywiście będzie się buntował. Przypominam, bunt jest naturalną fazą. Szukamy tych nowych rzeczy. Troszkę potrzebujemy być dalej od bliskich. Pozwala nam właśnie szukać tej bezpiecznej bazy. Czy tak więc na początku, jako powiedzmy do 12 roku życia, tak oczywiście tylko schematowo, pierwszą, najważniejszą rzeczą, nasze zachowanie, to w jaki sposób się zachowujemy, będzie uczyło ich, jak mają się zachowywać do innych i jak świat do nich. Czyli na przykład jak będziemy dziecko tylko krytykować, a nie chwalić, czyli na zasadzie, a ma piątkę, dobra, no to luz, ale jak dostanie 4, 3, 2, no to jest dopiero jubel, że tak powiem, krytyka. To dziecko nauczy się, że nie jest wystarczająco dobra. Niestety tak to jako dzieci troszkę zapamiętujemy inaczej i budujemy te tak zwane przekonania o nas samych, innych i świecie. Potem już to niestety pracuje. Dlatego to jest tak ważne, żeby w tym okresie przednastoletnim być takim właśnie wspierającym opiekunem. Przypominam, popełniającym błędy, równocześnie też rozwiązującym je, kochającym i zarazem złoszczącym się i bojącym się. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o tą autentyczność. Już w nastolatkowym okresie to już jest bardziej towarzyszenie. Na zasadzie jestem obok, możesz na mnie liczyć, równocześnie stawiamy granice zdrowe, takie dyktowane miłością, dyscypliną i granice. Bardziej w tą stronę. No i wtedy po prostu bądźmy bardziej obok, bo to jest bardzo ważne i to nam będzie wtedy procentować. Przynajmniej tak mówi też psychologia rozwojowa, też dotycząca w ogóle rozwijania się człowieka.
3: Przede wszystkim właśnie jest ważny ten w ogóle kontakt z dzieckiem swoim, bez znaczenia w jakim jest wieku. No bo jeżeli tu zawalimy na tej linii, no to właśnie te wszystkie interakcje, czy w ogóle właśnie więzi, rozmowy dotyczące jego życia, no będą w jakiś sposób no zaburzone, czy w ogóle nawet ich nie będzie, bo może też tak być. I tu kwestia jest po stronie rodziców, żeby od, że tak powiem, małego właśnie interesować się, współdziałać, robić coś razem i rozmawiać, bo to jest kwestia, która niestety w tych czasach, które mamy, zanika z różnych powodów. Nie będziemy tu wnikać w jakich, bo tego jest mnóstwo. To zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, bo to nieraz bywa tak, że jest jakieś tam nadawanie wag, że tak powiem, co jest ważniejsze, a co nie. Prawda? Zgadzamy się, Michał.
4: Tak, tutaj jest zasada równowagi i jedno i drugie ma znaczenie. To nie jest tak, że jest ważna psychika ważniejsza, czy ruch jest ważniejszy i jedno i drugie. No jesteśmy też istotami, które potrzebują i ruchu i właśnie tego, no bo mózg to też jest hormony i te hormony wpływają na to, dlatego no tu jest ważne, żeby właśnie próbować interaktywnie, no brakuje nam tego kontaktu. Wiadomo, w obecnej dobie mamy AI, mamy czaty, mamy komunikatory i jest to troszkę nam trudniej to, równocześnie warto o to dbać, też zakładając, że to jest oczywiście potrzebne, bo to nie jest tak, że to jest złe skrajnie, to nieprawda. To nam też pomaga, równocześnie, żeby nie stało się to sposobem radzenia sobie, to wtedy może się zacząć problem.
3: No właśnie, więc rodzice skupiają się na swoich pociechach. My teraz przechodzimy do tematu nadal związanego z dziećmi, rodzicami i szkołą, bo chodzi mi o takie tak zwane trendy, challenge, czyli wyzwania, które właśnie dzieciaki no, organizują sobie i to już w szkołach podstawowych. Gdzieś ostatnio właśnie pojawiła się informacja o zabawie pod hasłem Wisielec lub Duch, gdzie właśnie grupa dzieciaków gdzieś tam właśnie na swojej grupie internetowej wybierają jedno, które przez tydzień jest hejtowane, zrywane są kontakty, ośmieszane, jakieś tam robione mu tak zwane podkładanie świni i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się z tym spotkałeś i jakby, no, o co chodzi?
4: Brzmi to po prostu jak typowa przemoc rówieśnicza. równocześnie mamy tu konflikt, przynajmniej ja to tak postrzegam, na linii tego, że to jest pewien kawałek, że okej, jak ja to przetrwam, to będę lubiany i będę silny. Jeśli tego nie przetrwam, to będę słaby i będę odrzucony przez grupę. Dlatego jak najbardziej to są różne formy często, bo te challenge łączy często jedna rzecz. Jesteśmy częścią wspólnoty, inni to robią, więc ja jestem częścią tej wspólnoty i czuję się lepiej. I o ile tak na przykład Cinnamon Challenge, który kiedyś był dotyczący troszkę głupkowaty, nawet trochę niebezpieczny, związany też z działaniem cynamonu, ale to już zostawmy, to tutaj mówimy już o doświadczaniu przemocy i jest to bardzo trudne i też właśnie tu bardzo ważny jest kawałek, żeby też dzieci edukować. My jako rodzice, jako opiekunowie, są pewne rzeczy, które są przemocowe. No wiadomo, dzieciaki czasem, każdy z nas doświadczył czasami takiego wyzywania, uśmieszenia i tak dalej i to w jaki sposób sobie z tym radzimy jest ważne. No i wyobraźmy sobie dziecko, które jest podatne, na przykład na krytykę, w związku z tym, co miał w domu, to moment, w którym on jest przez tydzień w taki sposób hejtowany, właśnie ośmieszany, no może sobie z tym nie poradzić, no bo jednak sposoby radzenia ma wyciągnięte z domu, czy też z najbliższego otoczenia. I to może wpływać na pogorszenie się i budowanie później zaburzeń psychicznych w przyszłości. Dlatego to jest wbrew pozorom i rozwojowe, z drugiej strony krzywdzące. Są różne sposoby budowania. To też po naszej stronie dobrze zwrócić na to uwagę, że są różne środowiska, które takie rzeczy nie robią. Bo to ważne, że to nie jest tak, że wszystkie dzieciaki tak robią, żebyśmy nie
3: jasne,
4: poszli.
3: Jasne, nie mówimy o tym, że to się wszędzie dzieje, ale po prostu takie pojawiające się sytuacje są niepokojące i trzeba właśnie reagować, żeby one gdzieś nie poszły dalej albo nie pojawiły się w jakichś kolejnych, nie wiem, szkołach i tak dalej. Mnie tak zastanawia, że kiedyś faktycznie, tak jak mówisz, że było, no wiadomo, człowiek uczył się tych społecznych kontaktów, ale to była na przykład jedna osoba, a tu jest mamy, że grupa się zgaduje, żeby jedną osobę no, na różne sposoby hejtować. To jest przerażające, bo teraz tak sobie myślę, no to jest grupa dzieci, no w tej grupie wszyscy ulegają, nie wiem, tej presji, że właśnie wybierzmy jednego. Nie ma zdania, że słuchajcie, to jest złe, tak nie można robić. Właśnie jak tutaj w tej grupie to się dzieje?
4: To jest właśnie efekt psychologiczny związany, to jest efekt stadny, czy też w ogóle owczego pędu, związany z tym, że grupa wie lepiej. To jest troszkę na zasadzie reklam. 90% dentystów wybiera taką pastę i kierujemy się tym. To jest tak zwany dowód społecznej też słuszności. To najczęściej w psychologii społecznej jest związane z tym, że skoro większość tak ma, no to jak ja tak nie mam, to być może coś jest ze mną nie tak. Dlatego też to jest wykorzystywane w reklamach i na etapie grupy to ma znaczenie. Bo kiedyś taki w ogóle mogę ci powiedzieć i też słuchaczom ciekawy eksperyment, bardzo krótko, dotyczący długości linii. I było pokazane dwie różne długości linii i był pan, który miał pokazać, czy tam pani, która była właśnie obiektem doświadczalnym, w cudzysłowie, i miał powiedzieć, która linia jest krótsza. No i oczywiście jedna była krótsza. Grupa za to, która była podstawiona, mówiła nie, ta linia jest większa. Co ciekawe, bardzo często osoby ulegały. Dlaczego? Bo grupa i tam były różne warunki. Im bardziej kogoś lubimy, jesteśmy bliżej grupy, tym tracimy ten obiektywizm i wchodzimy w ten instynkt stadny. No bo nie chcemy być odrzuceni. To jest naturalne, biologiczne, bo jesteśmy istotkami stadnymi. My potrzebujemy ludzi i dlatego też ulegamy temu, więc czasami to, co ty mówisz, Karolina, presja tutaj ma znaczenie. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby uważać, bo jak już jedną osobę edukujemy i kolejna, i trzecia, i czwarta, to robimy nowy efekt stadny, że ej, to jest nie w porządku. Dlatego tak ważne jest wbrew pozorom edukowanie o tym. Też jako my, jako rodzice, opiekunowie, psycholodzy, nazywanie tych zachowań, czy to nie jest okej. Okay. Bo właśnie w momencie, w którym to się dzieje, grupa idzie presją, to się samo napędza. Właśnie to jest najtrudniejsze, że kiedy grupa się napędza, tracimy ten obiektywizm, że to jest ej, to jest nie w porządku. Wiesz, no jak 10 terapeutów, do których pójdziesz pod rząd, powiedzą, że coś jest z tobą nie tak, oczywiście wymyślam, to trudno uwierzyć, jak przychodzisz do 11, który mówi, ej, to wynika z czegoś innego i to nie jest o tobie. I nagle zaczynasz się zastanawiać, że chyba ten terapeuta nie jest dobry. To jest właśnie ten efekt. I trzeba bardzo wiedzieć to w głowie, że to, że grupa wie lepiej, nie znaczy, że wie lepiej. To może być o tym, że 10 osób mówi tak i tyle.
3: No dokładnie. Pewnie lepiej sobie z tym poradziliby dorośli, chociaż nie zawsze, ale no dzieciaki, będąc w takiej grupie, no to co one tak naprawdę mogą? Okej, powiedzą swoje zdanie i mogą się wyłączyć, ale kwestia jeszcze tu jest ważna, myślę, też szkoły, bo wiele dzieje się na terenie właśnie placówek, bo to jest albo na przerwach, no bo to się dzieje właśnie wtedy, kiedy oni są wszyscy razem, czyli jakaś klasa, no i ta jedyna osoba, która jest tą ofiarą, więc tu nauczyciele tak samo powinni zwracać uwagę.
4: Zgadzam się, jak najbardziej jest to ważne, bo no my jako dorośli widzimy więcej, żeby też jeszcze biorąc pod uwagę też drugą stronę nauczycieli, jest to trudne, bo faktycznie też nauczyciel, tak sobie wyobrażam, ma też różne zadania, jasne, co jest ważne. Faktycznie z naszej strony jako pedagogów, no też mówię jako psycholog czy psychoterapeuta, też jako pewien taki element opiekuńczy, naszym zadaniem jest też zauważać pewne rzeczy, reagować, dopytywać, też okazać ciepło, troskę, bo też możemy właśnie wtedy zareagować. Czasami ta właśnie rozmowa, ej, co tam się dzieje, może uruchomić ten kawałek, no bo tu już zmiana zaczyna się czasami od nas, żeby to zauważyć i być wyczulonym. Wiadomo, to co jest też fajne, że z mojego własnego doświadczenia zauważam, wielu nauczycieli się też uczy. Na przykład byłem teraz na szkoleniu z dialogu motywującego. To jest taka też element współpracy terapeutów, też nauczycieli. Na tym, co ważne, oprócz terapeutów uzależnień też, byli też nauczyciele. I to jest bardzo fajne, bo ten sposób rozmowy też otwiera, że pozwala też dzieciakom się otwierać na to, że coś jest nie tak, więc to jest też tak, że dużo jest pozytywnego. To już nie są lata dawne, 70, 80, gdzie było, że tak powiem, nawet przyzwolenie na przemoc. Czasami nauczyciele też stosowali. Niestety, każdy z nas mógł to doświadczyć. Ja mam takie osobiście doświadczenia typowo przemocy takiej ze strony nauczycieli, co było nie okej. Na szczęście to się już zmienia na plus, więc tutaj też możemy już trochę nauczycielom też zawierzyć jak najbardziej. Szczególnie, że to są ludzie, którzy też często dbają o te dzieci.
3: No i też wiem właśnie, że takie reakcje są, ale oczywiście nie wszędzie jeszcze, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, a uważamy, że i to trzeba reagować, bo żeby właśnie to się nie napędziło, nie nakręciło na jakąś większą skalę, no bo wtedy może dojść do dramatu, no a to już są, bywają tragiczne skutki. Wiele tych jest trendów i challenge'ów, eksperymenty z lekami, substancjami, cynamon, który wspomniałeś, ale także jakieś takie samookaleczenia sprawiające ból fizyczny, tak? Mhm. To też jest właśnie jakieś ta gra w chili, czy z ogniem, nie, to w ogóle jak ja sobie zerknęłam na tą sprawę, jak to w ogóle na te sytuacje wśród młodzieży, dzieci, no to jest przerażające. Tak zastanawiam się w ogóle, czemu to ma służyć?
4: To są różne, myślę, przyczyny, które mogłyby na to wpłynąć. Na pewno myślę sobie, wiesz, ten efekt, który jest główny, że no jesteśmy częścią czegoś. Druga rzecz, która mi się wydaje, która być może ma znaczenie, jest to, że jednak tutaj mówimy o rzeczach, które powodują adrenalinę. A tak biologicznie, już wracamy do tej znowu ciała i biologii, no to powoduje to wyrzut adrenaliny. No wiesz, jak jedziemy do, nie wiem, Energylandii i jedziemy na tym najwyższym, wiesz, jakichś rollercoasterach, no to mamy ten wyrzut adrenaliny. I zobacz, że to też powoduje, nie? Biorąc pod uwagę nawet, zobacz, kwestii samookaleczeń, to samookaleczenie powoduje wyrzut adrenaliny, który daje pewien upust i rodzaj ulgi. No przecież jest bardzo dużo osób z tym rodzajem zaburzenia, że się samookaleczają w wyniku trudnych doświadczeń. Mam też takich klientów w gabinecie i to nie wynika z ich nudy, czasami też po prostu chęci osiągnięcia ulgi. Więc myślę sobie, że są różne przyczyny. Chęć zrobienia czegoś ekstra, czegoś ciekawego, dania upustu napięcia. Wiesz, tak sobie myślę, szczególnie też w aspekcie tego, że dzieciaki mają też obecnie bardzo dużo też wymagań stawianych światu, że jednak jest taki, że no musisz dużo osiągać, musisz się uczyć i tak dalej, jest ten pen, no to też próbujemy, zbieramy to napięcie i nie ma jego upustu i często myślę, że takie w cudzysłowie zabawy mogą też troszkę zastępczo ten upust dawać. Co nie znaczy, że jest to zdrowe, bo wiadomo, każdy z nas ma różne sposoby. Myślę, że w naszych czasach, no nie wiem, za moich czasów to była kwestia alkoholu, więcej tego było, czy też papierosów i to też był pewien rodzaj radzenia sobie, to też dawało pewien wyrzut, wiesz, wychodzisz z liceum w stylu, popalasz papierosa, no i jest ten dreszczyk, czy nauczyciel cię złapie, czy nie i to troszkę jednak dawało energię, plus tego, że jesteśmy razem w tym. Ja do dzisiaj pamiętam w liceum, jak były palarnie, takie poukrywane gdzieś tam po bokach, no i to myślę sobie, że to jest funkcja zastępcza. Ja myślę, że czasy się zmieniają, sposoby się też zmieniają. Równocześnie chodzi o to samo, o bliskość, równocześnie też o dreszczyk emocji, poczucie, że jesteśmy razem.
3: Ale tak myślę sobie, że ten wybór pada zawsze na, jakby to powiedzieć, jakby złą opcję. Dlaczego nie wybieramy właśnie, nie wiem, jakiegoś sportu, gier, planszówek, nie wiem, spaceru, tylko wybieramy takie, w cudzysłowie powiem, hardkorowe.
4: Mm-hmm. I wiesz co, myślę sobie, że to jest ważne. Mamy nałogową regulację tak zwaną, no bo zobacz, jak jesteśmy, wiesz, nawet, wiesz, wyobraź sobie, to mogę na przykładzie, wyobraź sobie dzisiaj ciężki dzień po pracy, jesteś zmęczona, powiedzmy, że była jakaś trudniejsza rozmowa, jesteś wykończona i myślisz sobie tak, a dzisiaj zaplanowałam rowerek stacjonarny pół godziny, ale mi się nie chce, a na Netflixie jest nowy serial i mam chipsy i chipsy rozumieją. I są łatwe. I tak myślę sobie, to właśnie to działa, że no nasz mózg, my mamy, jesteśmy zaprogramowani, żeby jak najmniejszym kosztem zyskać jak najwięcej. No i teraz pomyśl sobie, że zmęczony, sfrustrowany chłopak czy dziewczynka ma iść biegać, a pójść zrobić coś, wiesz, coś, co jest króciutkie i daje upust. I to jest często najbardziej odpowiedź. No idziemy po rzeczach łatwych. I to jest normalne i to jest ludzkie. I dlatego to jest tak ważne, żebyśmy uczyli się tych rzeczy, tych w cudzysłowie zdrowych, że możemy też te rzeczy czasem niezdrowe, w sensie zjedzenie chipsów nie ma nic złego, nie ma w tym, to jest jakby okej. Okay. Kwestia, żeby nie stało się to naszym nawykiem, bo prawda jest taka, to co powtarzamy staje się naszym nawykiem i im więcej ćwiczymy, tym bardziej mamy motywację do ćwiczenia i jako dzieci niestety no musimy więcej ćwiczyć, żeby to zrobić nawykowo. No każdy z nas lubi czasami sobie pomyć okna zamiast zrobić jakieś ważne rzeczy. Czyli po prostu unikać. Unikanie jest, że tak powiem, naturalną rzeczą ludzką. Kwestia, że właśnie to może też tłumaczyć.
3: No tak, chciałam bardziej, żebyś w pozytywną stronę poszedł, w sensie takim, że może jakoś jest sposób na te dobre nawyki.
4: A, to ci mogę ale, dodać, tak. To
3: no
4: ci...
3: właśnie, powiedzmy trochę ten, no bo wiemy, że prostota, łatwiejszy dostęp, szybkość i tak dalej, że to ma znaczenie, bo raz, dwa, trzy i już jest po sprawie, a inaczej kiedy wymaga to większego wysiłku, ale za to efekty są lepsze.
4: Tak, i tu wracam do tego pozytywnego, o którym mówisz i znowu wracam do nas jako dorosłych. Kiedy na przykład masz mamę, która właśnie pokazuje tobie, że ruch to zdrowie, że jest fajnie, że spędzamy czas, że rozmawiamy, to my to będziemy powtarzać i to też się stało naszym nawykiem.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM.
1: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
1: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać też na Litwie. Pół roku temu Polska oficjalnie ogłosiła gotowość do powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie kraju. Ma być zlokalizowana na zachodzie i mieścić około 5000 żołnierzy. Według wcześniejszych informacji Amerykanie patrzą na ten pomysł pozytywnie, ale na pierwsze decyzje Polska będzie musiała zaczekać co najmniej do grudnia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
3: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
4: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
3: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
4: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
3: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
0: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
5: Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
0: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
1: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga – strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień?
1: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym w środę i w czwartek dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służby, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
7: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
1: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z policji.
8: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
1: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi teraz 8 lat więzienia. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
9: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
1: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
9: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
1: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzania pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
10: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
1: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halzen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzeński z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują, i żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
1: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
12: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
13: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczynowych. Michał Hoffman, prorektor do spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
14: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie, być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
1: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8.00 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Leon.
15: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
16: W magazynie m.in. o spotkaniach teatralnych, ale także, uwaga, o rusznikarzach będą szkoleni w naszym województwie. Zajrzymy także do Akademii imienia Jakuba Sparadyża i na gorzowski SOR. Przypomnimy Wam o głosowaniu na budżet obywatelski. Na początek jednak o sprawach związanych z pracą służb mundurowych. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło Lubuszan za omylnie wysłane ostrzeżenie. W poniedziałkowy wieczór mieszkańcy otrzymali SMS-a o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu polskiego lotnictwa. Okazało się, że trafiły one do naszego regionu przez pomyłkę. Adresatami byli mieszkańcy lubelskiego.
17: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, tak. Nie? No to poszli na całość.
18: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
19: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
20: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
16: Wiadomość mogła trafić nawet do 700 tysięcy osób, zdziwiła, ale także przestraszyła wielu mieszkańców, którzy wcześniej nie dostawali takich alertów. Nawet do 5 lat więzienia grozi 22-latkowi, który zaatakował na SOR-ze pracownika ochrony w gorzowskim szpitalu. Napastnik był pijany, po zatrzymaniu w organizmie miał 2 promile alkoholu. 57-letni ochroniarz z urazami głowy trafił na szpitalny oddział. Po wytrzeźwieniu 22-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Do aresztu nie trafił, ale ma zakaz zbliżania się do poszkodowanego. Do zdarzenia doszło w piątek w nocy. Policja prosi o kontakt świadków tragicznego wypadku na trasie Witnica-Białczyk. Auto uderzyło w drzewo, zginęły 3 osoby, 2 na miejscu. Trzecia w poniedziałek zmarła w gorzowskim szpitalu. Śledczy chcą ustalić przyczyny tragedii i proszą o pomoc. Dzwonimy pod 112, przypomnijmy, do zdarzenia doszło w sobotni wieczór.
21: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u, mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. O sytuację na gorzowskim SOR-ze pytali posłowie PiS podczas swojej wizyty w Lecz. Łucznicy. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
2: Jeśli chodzi o SOR, to już za czasów rządu PiS-u mówiliśmy o tym, że jest za mało specjalistów, jeśli chodzi o medycynę ratunkową w Polsce. Dramatycznie za mało, o połowę za mało. Natomiast wymagania obsługi SOR-u są takie, że przez całą dobę musi być przynajmniej jeden specjalista medycyny ratunkowej, a to powoduje, że w całej Polsce jest ten dramatyczny problem. Więc jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej niż są, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u. To jest często kilkaset pacjentów dziennie, którzy tu przychodzą i oczekują od nas pomocy. Bezpieczeństwo SOR-u i naszych pacjentów polega na tym, że zapewniamy pracę specjalistom zgodnie z zasadami. Zresztą jeśli chodzi o obsadę lekarską, też ratowniczą, to ona jest wyjątkowo dobra na tle innych szpitali.
21: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów. Gorzowska katedra powinna być podświetlona. To pomysł związkowców gorzowskiej Enei i mają propozycję dla miasta. Przedstawiciele Solidarności zadeklarowali, że pokryją połowę kosztów wykonania instalacji. Według nich to około 400 tysięcy złotych.
4: Ja uważam, że obiekt po takim remoncie zasługuje na pełną ekspozycję. Jest doskonałą wizytówką miasta i w godzinach wieczornych podświetlona katedra robiłaby fenomenalne wrażenie. Natomiast jeżeli mówimy o pieniądzach, to warto tutaj podkreślić zaangażowanie Solidarności Enea, która zadeklarowała pokrycie 50% kosztów z wykonania instalacji doświadczeniowej. Uważam, że taki pomysł zasługuje na uznanie, bo z pozycji administratorów budżetu ja bym się zawsze cieszył, gdyby mieszkaniec wyłożył jedną złotówkę i drugą musiałoby wyłożyć miasto, bo to znacznie obciąża budżet i pozwala zrobić dużo, dużo więcej rzeczy w mieście i tak to oceniam. Koszt według szacunków Enei jest około 400 tysięcy, więc kwestia 200 tysięcy dla miasta na wykonanie doświetlenia katedry naprawdę nie jest kosztem, który powali nasz budżet, a przypomnę, że w przyszłym roku mija 10-lecie od pożaru katedry i mamy okrągłą rocznicę nadania praw miejskich, więc byłby to jakiś efekt też związany z obchodami rocznicowymi miasta.
21: Mówił radny Roman Sondej, który przedstawił propozycję związkowców na ostatniej sesji. Czekamy na odpowiedź miasta i do tematu będziemy wracać. 5 wydziałów, ponad 40 kierunków, 2400 żaków w uczelnianych ławach. Ruszył rok akademicki 2026-27 na Akademii im. Jakuba z Paradyża. Rekrutacja na niektórych kierunkach cieszyła się popularnością godną większych uczelni. Na JP można wybrać kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie. Jest też szkoła doktorancka, gdzie na swój naukowy tytuł można zapracować w trzech zakresach. Na niektórych kierunkach w rekrutacji wciąż można wziąć udział. Rok wstecz w gronie pierwszoroczniaków znalazło się 1050 żaków. Ta liczba teraz wzrosła, mówi Ewelina Wikońska, rzecznik JP.
22: Obecnie w swojej strukturze uczelnia posiada 5 wydziałów: ekonomiczny, humanistyczny, nauk o zdrowiu, prawa i bezpieczeństwa oraz techniczny. Studenci mogą u nas kształcić się na kilkudziesięciu kierunkach studiów z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczelnia oferuje 21 kierunków pierwszego stopnia, 15 kierunków drugiego stopnia oraz 6 kierunków na jednolitych studiach magisterskich. Akademia prowadzi również studia podyplomowe, a także posiada w swojej strukturze szkołę doktorską, w której mogą kształcić się przyszli doktorzy inżynierii mechanicznej, językoznawstwa i pedagogiki. Podczas tegorocznej rekrutacji szeregi studentów Akademii powiększyły się o 1467 osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, psychologia, a także kryminologia stosowana oraz prawo. Od roku akademickiego 26-27 oferta edukacyjna została poszerzona o kilka kierunków, m.in. ratownictwo medyczne drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz psychologię. Po tegorocznej rekrutacji Akademia będzie kształciła około 2400 studentów i co warto podkreślić, w tym roku, 2026, Akademia imienia Jakuba z Paradyża obchodziła jubileusz dziesięciolecia.
21: Przypomnijmy, Akademia obchodzi 10. rocznicę funkcjonowania. Historia sięga jednak 1998 roku i powstania PWSZ.
0: Gorzowianie, wszystko w waszych rękach. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim 2027. Do wyboru zadania rejonowe, oświatowe oraz ogólnomiejskie. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane. Trzeba wejść na stronę gorzówbudżetobywatelski.pl, dalej wybrać Głosuj online i u dołu strony rozpocznij głosowanie. Należy poprawnie wpisać dane. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
3: Wszystko już w rękach mieszkańców. Do 11 października możemy zdecydować, które z zaproponowanych pomysłów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wybór jest naprawdę duży, o realizację ubiegają się 93 zadania, a ponieważ część z nich została połączona w pakiety, na karcie do głosowania znajdziemy 58 propozycji. Są wśród nich inwestycje dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, zieleni, ale też projekty oświatowe, rekreacyjne i społeczne. Głosowanie odbywa się przede wszystkim przez internet i zajmuje tylko kilka minut. Warto pamiętać, że głosujemy teraz tylko raz, dlatego za jednym razem trzeba dokonać wyboru we wszystkich interesujących nas kategoriach. Zachęcamy, żeby wejść na stronę budżetu obywatelskiego, poznać projekty i zagłosować. To mieszkańcy zdecydują, które z nich zostaną zrealizowane.
0: Osoby mające problem z internetem mogą zgłosić się po pomoc do Wydziału Konsultacji przy ulicy Hawalańskiej 5. Głosowanie zakończy się 11 października przed północą. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 13 rok życia i są zameldowane w Gorzowie na pobyt stały bądź czasowy.
21: Będzie boom na rusznikarstwo? W Lubuskiem wkrótce będzie możliwość kształcenia się na speca od broni palnej. Na pomysły wpadły władze Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Padło na zespół szkół numer 2 w Międzyrzeczu. Placówka posiada konieczne zaplecze. Jest już zatrudniony kierownik z uprawnieniami, który ma przygotować instruktorów dziedziny. Edukacja ma szansę ruszyć od września przyszłego roku. Na razie w ramach klasy wielobranżowej. Na przyszłość plany są jednak ambitne, mówi Radosław Trzaskowski, emerytowany major WP, teraz między innymi ZDZ.
5: No jest to jakby bardzo, bardzo nowy pomysł, w związku z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy szkołą, która prowadzona jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Takich szkół zakład prowadzi kilka i między innymi taką szkołą jest szkoła w Międzyrzeczu, zespół szkół numer 2, który prowadzi klasy wielobranżowe. W związku z tym, że tam zaplecze techniczne jest tak dalece rozbudowane i możliwości tego zaplecza są tak dalece rozbudowane, właśnie zatrudniliśmy kierownika, który posiada uprawnienia i będzie przygotowywał po pierwsze zaplecze, po drugie instruktorów, którzy będą mogli tą dziedzinę jakby prowadzić, uczyć tego i chcemy, aby być może już od września przyszłego roku uruchomić w klasie wielobranżowej, a w przyszłości Wojskowy Oddział Branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód dawno może niezapomniany, bo on funkcjonuje cały czas, ale jest niszowy. Jest bardzo niszowy i ten zawód, jakim jest rusznikarz. W tym kierunku będziemy chcieli pójść. Zobaczymy, jak nam to są na razie plany. Jesteśmy w trakcie realizacji tych planów. Ja mówię jesteśmy, no bo akurat tutaj tak się zdarzyło, że
21: projekt zespołowy.
5: Projekt zespołowy, tak. To jest projekt zespołowy i ja nigdy nie lubię mówić, że coś jest moim pomysłem. Jest to naszym pomysłem, bo wszyscy nad tym pracujemy i wszyscy jakby doskonalimy to.
21: Na ten moment w całym województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma. Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, konserwacją oraz modyfikacją ręcznej broni palnej i amunicji.
0: Pieniądze na innowacyjne pomysły. Gorzowski Ośrodek Technologiczny ogłosił nabór do projektu Lubuski System Innowacyjnych Startupów. Czeka ponad 500 000 zł. Do 23 października zgłaszać mogą się osoby, które mają pomysł na biznes, a także ci, którzy prowadzą firmę krócej niż 5 lat i chcą wdrożyć nowy produkt, usługę lub technologię. Mówi Jacek Gumowski, prezes GOT-u.
6: Jest na to szansa, że będzie można skorzystać z grantów, które pozwolą wdrożyć w życie jakiś pomysł. Mamy instytucje, z którymi się uzupełniamy, współpracujemy, wspieramy, więc jeżeli będzie potrzeba zaadoptowania biura, pomieszczenia, to nie ma problemu.
0: Startupy mogą liczyć na diagnozę potencjału pomysłu, indywidualne doradztwo biznesowe, finansowe i prawne, testowanie rozwiązań, przygotowanie biznesplanu oraz oferty dla inwestorów. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.
21: Zabytkowe tramwaje letnią atrakcją Gorzowa, takie plany ma miejscowy zakład komunikacji. Pierwsza odsłona miała miejsce w tym roku. Przejażdżki okazało się sukcesem. Skorzystało z nich 4,5 tysiąca osób z Gorzowa, ale byli też miłośnicy starych tramwajów z Polski i zagranicy. W MZK powstaje plan działań promocyjnych na przyszły rok i przejazdy zabytkowych tramwajów mają być tam wpisane, mówi Marcin Pejski, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.
7: Według szacunków miłośników, którzy z Gorzowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy zapewniali obsługę podczas tych przejazdów tym tramwajem i rozdawali również pamiątkowe bilety, mieli przygotowane 4,5 tysiąca biletów na cały 2 miesiące kursowania tych tramwajów i według informacji od nich te bilety się rozeszły i podczas ostatniego dnia już po prostu były resztki biletów, także szacujemy, że około 4,5 tysiąca pasażerów przewieźliśmy przez cały sezon letni właśnie tej linii Lato w Gorzowie.
8: To była pierwsza taka akcja, że przez całe lato jeździły te zabytkowe tramwaje?
7: Pierwszy taki sezon tej linii zabytkowej, tak? W takiej formie, bo jeszcze nigdy nie było tak, że jeździliśmy w każdy weekend. Tam zdarzały się weekendy, w które wyjeżdżaliśmy w poprzednich latach, ale nie było to tak, że to było cyklicznie w każdy weekend i po kolei można było przejechać się każdym tramwajem, że na przykład
8: Zakładacie, że to będzie już taka tradycja, że lato z zabytkowymi tramwajami w Gorzowie będą co roku?
7: Będziemy to chcieli wpisać. Ja też powoli zaczynam budować taki program działań promocyjnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na przyszły rok, więc postaram się takie przedsięwzięcie właśnie umieścić na przyszły rok, bo jak widać mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy Gorzowa, bo tak jak motorniczowie, też Grzegorz opowiadał, przyjeżdżali tu do Gorzowa miłośnicy nie tylko tramwajów, ale też środków komunikacji z całej Polski, żeby przejechać się tymi tramwajami. Te stare tramwaje mają jakiś swój urok i one przyciągają osoby. Widzimy też po zainteresowaniu, że czym starszy był tramwaj, czyli ta nasza poczciwa N-ka, tym więcej pasażerów przewoziła podczas takiego przejazdu.
21: W tym roku w każdy wakacyjny weekend po gorzowskich torach jeździły tramwaje z lat 60. i 70. ubiegłego wieku.
16: Wojciech Malajkat, Jan Englert, Joanna Szczepkowska, Daniel Olbryski, Anna Seniuk i oczywiście Krystyna Janda. Wybitnych aktorów będzie można obejrzeć na scenach Gorzowskiego Teatru w czasie gorzowskich spotkań teatralnych. W planach 7 spektakli, m.in. teatrów z Warszawy czy Koszalina.
23: Tradycyjnie Dzień Niepodległości jest również świętem dla nas i narodowym, i teatralnym. Cieszę się bardzo, że możemy się dzisiaj spotkać. Cały czas w dobrej formie jest Krystyna Janda, mimo upływu czasu i kolejnej liczby, która się wpisuje w statystykę gorzowskich spotkań teatralnych. Natomiast robiliśmy nieraz te spotkania teatralne tematycznie, że dobieraliśmy takie spektakle. One również są. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że będziemy mogli gościć na deskach naszego teatru wybitnego, wspaniałego aktora Jana Englerta, który pełniąc funkcję dyrektora Teatru Narodowego nie do końca zawsze mógł znaleźć czas, żeby przyjechać do nas na nasze gorzowskie spotkania. Tak się stało. Będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie i artystyczne, i takie medialne to przedstawienie. No i jak powiedziałem, tradycyjnie ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było na gorzowskich spotkaniach teatralnych pani Krystyny Jandy i jest spektakl z nią, więc cieszę się tym bardziej. Chcieliśmy, żeby te spektakle, które zaprosiliśmy na nasze gorzowskie spotkania teatralne, no, również poruszały sprawy takie społeczne, żebyśmy mogli dotknąć też rzeczy, które nas otaczają, ale
9: który nie do końca zauważamy, natomiast nie chcieliśmy manifestować, ale chcieliśmy poprzez spektakl zwrócić uwagę, że to funkcjonuje wśród nas i że warto zwracać na to uwagę. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak widz po zakończonym spektaklu wychodzi z teatru i zadaje sobie pytanie i potem ma czas na refleksję i odpowiedzenie na to pytanie, to znaczy, że spektakl jest udany. A tutaj tak będzie, że widzowie będą wychodzić ze spektaklu i będą musieli sobie odpowiedzieć na pewne zagadnienia, na pewne pytania, które dotyczą naszego życia.
16: Mówił Jan Tomaszewicz, dyrektor Gorzowskiego Teatru, a gorzowskie spotkania teatralne zaczynają się 8 listopada. Szczegóły na stronach internetowych teatru.
10: Stal zostaje w lidze, gwiazdy zostają w stali. W drużynie na kolejny sezon zostaje Anders Thompson. Prawdopodobnie dołączy do niego Jack Holder. To nie byłoby jednak takie oczywiste, gdyby niedzielny mecz na Jęcarzu potoczył się inaczej. GZ Stal Gorzów wygrała z Hunters PSŻ-em Poznań 49-41. Poznaniacy postraszyli zwłaszcza na początku meczu. Lepiej niż w pierwszym spotkaniu wygranym w Poznaniu przez gospodarzy 47-43 pojechał Bartosz Smektała.
11: Staraliśmy się jak mogliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko, ale po prostu Gorzów był lepszy. No pewnie tak, no nie wiem, nie było czasu, bo to był bieg po biegu, więc nie miałem czasu tego analizować, tylko szykować, prowadzić korekty i szykować się do kolejnego wyścigu. No szczerze mówiąc, z nastawieniem takim jak do każdego innego meczu, bez względu na to, czy to była runda zasadnicza, czy playoffy, zawsze podchodzisz tak samo, no bo nieważne co to za mecz chcesz wygrać. I tak było dzisiaj podobnie. Ciężko powiedzieć, bo dawno się nie jeździło tutaj, z racji takiej, że jeżdżę w pierwszej lidze. No na pewno było widać, że startowo dobrze wyglądaliśmy, przynajmniej tak mi się wydawało. Później jak już chłopacy znaleźli odpowiednie ustawienia, no to nam odjechali po prostu. No wiesz, jak ktoś by mi powiedział, że w Gorzowie lepiej zapunktuje jak u siebie na torze, to bym się zdziwił, bo nie za specjalnie tutaj zawsze dobrze mi szło w Gorzowie. Nie punktowałem za szczególnie, więc taki jest sport i po prostu na pewno szkoda, że na domowym torze po prostu tak się gdzieś tam pogubiłem na ostatnim meczu. Bo też pewnie by mogło wyglądać to dzisiaj inaczej.
10: Oficjalnie w przyszłym sezonie żółto-niebieskich barw przywdziewać nie będą Adam Bednarz i Matthias Polesztat. Zawodników do zmiany klubu zmusił regulamin i wymogi dotyczące polskich zawodników w składach drużyn.
16: Koszykarki wracają do ligowego grania w tym tygodniu 2 mecze po weekendowej pauzie. W lidze jest nieparzystej ilości drużyn. Akademiczki czekają w tym tygodniu 2 spotkania. Już w środę nasza drużyna zagra w Krakowie z Wisłą, a w niedzielę w końcu we własnej hali. O godzinie 18:00 Gorzowianki zmierzą się w arenie z Basketem Bydgoszcz. Akademiczki zaczęły sezon od niespodziewanej porażki w Łodzi. Kibice liczą teraz na 2 zwycięstwa. A w przyszłym tygodniu startują rozgrywki europejskie.
15: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
12: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
24: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
12: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia, to taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
24: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich,

0: najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego, powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
1: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
0: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no, bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjścia bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
1: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
0: będzie
1: ten
0: to
1: rejon?
0: Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
1: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No, osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
0: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających

0: kokainę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
1: Nie było z tego zakresu?
0: Do tej pory nie było.
1: Okej, rozumiem. No, może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
0: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
1: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
0: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek w kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśli Polskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
1: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
0: punkt. Tak, tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
1: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
0: Tak,
1: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
0: są to przepisy
1: dokumenty?
0: Weterynaryjne, takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
1: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
0: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
1: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
0: Tak, oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
1: No to tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
0: Tak, no nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
1: czy, no właśnie, czy do weterynarza,
0: w środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
1: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
0: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No to możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować, wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić co chcą, co nie jest prawdą. No, nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary w postępowaniu mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
1: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób, tak, nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
0: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to już wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko to powiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego, bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast no nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
1: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie, czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się właśnie więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
0: Bezpieczeństwo, porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych, Straż Pożarna, no różne podmioty. I to kwestia samorządu, w jakim, czy po pierwsze, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną, z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku. I te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania. Tak naprawdę samorząd, naprawdę samorząd, powołując Straż Miejską Gminną, wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
1: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem,
0: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale
1: to jest... Nie czujecie się przeciążeni?
0: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku bezpieczeństwa jest dużo. No i gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło, ale też z punktu widzenia mocodawców czy decydentów, to też muszą dzielić budżet, też mają świadomość, że funkcjonują inne służby i uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający. A gdybyśmy chcieli więcej, no to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb. To pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, która się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
1: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przeszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
0: A jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
1: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
0: Tak, no bo jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone, bo on, znaczy przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne moim zdaniem z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć.
0: Przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22. I drugi.
1: Czy mogę do tego pierwszego
0: proszę,
1: zapytać?
0: Proszę, proszę bardzo.
1: Bo
0: sam
1: pamiętam,
0: się
1: że, nawet,
0: o
1: że nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy właśnie, że, ale to już dawno, że właśnie kot, który właśnie padł dosłownie niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
0: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypomnijmy.
1: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, to właściciel, jak jest właściciel, ale jak jest
0: jeżeli
1: kamienica,
0: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, ale też wynikającego z pewnych uzależnień, zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli były czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca.
1: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu i dziękuję pani.
2: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

0: słuchacie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać też na Litwie. Pół roku temu Polska oficjalnie ogłosiła gotowość do powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie kraju. Ma być zlokalizowana na zachodzie i mieścić około 5000 żołnierzy. Według wcześniejszych informacji Amerykanie patrzą na ten pomysł pozytywnie, ale na pierwsze decyzje Polska będzie musiała zaczekać co najmniej do grudnia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłyston, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
2: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
3: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
2: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
3: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
2: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
4: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
5: Ten materiał zgromadzony jest jest bezsporny.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
0: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starcia z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga: strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym w środę i w czwartek dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służby, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
7: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
0: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z policji.
8: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
0: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi teraz 8 lat więzienia. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
9: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy to zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
0: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
9: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
0: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
5: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
0: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują i żeby je wykryć potrzeba gigantycznej ilości lodu.
0: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr habilitowany Michał Markuszewski.
11: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
12: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczynowych. Michał Hoffman, prorektor do spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
13: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie, być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Zmiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
0: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8.00 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę.

0: Pulsu. Ósma runda.
1: Gościem Wiktora Świetlika jest dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Dzień dobry.
2: A ja po raz pierwszy jako wywiad, jako z wicemarszałkiem, kłaniam się. Dzień dobry, panie marszałku. Jak panu się współpracuje z Włodzimierzem Czarzastym?
3: Technicznie, organizacyjnie na razie bez zarzutów, no politycznie to są antypody.
2: Ale chyba nie tylko politycznie. Włodzimierz Czarzasty jest politykiem, który budzi też duże zastrzeżenia albo przynajmniej kontrowersje, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się jako marszałek, o styl.
3: Pan marszałek wybrał sobie taki pomysł, że się odbije od Karola Nawrockiego, przede wszystkim jako najpopularniejszego polityka, we wszelki sposób również niestety chamski, no można tylko nad tym ubolewać.
2: Zwraca pan, próbował pan zwrócić uwagę marszałkowi, że no niedobrze jest mówić Nawrocki i to mówić, że to jeszcze wielka łaska, że w ten sposób mówi na temat prezydenta.
3: Oczywiście, jak będę miał okazję, to zwrócę. Na razie rozmawialiśmy przez 10 minut o sprawach czysto technicznych, więc nie było takiej okazji.
2: Byliście mili dla siebie?
3: No, mili. No, z zachowaniem form grzecznościowych, nie takich niestety jak publicznie. O, tak poza kamerami pan marszałek umie się zachować.
2: A dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości są mili dla pana? Podajecie sobie ręce w Sejmie?
3: Tak, chociaż no raczej taki, jest to taka tak zwana chłodna uprzejmość, o tak bym powiedział.
2: Są osoby, z którymi nie podajecie sobie rąk?
3: Nie zauważam. Znaczy ja wszystkim podaję. Nie zdarzyło mi się, żebym zawisł z tą ręką w powietrzu, więc na razie chyba tak.
2: Dlaczego nie będzie partii na razie? Rozwój Plus miał stać się partią i na razie nie ma tej partii, cały czas będzie ruch.
3: Będzie, to szczegół techniczno-organizacyjny. Generalnie ludzie nie są w Polsce, nie kochają partii, nie chcą działać w partiach. Stowarzyszenie po prostu wyszło nam tak dobrze i tak się rozwija, że trochę żal teraz ludziom mącić w głowach, że tu stowarzyszenie, tu partia i oni może do końca nie wiedzą, do czego będą należeli. A w ciągu kilku tygodni partia jako pewien wehikuł prawny, który jest potrzebny formacji politycznej, powstanie.
2: Co będzie ważniejsze, partia czy stowarzyszenie?
3: Stowarzyszenie, zdecydowanie, a szerzej ruch społeczny, który ma różne narzędzia, największym z nich stowarzyszenie, klub parlamentarny, partia. Gdyby była potrzeba jakiegoś innego narzędzia, no to też takie powstanie.
2: Czy one się będą różnić? Czy to, tak naprawdę to nie jest w tym momencie udawanie? Jest partia, a jej nie ma.
3: Znaczy, to bardzo wyraźnie prawo definiuje po prostu, czym jest partia, czym się zajmuje i czym się zajmuje stowarzyszenie i jak może działać, w jaki sposób. Tak jak mówię, wiele osób nawet z racji pełnionych funkcji życiowych nawet nie może przynależeć do partii, a część na przykład samorządowców po prostu nie chce, ale jak najbardziej popiera Rozwój Plus, popiera nasz ruch społeczny, może być w stowarzyszeniu i chce działać w stowarzyszeniu. Ruch polityczno-społeczny, to jest rzecz jasna, a jakie tam są formalności, to jest rzecz drugorzędna.
2: Wzajemne relacje są coraz gorętsze, jeżeli chodzi, i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu, między PiS-em a Rozwojem Plus. Czy pan widzi w ogóle jeszcze możliwość koalicji, albo przedwyborczej, a nawet powyborczej?
3: No, powyborczo. Do wyborów idziemy samodzielnie, przekonujemy ludzi do naszych racji. Mamy inną wizję kraju, inną wizję polityki niż PiS w jego obecnym kształcie. Wyborcy rozdadzą karty, która wizja powinna mieć większy wpływ na rzeczywistość, a potem zadaniem polityków będzie siąść do stołu i się dogadać.
2: Pojawiają się też spekulacje na temat możliwości waszej koalicji z PSL-em i wykorzystania PSL-u jak takiego wehikułu, struktur PSL-u, no a z drugiej strony przez PSL wykorzystania waszej większej popularności. Czy to jest możliwe, czy rozmawiacie
3: z PSL-em? Jest to niemożliwe. Jedyne, o czym możemy porozmawiać z PSL-em, to o tym, żeby wyszedł z koalicji rządzącej i poparł albo zmianę rządu na rząd techniczny, albo skrócenie kadencji, skrócenie Sejmu i nowe wybory. Wtedy tak, bo gdyby to mogło obalić ten zły rząd. Natomiast dopóki PSL ten zły rząd żyruje, a naszym celem jest zmiana tego rządu na lepszy dla Polski, no więc tutaj nie za bardzo jest pole do jakiejkolwiek współpracy.
2: Kiedy powstawał, nabierałbym powiedział, rumieńców wasz ruch, pani Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że ma zdolności koalicyjne. Rozmawiacie z nią?
3: Znaczy, modelowo rozmawiać można i należy z każdym i, nie wiem, nawet mój kontrkandydat, kiedy kandydował na marszałka, rozmawiał z klubem Platformy Obywatelskiej o poparciu. Ja akurat nie rozmawiałem, ale to nic złego, na tym polega parlamentaryzm, że się rozmawia, nie będę z tego czynił zarzutu. Natomiast w wymiarze takim politycznym znów, no nie.
2: Wróćmy na chwilę do tego Sejmu i jeszcze do marszałka.
3: Plotki personalne.
2: Bardzo proszę, tak jest, to będzie cytowane.
3: Nie, no to ja
2: kto z kim?
3: Ja mogę tylko powiedzieć odnośnie marszałka, czy z tego, że naprawdę nie mieliśmy jeszcze okazji za dużo rozmawiać. Bardzo taka techniczna rozmowa, gdzie mam pokój, jakie dokumenty muszę donieść do kancelarii i tak. tak dalej, bo nie było posiedzenia Sejmu. No dzisiaj prosto ze studia jadę na prezydium, więc tam będzie może większa okazja.
2: A pan się tak trochę obawiał tej sytuacji. No to rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty, który kiedyś, do momentu, kiedy został pan marszałkiem, uchodził za takiego polityka dosyć koncyliacyjnego, z kontrowersyjną przeszłością, no ale lubianego przez dziennikarzy i tak dalej, no, postanowił zostać rzeczywiście takim jednym z największych agresorów sejmowych i chyba nigdy żaden marszałek czegoś takiego nie wdrażał, atakując jeszcze do tego głowę państwa, na którą oddała, no co by nie mówić, ponad połowa aktywnych politycznie Polaków.
3: No tu się zdecydowanie nie dogadamy. Ja bardzo cenię i bardzo szanuję prezydenta Karola Nawrockiego, a nawet robiłem to ja zanim jeszcze był prezydentem. Mam zaszczyt być przewodniczącym Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP, więc tu zdecydowanie zgody nie będzie. A co do marszałka Czarzastego, no to jeszcze możemy powiedzieć, że jeszcze cynizm byłby taką cechą, którą chyba byśmy przypisali, a z tego wynika, że ta twarz publiczna i niepubliczna może być zupełnie różna.
2: To zobaczmy może fragment wypowiedzi marszałka Czarzastego.
0: Widzę po pana zachowaniach, po pana braku skuteczności, po pana zagubieniu w sytuacjach poważnych i wobec sytuacji poważnych, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu.
2: Skąd w ogóle ten pomysł marszałka Czarzastego na takie konfrontacyjne?
3: Moim zdaniem to jest pomysł Donalda Tuska, bo tu nie zapominajmy, że tu jednak szefem to jest Donald Tusk, a lewica, ta postkomunistyczna, ma jednak ten stały instynkt, że tą jakby wyszukuje tą aktualną Moskwę i się jej słucha. I dla nich aktualną Moskwą jest chyba Donald Tusk. A to jest taki pomysł, żeby prezydenta, który jest najpopularniejszym polskim politykiem, cieszącym się największym zaufaniem, no metodą obróbki skrawaniem codziennie coś tam przylepić, przyczepić, uszczypnąć, przyciąć i to się nie udaje, ale coś tam może się odłoży i z czasem uda się tak wizerunek pana prezydenta zużyć. A z kolei dla tej już lewicy jest taka rola, że ponieważ robi to twarzą marszałka Czarzastego, on się tak jakby odbija. To kiedyś Frank Underwood w serialu House of Cards mówił, kiedy jesteś Dawidem, to znajdź sobie Goliata i rozpocznij bójkę. No i automatycznie się wtedy tak trochę lewarujesz na ten wyższy poziom.
2: Ale panu również, dawni koledzy klubowi z PiS-u, dawni, to bardzo ważne podkreślenie, wypominali, że Horała zdradził i został wicemarszałkiem u Czarzastego.
3: No to są takie, przepraszam, ale dla trochę mniej rozgarniętych argumenty i trochę obrażały inteligencję odbiorcy. Dawni koledzy z PiS-u tego rodzaju argumentację szerząc, no bo jeżeli tak, to swego czasu za poprzednich rządów Platformy Marek Kuchciński był wicemarszałkiem u Tuska, wówczas rządzącego. W tej kadencji Marek Suski czy Kacper Płażyński są przewodniczącymi komisji sejmowych wybranymi głosami koalicji rządzącej, bo w ogóle koalicja rządząca ma to do siebie, że ma większość w Sejmie, więc żeby jakąkolwiek funkcję w Sejmie objąć, no trzeba mieć przynajmniej przychylność części tej koalicji rządzącej i gdyby mój szanowny kandydat na wicemarszałka został wicemarszałkiem, to też głosami części koalicji. Czy to by znaczyło, że PiS jest w jakimś układzie z Donaldem Tuskiem? No, oczywiście, że nie.
2: A jak wyglądają relacje z prezydentem Nawrockim? Bo również pojawiają się takie plotki, że Rozwój Plus jest, że jesteście państwo rozczarowani tym, że prezydent w jakiś aktywny sposób albo was nie popiera, albo że generalnie rząd, że jest zdystansowany wobec tej całej
3: gry. Nie, no pan prezydent absolutnie nie jest zdystansowany, to wyraźnie powiedział ustami swojego rzecznika, że postrzega Rozwój Plus, tak jak partie, tak jak Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, że członków szeroko pojętego obozu prezydenckiego, natomiast prezydent nigdy nie będzie się osobiście angażował w jakieś w partyjną politykę. No, nawet jak jeszcze nie był prezydentem, to nigdy nie był członkiem partii, a co dopiero jako prezydent, więc takie bardzo szczegółowe spory, czy ten, czy tamten, czy ta partia, czy inna się nie zaangażuje, a jak najbardziej z nami współpracuje.
2: Ale pojawiały się takie głosy i pojawiają się, że to prezydent mógłby być tym spoiwem, które gdzieś spowodowałoby, że no, nie tylko w ramach tych dwóch formacji dawnego Prawa i Sprawiedliwości, a dziś Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, ale także Konfederacji, ewentualnie Konfederacji Brauna, że w jakiś sposób udałoby się ten mechanizm przeholować cały i stworzyć z niego jakąś koalicję rządową w przyszłości, że do tego konieczna jest pomoc prezydenta. Jarosław Kaczyński zresztą mówił o tym wprost, że dzisiaj prezydent jest hegemonem i on to musi zrobić.
3: No, prezydent nic nie musi, tylko może, to po pierwsze.
2: No ale, ale dobro, całe życie deklaruje, że dobro kraju jest mu bliskie.
3: Więc oczywiście, że znając jeszcze Karola Nawrockiego jako osobę, a nie tylko jako prezydenta, wiem, że jeżeli w jakimś momencie uznę, że nawet coś mu osobiście jest może niewygodne, nie pasuje, nie czuje się dobrze w jakiejś roli, ale dobro Polski by tego wymagało, to on to zrobi. To jakby wykroczy poza swoją strefę komfortu. Natomiast trochę też jest tak, że politycy, właśnie ci partyjni, tak trochę uważają, że oni to są zwolnieni z roboty, że oni to się mogą pokłócić, obrzucić błotem i tak dalej, a teraz prezydencie przyjdź i nas pogódź. Tak? No tak to nie będzie. Pan prezydent może być patronem jakiegoś porozumienia, może być takim, jak to się mówi, uczciwym brokerem, do którego różne strony w negocjacjach będą miały zaufanie, ale no nie wykona tej pracy za to. To jest zadanie liderów partii, liderów formacji politycznych, bo my na przykład jeszcze nie jesteśmy partią, a formacją polityczną jesteśmy, żeby no przynajmniej w miarę byli w stanie ze sobą rozmawiać, a pan prezydent może temu patronować.
2: Ja oczywiście głównie te takie wymiany polityków obserwuję na X-ie, czyli dawnym Twitterze, no i pan w pewnym momencie był takim dość, no można powiedzieć, mocno polemizował z kolegami no, z którymi kiedyś był pan w PiS-ie. Czy te wymiany nie bywają czasami za mocne w kontekście przyszłej koalicji, że później, bo nie da się ukryć, że w tym całym rozłamie emocje były bardzo ważne przecież.
3: Oczywiście, że emocje bywają. Ja w ogóle w życiu mam taką zasadę, że nigdy się nie zaczynam i zawsze oddaję, jak ktoś się ze mną zacznie.
2: I być no i ten, może... ten drugi musi oddać mocniej i wtedy pan też musi oddać mocniej no i po koalicji.
3: I przyznaję, że to był taki dylemat i być może czasem się zagalopolowaliśmy, natomiast no byliśmy i nadal jesteśmy obiektem no, całego cyklu ataków, serii ataków. No i tak jak, wie pan, jak pana tak biją, to pan mówi jeden, drugi, trzeci policzek, ale już się policzki kończą i już człowiek ma ochotę chociaż się zasłonić, a czasem nawet jeszcze oddać, być może tego oddawania było za dużo.
2: Jak jutro to usiądzie, Maria, jak jutro to usiądzie, nie wiem, załóżmy ktoś w rodzaju pana Błaszczaka czy Sasina, to powie dokładnie to samo.
3: No ale nie będzie miał racji. Znaczy jest jeszcze tutaj prawda materialna, obiektywna. Bardzo wiele tych takich tweetów czy wypowiedzi, o których pan wspomina, to tam widać, że tam jest niteczka do góry, że to jest odpowiedź z naszej strony. Był taki dzień po moim wyborze na wicemarszałka, kiedy koledzy z PiS-u wydali polecenie wszystkim posłom, żeby każdy nagrał rolkę, w której atakuje Rozwój Plus. Każdy poseł klubu PiS. Większość to polecenie wykonała, więc... Niestety chyba Prawo i Sprawiedliwość teraz zniszczenie nas wzięło za priorytet większy niż walkę z rządem, co jest katastrofalne i chociażby wynik wyborów w Krakowie to pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość w sytuacji, gdy jest jedyną opozycją, bo tam w wyniku zbiegu okoliczności byli, można powiedzieć, jedyną opozycją. Konfederacja nie zebrała podpisów, Rozwój Plus powstał zbyt późno, nie miał kandydata, był tylko PiS. Albo popierasz, generalnie było tak, jak chcesz być przeciw Tuskowi, to właściwie jedyna opcja poprzeć PiS. I wynik był, jaki był. I Polacy pokazują, że przed taką alternatywą to część z nich mówi, to ja nie idę głosować, a część z nich głosuje na kandydata lewicowo-liberalnego, który choć trochę nie kojarzy się z rządem, a część wręcz popiera ugrupowania rządowe. Opozycja, żeby dokonać zmiany rządu, musi mieć bogatą ofertę zróżnicowaną, tak jak miał Donald Tusk w 23 roku i wtedy z nami wygrał. A z kolei po stronie PiS-u wtedy była jedność, prawda? Jedność, w jedności siła, słyszymy to wszystko. I co? I oddaliśmy rządy dzięki tej jedności między innymi.
2: Odrobina historii. Przemysław Czarnek mówi o błędach rządu Mateusza Morawieckiego. Gdzie kończył się rząd Mateusza Morawieckiego?
3: Ministrem był Przemysław Czarnek. No,
2: wszyscy to pamiętamy, był jednym z najbardziej znanych ministrów. Chyba to nawet nie, mamy, jeżeli dobrze usłyszałem mojego drugiego wydawcę.
4: Siódemka dla gospodarki, siódemka dla przedsiębiorców, siódemka dla finansów publicznych kontra siódemka upadku gospodarki polskiej finansów publicznych. A w tej siódemce pierwsza rzecz, wracamy do starej składki zdrowotnej. Tak, to był błąd wtedy, kiedy szefem rządu był Mateusz Morawiecki. Ten błąd naprawiamy w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców, w szczególności mikro i małych.
3: Wprowadzenie Polskiego Ładu, ten proces, no delikatnie mówiąc, dobrze nie poszedł, to jeżeli spojrzymy na koniec, na to, co po tym turbulencjach, jaki był wkład, to było to generalnie obniżenie podatków dla wszystkich, obniżenie głównej stawki PIT-u, podwyższenie kwoty wolnej i jednocześnie zbliżenie tego, co kontrybuują nawet całkiem dobrze zarabiający na jednoosobowej działalności gospodarczej, do tego, co ci kontrybują do systemu opieki zdrowotnej. Więc ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przysłowiowy pan Kacprzyk czy pan Petru, zarabiający miliony, mieliby mieć ogromny przywilej składkowy w stosunku do przysłowiowej, znów emblematycznej, sklepowej nauczycielki, spawacza i tak dalej. Czemu spawacz ma w nieproporcjonalny sposób fundować NFZ Ryszardowi Petru, a do tego by ta propozycja, o której mówił profesor Czarnek, prowadziła. Tam pan prezes na tej konwencji mówił, że cały czas jest aktualny spór między Polską Solidarną a Liberalną. No i patrząc na te propozycje, to PiS teraz jest po stronie Polski Liberalnej. To Leszek Balcerowicz dzwonił i prosił o zwrot programu.
2: Obserwując te dyskusje i takie argumenty...
3: Ale to no, przepraszam, to jest dyskusja programowa. My tu mamy różnicę programową. No trudno oczekiwać, żebyśmy nie mieli, prawda?
2: Ale, panie marszałku, ale po to...
3: Jak są różne formacje, ale po to mają różne programy i debatują, który lepszy. No.
2: Ale pod tą dyskusją programową jest klasyczny argument, którego pan użył. Oni nas uderzyli, ale myśmy piersi im oddali i oni też tak mówią. Czy w tym sporze jednak no, najważniejsza część tego czołowego nurtu opozycyjnego dzisiaj nie zgubi za chwilę krytycznego obserwowania tego, co się dzieje w kraju, a także krytyki władzy. Ponieważ będziecie skupieni całkowicie na sobie, dla was najważniejsze będzie atakowanie PiS-u, a dla PiS-u was.
3: No nie, jeszcze raz powtórzę, że my PiS-u zasadniczo nie atakujemy, tylko się bronimy przed atakami, ale to już...
2: I oni też. To jest oczywiste.
3: Na przykład cały czas zbieramy podpisy pod wnioskiem o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. No, wczorajsza, trudno mówić z powagą o tym, że alert RCB wysłało do Lubuskiego zamiast do Lubelskiego, no to są jakieś absolutne jaja, za to odpowiada minister Kierwiński. Ale powiem szczerze, brakuje nam jeszcze kilku podpisów. I wie pan, która formacja się w ogóle nie podpisała pod tym wnioskiem? Prawo i Sprawiedliwość. No i to mnie trochę dziwi. Ale zostawmy to na boku.
2: No ale z drugiej strony, no nie odwołacie ministra Kierwińskiego, bo nie będziecie mieli większości sejmowej. Jest to działanie czysto symboliczne.
3: Oczywiście, no ale tak powinna działać. No, opozycja w ogóle z definicji nie ma większości sejmowej, tak? I w związku z tym, idąc dalej tą logiką, mogłaby nic nie proponować, nic nie wnosić, no bo na koniec i tak przegra głosowanie, ale chodzi o to, żeby przed tym Trybunałem Opinii Publicznej w demokracji przez 4 lata, tak jak, proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy od tych chamskich zaczepek wobec prezydenta Nawrockiego, no strona rządowa też nie odwoła prezydenta Nawrockiego jutro, prawda? Ale cały czas tam ściera. No i my też ten rząd musimy ścierać, a się sam ściera. Ale musimy to cały czas czynić. Również propozycjami pozytywnymi. No przecież niedawno chociażby cały raport o obronności, który zaproponowaliśmy, jak lepiej poukładać polską obronność, więc my te prace naprawdę wykonujemy.
2: A w takich sytuacjach atakuje się przeważnie najsłabszy punkt rządu. No to jest logiczne z perspektywy opozycji. Czy Marcin Kierwiński jest najsłabszym punktem rządu?
3: A tu się nie zgodzę. To już Karl Rove, spin doktor George'a Busha, George W. Busha, stwierdził, że atakować należy najsilniejszy punkt przeciwnika, bo ten najsłabszy, to on już ma wpisany w swoją strukturę poparcia. To już każdy wie, że tacy i owacy są.
2: Drodzy Państwo, Marcin Kierwiński właśnie, przepraszam, Marcin Chorała, bardzo przepraszam, właśnie stwierdził, że Marcin Kierwiński jest najmocniejszym punktem rządu Tuska.
3: W sensie politycznym to jest zwornik, no poza samym Tuskiem, on trzyma mazowiecką i warszawską Platformę Obywatelską i zresztą to ten wątek politycznej odpowiedzialności za Kacprzyka i za aferę w Szpitalu Południowym i w ogóle w szpitalach warszawskich też obciąża Marcina Kierwińskiego. Proszę zwrócić uwagę, że najsilniejszym, rdzeniowym punktem Zjednoczonej Prawicy było to, że jesteśmy uczciwi. I przez 8 lat opozycji udało się wmówić Polakom, wielu Polakom, na szczęście nie wszystkim, że wręcz to jakieś złodziejskie rządy były, tak? Że udało się, ale to przykład tego mechanizmu atakowania najsilniejszej strony przeciwnika, a nie najsłabszej, więc tutaj tak musimy postępować. Ja bym powiedział, że tak jak to mówił premier Mateusz Morawiecki, jak w Wietnamie 1000 dni, 1000 bitew, słabe, silne punkty trzeba po prostu punktować, wskazywać ludziom, pokazywać również pozytywną alternatywę, bo to nie może być tylko negacja. Wielu Polaków w ogóle jest zmęczonych tym takim, że tylko Tusk, zły, taki, owaki. Pokażmy też, co zrobimy lepiej, pokażmy swoje pomysły, pokażmy program. No my to czynimy krok po kroku, stopniowo, całe wiązki, pakiety propozycji w wielu obszarach, wiele propozycji mniejszych i tak będziemy szli dalej do przodu.
2: Wspomniał pan o tym propozycjach związanej z obronnością. Pojawiła się też taka, szczątkowa, częściowa, można powiedzieć, propozycja dotycząca obronności, czyli to, żeby parlamentarzyści przechodzili szkolenie wojskowe. Ja nawet mam to bardzo fajnie napisane w mojej tutaj rozpisce, parlamentarzyści w kamasze.
3: Generalnie w ramach tego raportu Armia na wojnę, a nie na defiladę proponujemy przywrócenie powszechnych szkoleń wojskowych dla wszystkich Polaków. No, wydaje się moralnym, ale...
2: Teraz sobie wyobrażam niektórych z parlamentarzystów biegających po poligonie i
3: No ale niech zobaczą, jak to jest. No właśnie, jakby parlamentarzyści to są tacy sami obywatele. Z błędem było moim zdaniem, że do tej pory zostali na twardo wpisani, że nawet są wyłączeni tam z kwestii mobilizacji na godzinę W i tak dalej. Na czas W powiedzmy, bo godzina W się historycznie inaczej kojarzy. I zmieńmy to. Jeżeli
2: no, rozumiem, że jak będzie, że jak będzie wojna, to oni w bezpiecznym schronie albo oddali będą debatować dalej.
3: Niekoniecznie, chociaż
2: a my biedacy będziemy ginąć.
3: Niekoniecznie. Właśnie przeszkolenie, odpowiedni przydział, jednostka wojskowa i chociażby dozwolenie na ochotnika, bo obecnie w obecnym stanie prawnym nawet jakby jakiś parlamentarzysta chciał, to zasadniczo najpierw musi przestać być parlamentarzystą, żeby się zaciągnąć. I z jednej strony oczywiście trzeba zrozumieć, że również w wypadku wojny podstawowe konstytucyjne organy państwa muszą dalej funkcjonować. No nie może być tak, że trzeba przyjąć na przykład właśnie chociażby ten stan wojenny zatwierdzić, tak? Przyjąć jakieś rozwiązanie niezbędne do prowadzenia, do obrony kraju, a ich nie można zrobić, bo nie można zebrać parlamentu, tak? I trzeba łamać prawo i stać się państwem bezprawnym. To oczywiście, ale niemniej parlamentarzyści, w ogóle osoby takie publiczne powinny dawać dobry przykład. No i jak wymagamy od obywateli, to wymagajmy też od siebie, a też pewne budowanie takiej po prostu wiedzy, to że ktoś jakby tak na własnej skórze zobaczy, jak to jest, to już zupełnie inaczej do tych spraw będzie podchodził.
2: Bardzo mocno podkreśla swoją taką no, wojskowość pani minister Sobkowiak. Boże, zobaczmy, to również panu marszałkowi zaprezentuję. Just a girl, nie mówcie. Sławomir Mentzen. Oj, to jest w odpowiedzi na negowanie zdolności bojowych kobiet przez jednego z liderów Konfederacji. To jest oczywiście nie jedyny taki obraz z panią Sobkowiak.
3: Tylko znawcy strzelectwa, ja nic do nich nie należę, ale znawcy wskazali, że tam kilka szczegółów tego obrazku pokazuje, że była to inscenizacja, a nie takie rzeczywiste strzelanie. A jeżeli rzeczywiste, to bez zachowania określonych tam zasad, jakie trzeba zachować.
2: Od czasu wojny na Ukrainie dość modne jest przy tych niektórych polityków no takie pozowanie na wojskowych, bym powiedział, albo na liderów wojskowych. Szczerze mówiąc, czy to nie jest trochę błazenada, że politycy zaczynają zabawiać się w generałów? I to politykom z obu stron się zdarzało.
3: Jest, ale mimo wszystko moim zdaniem to jest dobre, bo jeżeli się cofniemy te 10-15 lat temu, no to był taki skrajny, powiedziałbym, wizerunkowy pacyfizm. Znaczy te kwestie obronności, wojska i tak dalej, no prawie w ogóle nie istniały w debacie publicznej. To było takie zupełnie odsuwane poza zasięg w ogóle świadomości społecznej. Mamy sytuację, jaką mamy i trzeba ludzi oswajać jakby z tą tematyką, z tymi sprawami, więc oczywiście wielu przesadza i robi to w sposób wręcz śmieszny, ale sam fakt tego, że na przykład mamy od jakiegoś czasu wróciły porządne defilady wojskowe, że wojsko jest obecne w życiu społecznym, odbywają się nawet pikniki, które też dla niektórych były asumptem do jakiejś ogromnej krytyki czy ogromnego ataku, to dobrze. No, musimy to jest aspekt życia społecznego. Społeczeństwa, zwłaszcza w takiej sytuacji jak nasze, które nie jest Szwajcarią, nie jest tam, nie wiem, Islandią, tak? Musimy z tym żyć.
2: A pan strzela?
3: Zdarzyło mi się w życiu, chociaż nie będę tutaj pozował na jakiegoś nie wiadomo jakiego eksperta. Parę razy w życiu byłem na strzelnicy.
2: A gdyby wybuchła, nie daj Boże, gdyby wybuchł konflikt no, masowy, taki związany z powszechną mobilizacją w Polsce, wybrałby pan losy parlamentarzysty czy losy żołnierza?
3: Czy ja mam takie wewnętrzne przekonanie i wewnętrzny imperatyw, że obowiązkiem każdego Polaka, zwłaszcza mężczyzny, jest bronić ojczyzny, ale uczciwie, z ręką na sercu, to każdy musi powiedzieć, że nie wiem, bo nikt nas nie postawił w takiej sytuacji, a jest to sytuacja skrajna, taka sytuacja, której nie sposób przejść w codziennym życiu. Więc zakładam, że tak, ale każdy z nas jakby tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono.
2: Na razie istotniejsze jest, czy bardziej bieżące, dotykające nas bezpośrednio jest bezpieczeństwo ekonomiczne, surowcowe szczególnie. Jak pan ocenia podpisanie przez prezydenta Nawrockiego tej ustawy no, związanej z dodatkowym opodatkowaniem koncernów i pośredników paliwowych? Prezydent przez długi czas podkreślał, że to jest zły pomysł, że tam prawo działa wstecz, że to jest pomysł niekonstytucyjny. W końcu pod naciskiem Donalda Tuska to podpisał. No, Donald Tusk wygrał to rozdanie.
3: czy tylko wygrał kosztem Polaków, bo Donald Tusk po prostu wziął Polaków na zakładników i powiedział, że będzie ich dręczył, że tak powiem, wysokimi cenami paliw, dopóki prezydent nie podpisze ustawy, która wcale nie była niezbędna, żeby obniżyć ceny paliw. Przecież rząd no, teraz obniżył, a ustawa wchodzi w życie od 1 listopada, tak? Co już samo to jest naocznym dowodem, że wcale ta ustawa do obniżenia cen paliw nie była potrzebna. Były lepsze projekty, chociażby również nas, Rozwój Plus, ale również projekt prezydencki, który po prostu rząd, gdy mu zależało na niższych cenach paliw, to mógłby przyjąć. No nic takiego się nie stało, więc tutaj w sytuacji, gdy Donald Tusk wziął Polaków na zakładników, to pan prezydent uznał, że dobro Polaków, uwolnienie ich z tej niewoli tuskowej jest najważniejsze i inne tutaj aspekty muszą zejść na plan dalszy.
2: Co jest taką najważniejszą rzeczą, którą będzie się Rozwój Plus wyróżniał z polskiej sceny, na polskiej scenie politycznej, no szczególnie różnił od Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj to jest dla was najważniejsze, wyróżnić się od Prawa i Sprawiedliwości, ale też od Konfederacji czy w ogóle innych formacji?
3: To mógłbym tutaj przeprowadzić długi wykład, więc postaram się to w jedno jakby takie meta zdanie powiedzieć. Otóż wyjście w przyszłość. To, co prezentują starsze formacje od nas, to jest w znacznej mierze historia najnowsza, ale już historia. Czyli na przykład będziemy się kłócić, czy ograniczenia covidowe były słuszne, czy niesłuszne. I teraz ja z tym, czy z tamtym nie będę współpracował, bo w czasie covidu to on coś tam, to Konfederacja. No PiS to w ogóle wiadomo, tak? Jest jakby 20-letnia historia, rachunki krzywd, żali i tak dalej. I w wielu sprawach mediów publicznych, wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no PiS jest, musi koniecznie wracać do bitew sprzed paru lat i je ostatecznie próbować wygrać teraz wreszcie, prawda? A my mówimy, braliśmy udział w tych bitwach, nie będziemy udawać, że nie, mamy swoje zdanie, ale też umiemy iść do przodu, nawet zaproponować coś, co może ktoś z drugiej strony tego sporu powie, no dobra, o tym, kto bardziej zepsuł Trybunał, to się będziemy kłócić, mamy różne zdania, ale ta propozycja naprawy Trybunału, która będzie w środę zaproponowana, jest dobra. Ja jestem w stanie się na to zgodzić. Czyli trochę parafrazując Piłsudskiego, na przystanku Polska można wysiąść z różnych tramwajów, bo my naprawdę nie rozstrzygamy seminarium historycznego, nawet z historii najnowszej, na przykład, nie wiem, ostatnich rządów PiSu, czy były dobre, czy złe, tylko decydujemy o przyszłości naszego kraju, gdzie są potężne wyzwania i nimi przede wszystkim się zajmijmy.
2: Ale żyjemy w czasie bardzo mocnej polaryzacji mimo wszystko. I z perspektywy dużej części elektoratu może to być postrzegane takie, no to my się będziemy tutaj dogadywać, bo trzeba naprawić Trybunał, bo tutaj są takie punkty wyłączone ze sporu. To będzie przedstawiane jako zdrada.
3: No będzie, aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ma taką tendencję, że jeżeli my robimy wszystko tak jak PiS, to mówi, że my niszczymy i osłabiamy PiS, bo rozbijamy głosy wyborców PiSu, prawda, a nie przyciągamy centrum czy tam kogoś innego, a jak robimy cokolwiek innego, żeby przyciągnąć centrum, no to już zdrada, bo odchodzimy od świętej ortodoksji, nie przejmujemy się tym. My, właśnie to jest jeden z aspektów tych, które nas różni, że dla nas najważniejsze jest przede wszystkim zdiagnozować problem i przedstawić dobre rozwiązanie. I kto co na to powie, zdrada, nie zdrada, tacy, siacy, owacy, to jest dobre dla kraju rozwiązanie. To nas powinno interesować.
2: Panie marszałku, wracamy do szybkich pytań, bo zostało nam pół minuty. Co z CPK? Czy powstaje, czy nie? Kiedyś był pan twarzą tego projektu, a także najwyższym menadżerem, można powiedzieć,
3: no,
2: politycznym.
3: I półtorej minuty na tak temat.
2: Nie, 20 sekund.
3: Nie powstaje. Trwają poszukiwania frajera, co by wziął na siebie odpowiedzialność jako prezes CPK, są w tym nawet problemy. Jest dziura na 20 kilka miliardów w programie finansowania i nawet ostatnio taki szczególik dla koneserów. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło rozporządzenie o warunkach technicznych tuneli, które powoduje, że tunel pod CPK trzeba przeprojektować i to będzie kilka lat opóźnienia, jeżeli nawet tego nie zmienią z powodu czysto administracyjnego.
2: Da się to wszystko wyprostować?
3: Da się, tylko no, czasu nikt nie wróci, ale da się, tak.
2: A dlaczego to tak źle wygląda w tym momencie?
3: No bo jak ktoś nie chce i nie umie, to nie zrobi. No, to jest proste.
2: No ale powstaje.
3: Ekipa CPK zabrała się za CPK.
2: Ale z tego, co pan mówi, wynika, że też że powstaje jednak to CPK, tylko źle, jak rozumiem.
3: No ale powiem tak, być może dużym wysiłkiem uda się rozpocząć zasadnicze prace budowlane w tej kadencji, a może nie. A one się powinny zacząć jesienią 2024 roku, więc być może, choć może się nie udać, w 4 lata zrobił jeden rok z harmonogramu. Tak to powstaje.
2: Marcin Chorała, wicemarszałek Sejmu, polityk Rozwoju Plus. Dziękuję bardzo serdecznie
3: za rozmowę. Dziękuję.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Słuchajcie, podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
1: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy.